0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Czy śmierć może zerwać więzy, które tworzą wspólnotę skupioną wokół charyzmatycznego lidera? Tak, może. Nawet gdy ten człowiek za życia był osobą niezwykle wykształconą, a przy tym pokorną. Nawet gdy 42 lata swego życia poświęcił pięknemu miastu usytuowanemu na południowym krańcu Italii. Nawet w tak sprzyjających okolicznościach. Jego śmierć może zerwać więzy, które za życia z mozołem budował i zniszczyć doczesne dzieło. Jednak pamięć o dzisiejszym patronie wcale nie znikła i od 400 lat trwa we włoskim Lecce w najlepsze. Jak to możliwe? Bo Bernardyn Realino późno, bo dopiero w wieku 34 lat, ale postanowił ostatecznie wybrać tego, który śmierć pokonał na krzyżu. I to już pod jego sztandarem, jako jezuita i kapłan, trafił do Lecce i spędził tam niemal pół wieku, dając takie świadectwo wiary, że gdy umierał jako 86-letni kapłan i zakonnik, doszło w tym mieście do rzeczy co najmniej niezwykłej. Oto do jego łoża śmierci przyszli przedstawiciele wszystkich mieszkańców i poprosili, żeby w niebie kontynuował to, co już tutaj rozpoczął, by nadal dbał o nich samych i o miejsce ich zamieszkania. I tak oto Bernardyn Realino odchodził z tego świata 2 lipca 1616 roku w powszechnej opinii świętości i z misją do wykonania. Misją, której śmierć nie mogła w żaden sposób zniweczyć, bo jej fundamentem była miłość Boża, której świadkiem tu na ziemi był właśnie nasz patron.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnić pełni życia.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Może paralityk myślał sobie, że skoro tak cierpi, bo srogo nagrzeszył, to już nie ma żadnych szans na zmianę. Tak można by zrozumieć słowa Jezusa: ufaj, synu. Może przyjaciele chorego ufali bardziej, że jednak jeszcze nadzieja nie umarła. I dlatego go przynieśli do Jezusa, który ich ufność zauważył. Czasem uzdrawia nas wiara innych, gdy już rozkładamy ręce nad sobą i sami na sobie stawiamy krzyżyk. W jakich sytuacjach zniechęcam się i nie wierzę, że coś się może jeszcze zmienić na lepsze?

0: Na zegarze punktualnie godzina 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Od wczoraj znów drożej na stacjach benzynowych. Tylko w czerwcu w Polsce utonęło 61 osób. Ratownicy apelują o zdrowy rozsądek nad wodą. W Lesznie ruszył pierwszy miejski żłobek. Kierowcy tankują już bez osłon pakietu, ceny paliwa niżej. Wczoraj ceny na stacjach wzrosły o kilkadziesiąt groszy za litr. Znów obowiązuje 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Do poziomu sprzed działania programu powróciła też akcyza. Poznańscy kierowcy różnie reagowali na zmiany cen na stacjach.
3: Mocno poszło w górę czy nie, jak tak pan patrzy?
4: No trochę poszło. Wczoraj złotóweczkę mniej. Na innej stacji, ale złotóweczkę mniej płaciłem.
5: Szoku doznam, że to dzisiaj.
6: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i nie zaskoczyło, ale nie jestem zdziwiony. Oczywiście nie jestem również zachwycony, no ale tankować trzeba. Poza tym jako prawy obywatel powiem, że to jest dobre dla fiskusa, to jest dobre dla budżetu państwa.
2: Wygaszenie rządowego programu CPN oznacza powrót do rynkowej metody kształtowania cen paliw.
1: Informacje z Poznania.
2: Tylko w czerwcu w całej Polsce utonęło 61 osób, a tylko podczas ostatniego upalnego weekendu życie straciły 24 osoby. Jednego dnia utonęło 17 osób. Ratownicy kilkukrotnie interweniowali nad poznańskimi jeziorami Strzeszyńskim, Rusałką i Kierskim. Tragedie najczęściej wynikają z alkoholu. Zwraca uwagę na naszej antenie Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
7: Osoba przecenia swoje możliwości i wykonuje taką aktywność w wodzie, do której nie jest po prostu fizycznie przystosowana i tutaj do tragedii jeden krok. Ponadto alkohol też zaburza równowagę i osoby naprawdę silne upojone alkoholem, które wejdą do wody, wystarczy, że tracą dno, zaczynają wpadać w panikę i mamy już taki proces, którego się nie da odwrócić bez pomocy ratownika, czyli tonięcie.
2: Ratownicy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypominają, by wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska, nie wchodzić do wody po alkoholu i korzystać z asekuracyjnych bojek podczas pokonywania długich dystansów. W Lesznie działalność rozpoczął pierwszy miejski żłobek Miś. To ważny moment dla Leszna i kolejny krok w rozwijaniu miejskiej oferty opieki nad najmłodszymi mieszkańcami. Placówka działa przy ulicy Jagiellońskiej w budynku należącym do miasta, gdzie od 1995 roku działał żłobek prowadzony przez prywatnego operatora. W związku z przejściem właścicielki na emeryturę miasto przejęło prowadzenie żłobka, zapewniając ciągłość opieki nad dziećmi. Jeszcze w lipcu ma być gotowa dokumentacja projektowa przebudowy obiektu. Celem inwestycji jest dostosowanie placówki do współczesnych przepisów i standardów oraz stworzenie przestrzeni, która będzie jeszcze bardziej funkcjonalna, jasna, przestronna i komfortowa zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wielkopolskie samorządy otrzymają pieniądze na pomoc dla czworonogów. To w ramach programu Wielkopolska przyjazna zwierzętom. Dotacje w wysokości 800 tysięcy złotych dostało 58 samorządów, między innymi Złotopiła czy Chodzież, mówi członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski.
8: To są zadania związane właśnie ze sterylizacją, kastracją, bo to jest podstawa, plus poprawa warunków bytowych, leczenie, dokarmianie zwierząt i ewentualnie też w kilku przypadkach jest także przypowanie. To jest takie wspólne nasze działanie. To są takie podstawowe działania, które w tej edycji zostają nagrodzone w postaci właśnie tych wspólnych umów.
2: Jacek Bogusławski dodaje, że gminy chwalą sobie tego typu pomoc.
8: Zawsze wiemy, one też wiedzą, że za mało środków przeznaczanych na poprawę tego dobrostanu zwierząt, a tak realizujemy to zadanie wspólnie. Ja sam po naszym programie widzę, że na podstawie tych wniosków, że zapotrzebowanie jest ogromne. Jest bardzo wiele osób, które ma bardzo dobre serce dla zwierząt. One bardzo często też realizują się prywatnie.
2: Drugie 800 tysięcy złotych na pomoc zwierzętom samorządy dołożą ze swoich budżetów. Program Wielkopolska przyjazna zwierzętom działa już trzeci rok.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Dziś maksymalnie termometry w Poznaniu pokażą 27 stopni, ale póki co spokojnie, spokojnie. Na razie 15 stopni na termometrach w Poznaniu. Odczuwalna temperatura nieco wyższa, o 16 stopni Celsjusza. No to dlatego, że wiatr nie za bardzo się stara, a poza tym wieje nie ze wschodu, tylko z zachodu, 9 km na godzinę. Ale momentami dzisiaj porywy wiatru sięgną 40 km na godzinę, tylko to troszeczkę później będzie, no ale wtedy później ma być też wyższa temperatura, tak jak powiedziałem, maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Będzie dzisiaj gorąco i sucho, zachmurzenie będzie małe, no i jeśli chodzi o warunki biometeo, będą niekorzystne. Niestety biometeo niekorzystny zostanie z nami także w nocy, ale w nocy za to pojawi się deszcz i no i deszcz spowoduje, że będzie chłodniej i będzie mokro. 12 stopni to w nocy taka temperatura będzie odczuwalna, a jutro o poranku zachmurzenie umiarkowane, porywisty wiatr do 60 km na godzinę, no i temperatura 23 stopnie jutro, taka maksymalna na termometrach.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

2 lipca już dzisiaj. 2 lipca 2026 roku. Jagoda, Urban, Martynian i Maria. Wszystkiego najlepszego dla was, drodzy solenizanci. Dla wszystkich jubilatów, którzy rozmaite rocznice dzisiaj obchodzą. Także wszystkiego najlepszego. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj o poranku. Słońce wstało o 4:34. My mniej więcej też o tej samej porze, żeby być z wami tutaj o poranku. No i jesteśmy.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: 2 lipca. Zaglądamy do kartki z kalendarza, co wydarzyło się w przeszłości 2 lipca 717 lat temu. Wtedy to były takie kary, że można było być osadzonym w ciemnej wieży. No i właśnie dokładnie 717 lat temu, 2 lipca 1309 roku, po półrocznym pobycie w ciemnej wieży, biskup krakowski Jan Muskata podpisał ugodę kapitulacyjną z Władysławem Łokietkiem i udał się na wygnanie do Wrocławia. Lipca 1465 roku, wtedy podczas wojny 13-letniej, desant mieszczan elbląskich zniszczył stocznię pod Starym Miastem Królewcem, umożliwiając krzyżakom odbudowę floty aż do zakończenia wojny. 226 lat temu w Krakowie urodził się Piotr Michałowski, malarz, przedstawiciel romantyzmu w polskim malarstwie. Lipca 1891 roku w Trześniowie na Podkarpaciu urodził się Bronisław Prugar Ketling, generał Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku, dowódca 11. Dywizji Piechoty w składzie Armii Kraków. W kampanii francuskiej w 1940 roku dowodził 2. Dywizją Strzelców Pieszych.

119 lat temu, w 1907 roku, w Józefowie Lubelskim urodziła się Wanda Łuczycka, aktorka. Drugi lipca 1911 roku, wtedy to w Warszawie urodził się Bogdan Wodiczko, dyrygent, pedagog, kierownik artystyczny i pierwszy dyrygent Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kierownik artystyczny Filharmonii w Reykjaviku, dyrektor artystyczny i pierwszy dyrygent opery

0: Warszawskiej, dyrygent Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, dyrektor i kierownik artystyczny Teatru Wielkiego w Łodzi. To 11 lat temu, w 1915 roku, w Buśni, w powiecie świeckim, urodził się Antoni Czortek. Pięściarz, trener, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, wicemistrz Europy z Dublina z 1939 roku, czterokrotny mistrz Polski, więzień niemieckich obozów Auschwitz i Mauthausen. Lipca 1917 roku. Józef Piłsudski wtedy, w związku z kryzysem przysięgowym, czyli odmową żołnierzy Legionów Polskich złożenia przysięgi na wierne braterstwo broni z Niemcami i Austro-Węgrami, wystąpił z tymczasowej Rady Stanu ustanowionej przez władze okupacyjne. Gdyby żyła, kończyłaby dzisiaj 103 lata. Dokładnie 2 lipca 1923 roku urodziła się Wisława Szymborska, poetka, eseistka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla w 1996 roku. Co do miejsca jej urodzenia istnieje różnica zdań. W metryce poetki wymieniono Bnin, przekazy rodzinne głoszą jednak, że urodziła się w Kórniku. Obie te wielkopolskie miejscowości utrzymują, że to właśnie z nich wywodzi się jedna z największych polskich poetek. Jak jest naprawdę, pewnie wielu Wielkopolan też ma na ten temat swoje zdanie. Lipca 1927 roku w Wilnie kardynał Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na uroczystości obecni byli m.in. prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski. Siedem lat temu w Radomiu urodziła się Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka, producentka filmowa, zagrała w filmach Rękopis znaleziony w Saragoście, Hydrozagadka, Motodrama, Jak się to robi, Gwiezdny pył, Cztery pory roku, Wrzeciono czasu i wiele, wiele innych. Trzy lata temu, w 1943 roku, pacyfikacja wsi Majdan Stary na Zamojszczyźnie, ukraińska armia, 14. Dywizja Grenadierów, Waffen-SS Galicien, zamordowała wtedy kilkudziesięciu Polaków. Dziewięć lat temu generał Tadeusz Bur-Komorowski objął funkcję premiera rządu RP na uchodźstwie. Rok, 79 lat temu, powstała ustawa o powołaniu Państwowego Muzeum Oświęcim Brzezinka i Muzeum na Majdanku. Lat temu, w 1947 roku, w Warszawie urodził się Karol Strasburger. Aktor, zagrał w takich filmach jak Agent numer 1, Wielki Szół, Noce i Dnie, a także w serialach Polskie Drogi, Kolumbowie, Karino czy 07 Zgłoś się. Lat temu w Siemianowicach Śląskich urodził się Józef Skrzek, wokalista, kompozytor, założyciel i lider zespołu SBB. Lat temu w Giżycku urodziła się Maria Pakulnis, aktorka, która przez wiele lat związana była z warszawskim teatrem Ateneum. Wystąpiła m.in. w filmach Dolina Issy, Jezioro Bodeńskie czy Zabij mnie glino. Lat temu w Warszawie zmarł Jan Brzechwa. Tak naprawdę nazywał się Jan Wiktor Lesman, poeta, satyryk, tłumacz literatury rosyjskiej, autor wielu popularnych utworów dla dzieci, m.in. Akademia Pana Kleksa, Pchła Szachrajka, a także Stu bajek, no i wielu, wielu wierszy. Lat temu, w 2013 roku, we Wrocławiu zmarł Wojciech Wrzesiński, historyk specjalizujący się w dziejach myśli politycznej, dziejach najnowszych oraz historii politycznej XIX i XX wieku, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim i rektor tej uczelni w latach 1990-1995. To była kartka z kalendarza.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
5: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
7: Autostrada A2. Mam informację dla kierowców. Otwarto zjazd od strony Kurnika na autostradę w kierunku Świecka. No i to jest dobra wiadomość dotycząca autostrady A2. O tych zmianach na węźle Krzesiny, że otwarto zjazd od strony Kurnika na tęże autostradę w kierunku Świecka. Ale uwaga, zamknięto zjazd od strony Poznania na Warszawę. Objazd jest przez trasę S11 do węzła Koninko. No i tam trzeba zawrócić. No i stąd tworzy się korek od strony Kurnika już na węźle Koninko. O godzinie 6:30 już tam było tłoczno, więc zakładam, że teraz to już w ogóle jest bardzo duży korek. Uważajcie na siebie, autostrada A2, tam zmiany na węźle Krzesiny, otwarto zjazd od strony Kurnika na autostradę w kierunku Świecka, ale zamknięto od strony Poznania. Objazd jest przez S11 do węzła Koninko, tam trzeba zawrócić, no i tworzą się korki. Uważajcie na siebie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
7: 7:32 na zegarze.

0: to z Radiem Emaus.
1: Portal rodzice.co Fundacja Edukacji Zdrowotnej udostępniło bardzo ciekawy post. Norwegia, wyobraźcie sobie, powiedziała stop sztucznej inteligencji w szkołach podstawowych. Podczas gdy cały świat ściga się, by jak najszybciej wprowadzić AI do klas lekcyjnych, Norwegia podjęła radykalną decyzję. Od nowego roku szkolnego uczniowie klas od 1 do 7 według zaleceń nowych nie będą mieli dostępu do sztucznej inteligencji w szkole. No i właśnie. A starsze nastolatki w wieku od 14 do 16 lat skorzystają z niej wyłącznie pod ścisłym nadzorem nauczyciela. Dlaczego? Premier Norwegii wyjaśnia, Jonas Gahr Støre wprost wskazuje na pogarszające się w ostatnich latach umiejętności czytania, pisania i matematyki wśród dzieci i młodzieży. Dzieci najpierw muszą nauczyć się myśleć, zanim nauczą się delegować myślenie. No ja jestem zdecydowanie pod wrażeniem tego, co zrobili Norwegowie, przepraszam. No i uważam, że Norwegia tutaj powinniśmy pójść w ślad za nimi.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

No właśnie, Norwegia wystrzega się AI i chroni przed tym dzieci, a wyobraźcie sobie, że niektóre dzieci nie znają się na zegarach tych ze wskazówkami, bo korzystają tylko z tych elektronicznych, no i nagle okazuje się, że dziecko nie potrafi odczytać godziny ze zwykłego zegarka tarczowego. Czy to tego już w szkole nie uczą? Nie wiem, nie mam takiej wiedzy.

0: Radio Emaus. Poranna prasówka.
1: I tak to nas 7.45 dogoniła, więc zaglądamy na pierwsze strony gazet, przegląd prasy w Radiu Emaus. No i zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. A tutaj Svitlana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, mówi o tym, że niektórzy nawołują, by pomóc Łukaszence oderwać się od Rosji, ale dość wiary w podobne iluzje. Czy faktycznie tego chce Łukaszenka, aby oderwać się od Rosji? Svitlana Cichanouska nieco rozwija te wątpliwości. Lewica przejmuje kontrolę nad ZUS, o tym także dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, nad ZUS i Państwową Inspekcją Pracy. Co może się zmienić? O tym przeczytacie dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, no ale w Dzienniku Gazecie Prawnej także o tym, jak wyglądają oświadczenia sędziów jawne mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 30 czerwca minął termin zamieszczania w internecie dokumentów dotyczących stanu majątkowego sędziów. Większość prezesów sądów apelacyjnych, którzy są za to odpowiedzialni, nie przejęła się tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który w 2025 roku uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy o jawności oświadczeń majątkowych sędziów. Powód? Brak publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W rezultacie nadal możemy sprawdzić, ile pieniędzy udało się sędziemu odłożyć i jakim samochodem jeździ. Znajdziemy tam też informacje o zaciągniętych w różnych walutach kredytach i posiadanych nieruchomościach. W teorii chodzi o zapobieganie korupcji i transparentność życia publicznego, a w praktyce to populizm w szczytowej formie, uważa Paweł Pośpiech, sędzia Sądu Rejonowego w Wołowie. W grę wchodzi też kwestia bezpieczeństwa, bo informacje o pozostających z sędziami we wspólnotach majątkowych mężach i żonach, także są te informacje dostępne dla osób postronnych. O tym przeczytacie dzisiaj także w Dzienniku Gazecie Prawnej. Kolejny tytuł, do którego odsyłam was, to Rzeczpospolita. A w Rzeczpospolitej o tym, że nie pomagamy Rosji omijać sankcji. Tak mówi Senat Kazachstanu, wiceprzewodnicząca Kazachstanu i rozmowa z nią dzisiaj w Rzeczpospolitej. Olga Perepecina mówi o tym, że łączą nas bliskie relacje zarówno z Rosją, ale też i z Ukrainą. No i stąd też określone działania są niezbędne, jeśli chodzi o działanie Senatu w Kazachstanie. O tym dzisiaj przeczytacie w Rzeczpospolitej, ale w Rzeczpospolitej także o... No właśnie, co trzeci Polak myśli gorzej o Ukraińcach. Spór o nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bander Bohaterów UPA, a także o odebraniu prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, zmienia stosunek Polaków do Ukraińców. Doskonale to widać w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej, choć prawie 2/3 respondentów twierdzi, że to nie zmieni się, jeśli chodzi o ich odniesienie do sąsiadów, to jednak część badanych przyznaje, że stosunek się ich do Ukraińców pogorszył. Już teraz jednak można postawić tezę, że działania władz w Kijowie obniżają legitymację społeczną dla prowadzenia polityki wspierania Ukrainy. Tłumaczy to dr Łukasz Adamski, dyrektor Centrum Mieroszewskiego. O tym przeczytacie dzisiaj w Rzeczpospolitej. Kolejny tytuł to Dziennik Gazeta Polska Codziennie i tutaj na pierwszej stronie Przemysław Czarnek. PiS chce komisji zaufania publicznego. Czarnek o aferze szpitalnej. Przegracie wszystko, bo oszukaliście Polaków. To cytat. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło założenia specjalnej ustawy powołującej Komisję Zaufania Publicznego. Komisja nie podlegałaby żadnemu organowi państwa, mogłaby analizować dokumentację, pozyskiwać inne niezbędne informacje oraz prowadzić rozmowy, które pozwoliłyby ustalić rzeczywisty stan nadzoru nad jednostkami ochrony zdrowia objętymi ustawą. Tak wyjaśnia prezes PiS Jarosław Kaczyński. No i o tym dzisiaj przeczytacie w Gazecie Polskiej Codziennie. W Gazecie Polskiej Codziennie także o uratowanym trzylatku w Wenezueli. Cudem uratowanym, ratownikom udało się odnaleźć trzylatka, który spędził 6 dni pod gruzami jednego z zawalonych w wyniku trzęsienia ziemi budynków. Nadzieje na odnalezienie kogokolwiek jeszcze żywego z każdym dniem maleją. O tym więcej dzisiaj też w Gazecie Polskiej Codziennie przeczytacie. Głos Wielkopolski, tutaj między innymi o tym, że są pieniądze na drogi w Wielkopolsce, ale to nie wszystko. Na stronie 5 więcej na ten temat. No i też o tym, że Warta Poznań ma nowych właścicieli i łączy siły z festiwalem Bittersweet. To też o tym dzisiaj w Głosie Wielkopolskim przeczytacie. Jeszcze Gazeta Wyborcza, w Gazecie Wyborczej o tym, jak to karnawał się skończył. Ktoś w pracy powiedział mi, że wszystkich Ukraińców trzeba spalić. Zgłosiłam to do HR, ale nic to nie dało. Odbyła się rozmowa w stylu, wiesz, można go zrozumieć, bo ma jakieś problemy z dziadkiem. dziadkiem, opowiada w najnowszym raporcie Instytut Krytyki Politycznej ukraińska migrantka. O tym dzisiaj, o tym, jak zmieniają się nasze odniesienie do Ukraińców w wyniku sytuacji związanej z nadaniem imienia jednej z jednostek wojskowych w Ukrainie. Wiadomo, w wiadomej sprawie. O tym dzisiaj też przeczytacie w Gazecie Wyborczej, ale w Gazecie Wyborczej także ciekawy artykuł Pauliny Nodzyńskiej o tym, jak to mężczyźni czujący się pokrzywdzonymi skrzykują się w internecie, by mścić się na kobietach. Dopingują ich patoinfluencerzy, a alarmują Fundację na Rzecz Kobiet. Kobiety giną z rąk partnerów. O tym dzisiaj artykuł w Gazecie Wyborczej. W naszym dzienniku dzisiaj o negocjacjach w sprawie zadośćuczynienia polskim ofiarom II wojny światowej. To jest kpina z ofiar, tak mówi autor artykułu, o negocjacjach w sprawie zadośćuczynienia ze strony Niemiec dla polskich poszkodowanych w wyniku II wojny światowej, ale tutaj także w naszym dzienniku dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej szczegółowe opracowanie przedstawia na temat tego, kim był Stefan Bandera, ten ukraiński nacjonalista, więc myślę, że też warto się z tym zapoznać. To w naszym dzienniku. To był przegląd prasy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: 9 minut brakuje nam do godziny 8:00.

0: Mamy godzinę 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Wielkopolska przeznaczy 300 milionów złotych na budowę kolejnych schronów. W sobotę w Poznaniu startuje Międzynarodowy Festiwal Animator. Zabytkowa fontanna w poznańskim Parku Wilsona odzyska dawny blask. Do końca roku Wielkopolska ma zyskać kolejne schrony. Urząd Wojewódzki w Poznaniu miał do dyspozycji na ten cel ponad 300 milionów złotych. Na razie postanowił przeznaczyć pieniądze na 13 inwestycji, nie tylko w Poznaniu, ale także w powiatach pleszewskim i chodzieskim, czy w Borku Wielkopolskim, gdzie schron ma powstać pod boiskiem szkolnym. Wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc zauważa, że gminy rozsądnie podchodzą do tych projektów.
3: My też widzimy dużo inwestycji, które polegają na remontach piwnic, szkół, jakichś innych miejsc znajdujących się na terenach gmin. Także to są główne też inwestycje, które gdzieś tam powiaty czy gminy od nas zabiegają, ale takie inwestycje, które rzeczywiście będą namacalne, również będą powstawały.
2: Urząd dysponuje jeszcze dodatkowymi środkami i ma nadzieję, że do końca roku uda się podpisać umowy z kolejnymi gminami. Łącznie w tym roku Wielkopolska otrzymała na realizację programu ochrony ludności i obrony cywilnej prawie 438 milionów złotych. Środki te zostaną przeznaczone także na zabezpieczenia logistyczne, sprzęt do ewakuacji oraz szkolenia dla mieszkańców.
1: Informacje z Poznania.
2: Już w sobotę Poznań stanie się stolicą filmów animowanych. Zbliża się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Animator. Tym razem odbędzie się on pod hasłem To Be Human. Oglądając filmy widzowie będą zastanawiać się nad człowieczeństwem, emocjami i relacjami. Jak zapowiada dyrektorka wydarzenia Joanna Piotrowiak, nie zabraknie również wątku sztucznej inteligencji.
4: A jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami.
2: Ważnym elementem festiwalu jest konkurs, który otwiera zwycięzcą drogę do ubiegania się o nominację do Oscara. Dzięki temu Poznański Festiwal jest jednym z najpopularniejszych wydarzeń poświęconych animacji w Europie Środkowo-Wschodniej.
4: Bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają.
2: Wśród gości znajdą się m.in. Tim Allen, Krzysztof Rusinek oraz Maciej Szczerbowski, tegoroczny laureat Oscara za film Dziewczyna, która płakała perłami. Festiwal potrwa do 12 lipca. Zabytkowa fontanna w poznańskim Parku Wilsona odzyska dawny blask. Ten charakterystyczny obiekt ma niemal 100 lat i wymaga kompleksowej modernizacji. W związku z tym Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie prac, które obejmą konserwację oraz modernizację elementów technicznych, mówi Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Wykonawca prac przeprowadzi rozbiórkę zniszczonych elementów i ułoży nową nawierzchnię na ścianach, posadzce wewnątrz czaszy fontanny, a także w kanałach technologicznych. Planowana jest też naprawa i oczyszczenie istniejącego lastiku zgodnie z programem prac konserwatorskich.
2: Modernizacja będzie dofinansowana ze środków unijnych. Odnowioną fontannę mieszkańcy powinni zobaczyć w przyszłym roku.
1: Świata.
2: W ukraińskiej stolicy trwa liczenie strat po nocnym zmasowanym rosyjskim ataku. Są zniszczenia budynków cywilnych, co najmniej 8 osób zginęło, a 25 jest rannych. Bilans może się powiększać, bo trwają akcje poszukiwawczo-ratunkowe. Istnieje też ryzyko powtórnych uderzeń. Władze miasta donoszą o niemal 30 obiektach, które uderzyły rosyjskie drony, rakiety bądź ich odłamki. Wśród nich jest kilka poważnie uszkodzonych bloków mieszkalnych. Uderzenia rakiet zrujnowały całe piętra budynków. Tam trwają poszukiwania ofiar. W nocy płonął też hotel w ścisłym centrum Kijowa. Rosjanie do ataków na miasto użyli rakiet różnego typu, w tym hipersonicznych przeciwokrętowych rakiet Cyrkon. Wśród dronów dużą część stanowiły bezzałogowce o napędzie odrzutowym.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Słońce już nam towarzyszy. Deszczu na horyzoncie nie widać, ale wczoraj dostałem alert wieczorem, że mogą być dzisiaj burze z deszczem. A dzisiaj, proszę bardzo, no nic nie ma na ten temat, no ale warto słuchać alertów, bo no nigdy nie wiadomo, kiedy taka burza się pojawi nagle. Jeśli chodzi o porywy wiatru, one coś dzisiaj mogą nam przynieść, bo 40 km na godzinę, no to już nie są przelewki. To dość istotne, jeśli chodzi o prognozę pogody, takie porywy wiatru. Jutro nawet większe, 60 km na godzinę, tak ma być jutro. Dzisiaj maksymalnie do 40 km na godzinę. Dzisiaj zachmurzenie małe, 27 stopni na termometrach. W nocy deszcz i będzie chłodno i mokro, bo 12 stopni to będzie temperatura odczuwalna. A jeśli chodzi o jutro, jutro maksymalnie na termometrach 23 stopnie. Biometr obojętny, ale to jutro. No i jeśli chodzi o jutrzejsze zachmurzenie, będzie umiarkowane.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do

0: działa jak zdjęcie ciężkiego plecaka, pozwalając w końcu wstać i ruszyć przed siebie. Wolność daje energię, by znów działać z nadzieją. Każdy nowy krok wymaga zrzucenia tego, co trzyma w miejscu. Pomyśl, którego słowa wypowiedzianego w gniewie do bliskiej osoby wciąż nie potrafię sobie darować.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

Wdzięczność i podziękowanie. Jakże tego nam brakuje. Myślę, że Lambert i Trips wiedzą, o czym tutaj śpiewają. Dzięki, że jesteś. To właśnie ten duet przed momentem na naszej antenie. A ja muszę teraz powiedzieć coś, co odkryłem. Anna Małgorzata Saraniecka, polska autorka tekstów, piosenek i animatorka kultury. Polonistka. To osoba, która... Nie wierzę w przypadki, ale tak się stało, że odkryłem kompas Anny Saranieckiej, to jej profil w internecie. No i tutaj ciekawy tekst, jeśli chodzi o coś, czego nie potrafię nigdy zrozumieć, czyli o hejt. Ostatnie dni, poza ekstremalnymi temperaturami, przyniosły falę nienawiści. Uroczy menadżer Maji Chwalińskiej, Piotr Szczypka, o którym przeczytałam, pisze Anna Saraniecka, przeczytałam, że jest niedorozwojem. Opowiedział, czego doświadczyła po przegranej pierwszej rundzie Wimbledonu. Maja Chwalińska jest świadoma zjawiska hejtu, ponieważ doświadcza go od lat, podobnie jak wiele zawodniczek WTA. Otrzymała wiadomości z życzeniami śmierci, ciężkich chorób czy nieszczęść dla niej i jej bliskich. Podkreślił menadżer, że treść tych wiadomości jest szokująca i przekracza wszelkie granice przyzwoitości. Anna Lewandowska to kolejny przykład. Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, oberwała mocno za wpis na Instagramie, w którym zasygnalizowała, że boi się przeprowadzki do Chicago, głównie ze względu na córki, bo ich życie, ich czwórki ulegnie diametralnej przebudowie, a to stare życie bardzo lubi i to stare życie legnie w gruzach. Od internautów dowiedziała się, że nie ma prawa do żadnych emocji, bo jest bogata. Gdyby to państwo nienawistnicy było najważniejsze,

Żaden milioner by się nigdy nie powiesił i żadna gwiazda mainstreamowa przedwcześnie nie palnęłaby sobie w głowę. Jeśli chodzi o te informacje dotyczące hejtu, no to one mogą szokować, bo Iga Świątek też obrywa. Obrywa od w cudzysłowie, to napiszę, chociaż tutaj na tym portalu Anny Saranieckiej nie jest to w cudzysłowie wzięta, ja zdecydowanie wezmę to w cudzysłów. Obrywa od tak zwanych znawców sportu. Iga, nasza tenisistka, 25-latka, która już teraz ma na koncie tyle sukcesów, że mogłaby zakończyć karierę, a i tak przeszłaby do historii jako najlepsza w swojej dziedzinie. Gdy tylko zaczęła przegrywać, natychmiast się dowiedziała od ludzi niedobrej woli, że to już koniec, że się nie podniesie, nigdy nie podźwignie. Gdy wygrała mecz w pierwszej rundzie Wimbledonu, rozpłakała się jak dziecko. To były łzy ulgi, że przez chwilę nie będzie słyszeć, jak bardzo jest beznadziejna. Oto wycinek naszej polskiej rzeczywistości, zbiorowa fotka narodowych złych emocji. Nie dotyczą polityki, w której jad jest już obowiązkowy i nic w tym dziwnego, bo przypadkowi decydenci mają dość zgubny wpływ na nasze życie. No ale tutaj w tym artykule, w tym, o czym możemy przeczytać w Kompasie Anny Saranieckiej, dowiadujemy się, jakimi tak naprawdę jesteśmy my Polacy. Znamy się na wszystkim najlepiej, potrafimy każdemu dopiec, bo to przecież my jesteśmy ekspertami w każdej dziedzinie. Jakże to jest mi bliskie, muszę wam powiedzieć. Zdecydowanym przeciwnikiem hejtu jestem w jakiejkolwiek formie. Hejterzy to są te osoby, które najtrudniej jest mi chyba kochać, a powinniśmy kochać każdego człowieka, czyli pragnąć dla niego dobra.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Ależ odzew z waszej strony, drodzy kochani nasi słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. No, cieszę się, że tak wielu jest przeciwników hejtu, jakiegokolwiek, w jakiejkolwiek formie. Bardzo wam za to dziękuję, no bo jednak lepiej uśmiechać się do świata, niż jadem rzucać na lewo i prawo i tą żółcią i wiecznie być niezadowolonym ze wszystkiego i wszystkich krytykować, bo mieć monopol na wiedzę, no to jest taka domena wielu z nas chyba. No mam nadzieję, że moja nie, no ale nie chcę być taki bezkrytyczny, więc no może to różnie bywa z tym. Niemniej jednak zdecydowane nie mówię każdemu hejtowi, każdej formie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Na zegarze godzina 8.30, czas na poranną rozmowę. Będą goście, będzie wywiad. To już teraz, 8.30.
0: Poranny gość.
2: W studiu Radia Emaus są już nasi goście. Pan Mateusz Cofta, prezes Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu i pani Anna Mikołajczyk, również z Fundacji Redemptoris Missio. Dzień dobry, witam państwa.
3: Dzień dobry państwu.
2: Niedawno rozpoczęliście zbiórkę darów dla Libanu. Proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja humanitarna w Libanie i dlaczego taka pomoc jest konieczna?
3: Sytuacja jest dramatyczna, można powiedzieć. Wiemy to dlatego, że mamy na miejscu naszych przyjaciół w Libanie, Libańczyków. Wiemy to też od żołnierzy, którzy są tam w ramach misji pokojowej ONZ-u. Jak szacuje ONZ, przynajmniej 2 miliony ponad ludzi będzie potrzebowało pomocy humanitarnej do końca roku. Wiemy o ogromnej skali zniszczeń, przynajmniej na południu kraju, z którego ludzie zostali wręcz przymusowo.
2: 2 miliony to jaka część mieszkańców? Ile Liban
3: połowa
2: liczy?
3: Połowa praktycznie.
2: Połowa.
3: I też warto zaznaczyć, że Liban przyjął też ponad 2 miliony Syryjczyków do siebie, kiedy tam wybuchła wojna. Także ci uchodźcy jeszcze nie wrócili, bo sama Syria, sytuacja w Syrii jest również jeszcze niezbyt komfortowa. Chociaż teraz to trudno im pewnie wybrać, gdzie będzie lepiej, jeżeli Liban nadal jest niestety w strefie wojny. Bo jak wiemy, do dzisiaj te porozumienia pokojowe jeszcze nie weszły w życie tak formalnie. One jakby formalnie są, ale wiemy, że
2: tak, ale jeszcze trwają,
3: nadal ataki jeszcze trwają. I nie omijają nawet sektora medycznego. Zresztą o tym zaraz tutaj powie, myślę, Mateusz więcej. Dlatego właśnie my ruszamy z pomocą, bo zostaliśmy o nią poproszeni, a Fundacja Pomocy Humanitarnej ma to w swojej misji. Dlatego też jesteśmy otwarci i zachęcamy do tego, żeby się w tą pomoc włączyć.
2: Tą pomoc kierujecie przede wszystkim, czy głównie do kobiet, do matek z małymi dziećmi, tak? I tego typu dary dla nich zbieracie.
4: Rzeczywiście jest to grupa, która jest grupą najbardziej potrzebującą. W Libanie, oprócz tego, że to są miliony ludzi dotkniętych wojną, zniszczeniami, są ludzie też zmuszani do przemieszczania się, do ucieczki ze swoich własnych domów. To się też szacuje, że około 1 400 000 osób w ogóle nie ma swojego domu, czyli musiała uciekać. Jest wiele szpitali też zniszczonych, dotkniętych w ogóle konfliktem. Było prawie 70 szpitali. 7 bodajże całkowicie jest zniszczonych, reszta ucierpiała. To już nie mówimy o innych ośrodkach medycznych, o całej infrastrukturze i sprzęcie. Także tutaj oczywiście te grupy, takie jak właśnie kobiety ciężarne, dzieci, osoby chore, to są ci, którzy najbardziej ucierpią w tym i cierpią w tym konflikcie.
3: Też warto tutaj tylko dodam, bo jak sobie wyobrazimy, że Liban, bo niewiele osób w ogóle wie o tym kraju, on jest mniej więcej wielkości województwa wielkopolskiego i sobie wyobraźmy, że 7 szpitali jest w ogóle wyłączonych, trwa wojna i gdzie jakby ci ludzie mają uzyskać pomoc, nie? Także skala jest...
2: Wiadomo, że brakuje tego sprzętu i tych, powiedzmy, produktów medycznych, tak? Więc co przede wszystkim zbieracie?
4: Zbieramy najpotrzebniejsze oczywiście produkty, takie jak mleko w proszku, żywność, którą można w łatwy sposób przechowywać i transportować. Drobny sprzęt medyczny. No dobrze, jeśli to wszystko jest oczywiście nowe. Staramy się też tutaj w dobrej jakości wszystko wysyłać.
2: Potrzebujecie też wózki inwalidzkie, tak?
4: Tak jest.
2: Co są potrzebne?
3: Pampersy, bandaże, plastry, pieluchy dla osób starszych,
2: koce,
3: które są
2: namioty
3: odłożnie.
2: Też.
3: Tak, koce, namioty. Prosimy, żeby to było nowe, dlatego że to musi przejść przez odprawę celną i potem jeszcze dolecieć na miejsce. No i osobom, które...
2: A
3: stracił.
2: Czego nie powinno się może przynosić? Coś jest właśnie, co pani mówi, że przez tą ochronę celną przechodzi, więc żeby nie było problemu.
3: No na pewno takich zużytych rzeczy, które też już noszą znaczne ślady użytkowania, no to po prostu jest... O to prosimy, żeby to były rzeczy nowe, które sami chcielibyśmy otrzymać takiej sytuacji, dostać, której faktycznie nie masz w domu i wiesz, że ten na przykład, mówimy o namiocie, będzie twoim domem przez najbliższe kilka miesięcy, no bo tak to sobie trzeba wyobrażać. Nikt na ten moment nie wie, kiedy ludzie faktycznie będą w ogóle mogli do tych zniszczonych wiosek wrócić, a po zdjęciach, które otrzymaliśmy, to nawet nie jesteśmy w stanie im powiedzieć, że to da się odbudować. Po prostu będzie trzeba prawdopodobnie wszystkie te domy stawiać na nowo. Także wyobraźmy sobie, że nagle no, to jest po prostu pył.
4: Skala zniszczeń jest naprawdę olbrzymia.
2: Gdzie dostarczać te rzeczy, te dary? Do was, do siedziby?
4: Siedziba fundacji znajduje się na Junikowskiej 48 i to jest miejsce, zbiórek, gdzie jesteśmy w stanie to przyjąć, przepakować i potem w odpowiedni sposób przygotować do transportu. To jest pomiędzy godzinami 8 a 17. Codziennie zapraszamy. Jesteśmy otwarci i no, spotykamy się rzeczywiście z dużą życzliwością i zawsze wzruszająca jest ta pomoc, którą często widać nawet no, niezbyt zamożni ludzie przynoszą. I
3: tak, na przykład ostatnio była taka pani
4: starsza. Dają to, co z serca, nie to, co z nim zbywa, tylko rzeczywiście chcą ten dar z serca swojego.
3: Ja może o tej pani powiem, bo ona mnie bardzo wzruszyła w takim sensie, że miała pieluchy jeszcze dobre, wiecie, które dostała po zmarłym mężu. I powiedziała, że jakby to wszystko jej zostało, ona słyszała o tym, że jest potrzebna pomoc dla Libanu. Ona wie, jak jest trudno, kiedy nie ma się takich podstawowych produktów higienicznych, dlatego ona je tutaj dostarcza. Przekażcie je tym, którzy potrzebują. No bo nasza pomoc dociera do tych najbardziej ubogich ludzi, którzy nie mają już właściwie z czego żyć, nie mają za co kupić sobie tych pieluch. To też jest troska o ich godność, o to, żeby mogli w całej tej sytuacji wrócić chociażby do jakiegoś normalnego, minimum normalnego funkcjonowania, bo nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, że to nie będzie pomoc, która da im nowy dom, nowe życie, ale przynajmniej będzie jakimś śladem nadziei w całej tej, tu chodzi o solidarność przede wszystkim, także myślę, że każdy może zrobić jakiś mały gest, który ostatecznie przynosi wielki efekt. I pamiętam, jak byliśmy właśnie w Libanie u takiego dyrektora jednej szkoły. No, szkoła była ogromna, było bardzo dużo dzieci, większość z nich właśnie z biednych rodzin. To były rodziny też syryjskie, libańskie, większość z nich mieszkała, tych dzieci właśnie w takich obozach uchodźczych. Nie było pracy, nawet nauczyciele nie otrzymywali wtedy, to było 3 lata temu, pensji. No dzisiaj sytuacja się wcale nie zmieniła, bo tych szkoły po prostu już nie ma. Ale pamiętam, że przyszedł do gabinetu dyrektora, kiedy tam byliśmy, właśnie chłopczyk ze swoją siostrzyczką za rękę i powiedział do tego dyrektora, że czy mógłby im dać nowe zeszyty, bo oni już nie mają, a ten jest taki podarty, pokazuje tą... I wtedy ten dyrektor wyjął te dary, które my przywiozliśmy, to były właśnie zeszyty i mówi, widzicie, o to tutaj chodzi. Że wam się wydaje, że zrobiliście niewiele, a dla tego dziecka to jest cały świat.
2: To jest bardzo
3: świat.
2: Dużo. Czy gdyby ktoś chciał na przykład przekazać pieniądze, również może?
4: Oczywiście. Te środki finansowe, które wpływają, celowane, są wykorzystywane właśnie w odpowiedni sposób na to, żeby ewentualnie dokupić jakieś produkty potrzebne. No też sfinansować część chociaż transportu. Tutaj korzystamy, jeśli chodzi o transport, to korzystamy z pomocy naszych przyjaciół. To Ania zaraz może powiedzieć, jak to praktycznie wygląda. Ale też wiadomo, transport i na lotnisko i no, wiążą się z tym też mimo wszystko duże koszty. Zapewniamy, że każdą złotówkę oglądamy i wykorzystujemy ją we właściwy sposób.
3: Mhm. Też myślę, że to jest ważne, żeby dodać, że właśnie wtedy, kiedy mamy środki finansowe, które możemy wykorzystać, no to wtedy kupujemy to, czego na przykład nie dostaliśmy w darach. Że na przykład wiemy, że tego mleka czy tych podpasek będzie za mało, no to wtedy dzięki tym środkom możemy kupić paletę i jakby transport jest przygotowany. Także dlatego to jest ważne, że jeżeli ktoś nie ma czasu, wiemy, że są wakacje, że większość z nas już jest pewnie spakowana na wyjazd, to dlatego prosimy o wpłaty, to jest naprawdę ważne, to realnie pomaga i my robimy wszystko, żeby ta pomoc dotarła tam, gdzie jest potrzebna.
2: Czyli zarówno dary rzeczowe, jak i pieniądze. Do kiedy trwa ta zbiórka?
4: Do 13 lipca.
2: Mhm. Czyli jeszcze kilkanaście dni. Wtedy będziecie pakować, rozumiem, kontener.
3: W międzyczasie pakujemy też kontener do Kamerunu, no bo jak u nas wakacji, śmiejemy się, że w pomocy humanitarnej nie ma wakacji, bo kryzysy wybuchają na świecie i nie pytają o czas. Dlatego w przyszłym tygodniu jest wysyłka kontenera do Kamerunu, a mamy nadzieję, że pod koniec lipca uda się wysłać już pomoc do Libanu. Tutaj czekamy też na zgodę wojska, bo to dzięki życzliwości Wojska Polskiego te transporty z pomocą humanitarną do Libanu docierają. Wiemy, że lądowanie w tak trudnych warunkach jest też naraża pilotów na ogromne ryzyko, ale oni są gotowi, także tutaj czekamy tylko na zielone światło. Mhm.
2: Ale transport do Libanu tego kontenera to rozumiem, drogą morską, tak? Statkiem.
4: Liban to jest droga...
2: Droga morska.
4: Droga lotnicza, bo tutaj korzystamy właśnie z pomocy naszych polskich żołnierzy, którzy w ramach misji pokojowej, stabilizacyjnej właśnie na tamtych rejonach operują, działają i niosą tą pomoc cywilom. A Kamerun to jest właśnie też, Kamerun to jest ta pomoc, która właśnie jest wysyłana za pośrednictwem właśnie statków drogą morską.
2: Dociera ta pomoc do kogo? Do naszego wojska, tak? Do naszych żołnierzy na misji stabilizacyjnej? I oni będą tam
3: tak,
2: dalej
3: rozdzielać, tak? Tak, jeśli mówimy o Libanie, dociera...
2: Mówimy o Libanie, tak.
3: Jeżeli mówimy o Libanie, dociera bezpośrednio na lotnisko w Bejrucie, stamtąd jest odbierana przez żołnierzy ONZ-u, w tym wypadku naszych polskich żołnierzy, którzy są tam w ramach misji stabilizacyjnej. Oni zabierają te dary do siebie, do bazy, która jest przy granicy libańsko-izraelskiej, w najbardziej właściwie trudnym regionie, ponieważ również żołnierze, którzy przebywali tam w czasie ataków, po prostu byli narażeni na to, że również oni ucierpią w wyniku ostrzałów. Natomiast dzięki, na całe szczęście, żaden z polskich żołnierzy nie ucierpiał, ale wiemy, że ucierpiały na przykład ich samochody w trakcie konwoju, ponieważ to oni ewakuowali ludność cywilną i pomagali w ucieczce z południa ludziom, którzy dostali nakaz ewakuacji. I potem jak te dary trafią już do bazy, no to są dzięki żołnierzom dystrybuowane do punktów właśnie takiej pomocy doraźnej dla mieszkańców, bo część chce już wracać. Natomiast no, sytuacja nadal jest niestabilna, ale dzięki temu, że wojsko pracuje z gminami, burmistrzami, ze szpitalami, no bo oni te kontakty budują już od lat, no to wiemy, że ta pomoc trafia w odpowiednie ręce.
2: Ta zbiórka jeszcze, jak powiedziałem, kilka dni. Co później planujecie? Jakąś kolejną zbiórkę pomocy humanitarnej dla kogoś innego?
4: Życie jest bogate i tak jak Ania wspomniała, tutaj urlopu od pomocy humanitarnej nie ma i rzeczywiście potrzeby są nieograniczone. Fundacja pomaga w tej dziedzinie medycznej. Staramy się właśnie zaopatrywać ośrodki medyczne w sprzęt medyczny, w potrzebne środki, też i opatrunkowe. Stąd też transporty do Kamerunu, gdzie pracuje mnóstwo polskich misjonarzy, można powiedzieć. Prawie każdy z nich ma pod sobą, pod swoją opieką ośrodek medyczny. Więc kierunków jest bardzo wiele, bo też i myślimy o Papui Nowej Gwinei, myślimy o Madagaskarze. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z dużą grupą misjonarzy, którzy są w Polsce na urlopach. Także mogliśmy od nich bezpośrednio też dowiedzieć się, czego potrzebują i no, staramy się na te potrzeby, staramy się wsłuchiwać w ich głos i na te potrzeby odpowiadać. Stąd też myślę też apel o to, żeby fundację wspierać. Naprawdę bardzo wiele możemy zrobić i też jesteśmy wdzięczni za to wszystkim, którzy wspierają fundację, bo my jesteśmy tylko tym przekaźnikiem i mamy tą świadomość tych tysięcy ludzi, którzy są za naszymi plecami i gdzieś tam tylko naszymi rękoma się posługują.
3: To też taka ciekawa anegdotka, może tylko dodam, bo właśnie w Kamerunie byli chirurdzy całkiem niedawno, no i pojechali też do szpitala w Yaoundé i mówią, jakie to było wzruszające, kiedy weszliśmy tam do takiego jednego pokoiku, gdzie pracuje polska siostra i powiedziała, zobaczcie, ja mogę leczyć ludzi, bo mam tutaj dary z Fundacji Redemptoris Mission, no i to jest piękne, także pomoc jest cały czas potrzebna, tak jak powiedział pan prezes, my właściwie się zastanawiamy, gdzie możemy ją teraz wysłać, no bo jest tyle próśb, to jest, nie wiem, wrzucimy post, że wysyłamy właśnie łóżka do Kamerunu, no i za chwilę kolejni misjonarze,
2: żebyście
3: mogli wysłać, bo budujemy szpital, otwieramy przychodnie zdrowia i potrzebujemy sprzętu. Dlatego właśnie wsparcie też państwa, dziennikarzy, za które bardzo dziękujemy, jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że wy o tym mówicie, no ludzie o tym słyszą. Mam nadzieję, że dzisiaj też po tej audycji ktoś nas wesprze. Także jesteśmy ogromnie wdzięczni.
2: Zachęcamy w takim razie do przenoszenia darów do siedziby Redemptoris Missio przy ulicy Junikowskiej w Poznaniu i do przekazywania, do wspierania również w fundacji finansowo. Pani Anna Mikołajczyk i pan Mateusz Cofta z Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w Poznaniu byli dziś moimi i państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
0: Poranny gość.
1: A do tej rozmowy oczywiście będziecie mogli państwo wrócić za sprawą aplikacji mobilnej Radio Emaus, do której zachęcam, żeby sobie ściągnąć na dowolne urządzenie mobilne. Tam też zakładki, dostęp do naszych zasobów, do naszych audycji, które wybrzmiały na naszej antenie, ale również na naszą stronę, jeśli wejdziecie radioemaus.pl. Tam też te wszystkie zakładki są dostępne. Polecam serdecznie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dobry dzień.
1: Too sweet for me. Za słodka dla mnie. No być może macie też czasami takie przemyślenia. Niekorzystne warunki biometeo dzisiaj są. No i co z tego, że są niekorzystne warunki biometeo, skoro dobre Radio Emaus jest z wami. A więc czy może być zły dzień? No wydaje mi się, że nie.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Śledztwo w sprawie braku tlenu w szpitalu covidowym na Poznańskich Targach częściowo umorzone. Ruszył nabór do tegorocznej edycji Akademii Przyszłości. Leszno ogłosiło przetarg na budowę nowej drogi do szpitala. Śledztwo w sprawie braku tlenu w dawnym szpitalu covidowym na Poznańskich Targach zostało częściowo umorzone. Decyzja prokuratury regionalnej w Poznaniu obejmuje 250 z 260 pacjentów, którzy przebywali tam w czasie pandemii. Więcej nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Jak wyjaśnia prokuratura, decyzja ma dwa powody. 212 osób nie złożyło wniosku o ściganie. W przypadku 38 pacjentów biegli ocenili, że brak tlenu nie naraził ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie wciąż trwa w stosunku do 10 pacjentów. Zostało ono wyłączone do odrębnego śledztwa, które, jak informuje prokuratura, jest już na finiszu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 30 marca 2021 roku. Wskutek braku tlenu medycznego najciężej chorych ewakuowano do innych placówek. Jednak nie wszyscy pacjenci przeżyli. Rok temu zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci jednej osoby oraz narażenia 9 kolejnych na utratę życia lub zdrowia usłyszał były pracownik techniczny szpitala Krzysztof S. Mężczyzna odpowiedzialny za logistykę tlenu medycznego nie przyznał się do winy. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wolontariusze pomogą dzieciom budować pewność siebie. Trwa nabór do tegorocznej edycji Akademii Przyszłości. To ogólnopolski program wspierający uczniów szkół podstawowych, którzy mają trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami, są nieśmiali lub mają niską motywację do nauki. Wolontariusze spotykają się z nimi raz w tygodniu, pomagając im pokonywać te trudności. Jednocześnie sami również wiele się uczą. Tak było w przypadku wolontariuszki Agnieszki, która razem ze swoim podopiecznym nauczyła się przygrywać.
4: Ja ani wcześniej nie umiałam przygrywać w planszówki, ani on też kiepsko to znosił, więc jak graliśmy razem, no to na początku przez to, że widziałam, że u niego to jest problem, to starałam się dostosować poziom gier do tego, żeby on miał właśnie szansę się dopiero tego nauczyć.
2: W poprzedniej edycji programem objęto ponad 2000 dzieci. By zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Akademii Przyszłości. Zakończyły się prace związane z przebudową ścieżek rekreacyjnych na północnym brzegu jeziora Rusałka. Inwestycja znacząco poprawiła komfort i bezpieczeństwo poruszania się po jednym z najchętniej odwiedzanych terenów wypoczynkowych w Poznaniu. Na ponad 500-metrowym fragmencie zastosowano nowoczesne rozwiązania oparte na warstwie keramzytu. Materiał ten pozwala znacząco obniżyć ciężar konstrukcji ścieżki, dzięki czemu ogranicza jej osiadanie i zapadanie się na podmokłym gruncie. Jednocześnie poprawia odprowadzanie wody, zwiększając odporność nawierzchni na okresowe zalewania, które w ostatnich latach znacznie utrudniały korzystanie z trasy.
1: Informacje z regionu.
2: Leszczyński magistrat ogłosił przetarg na budowę nowej drogi do Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego, dzięki której do kliniki będzie można dojechać z ronda Roszarnia. Budowa łącznika będzie realizowana w dwóch etapach.
5: Pierwszy to będzie przedłużenie ulicy Portugalskiej na odcinku od Cypryjskiej do Sygietyńskiego. W ramach tych prac powstanie zarówno nawierzchnia asfaltowa, jak i ścieżki pieszo-rowerowe, oświetlenie, będą też nasadzenia, ale w ramach zadania wykonane zostaną również elementy infrastruktury technicznej. Drugi etap zadania obejmie przebudowę ulicy Szpitalnej oraz dalszy odcinek ulicy Portugalskiej od Estkowskiego do Cypryjskiej.
2: Otwarcie ofert zaplanowano na 17 lipca. Realizacja tego zadania będzie współfinansowana przez leszczyński magistrat oraz samorząd województwa wielkopolskiego. Drugi podmiot dofinansuje inwestycje w kwocie 2 milionów złotych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
6: Temperatura rośnie. 20 stopni już na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura wyższa 21 stopni Celsjusza. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w Poznaniu zobaczymy 26 stopni i to będzie około godziny 16. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, teraz na poziomie 1018 hektopaskali, a jakość powietrza jest dobra.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 9. Za 9 minut na naszej antenie poranny konkurs. Do udziału w tym konkursie serdecznie Was zachęcam. Właśnie idę do skarbca zobaczyć, jakie tam nagrody na Was czekają. Coś wybiorę, a o 9.15 startujemy. To będzie mini konkurs geograficzny, więc zachęcam do pobawienia się trochę w lekcje geografii o poranku.

Na 3 minuty ruszamy z porannym konkursem. Są nagrody. Będzie zagadka geograficzna, mini geograficzna zagadka. No i myślę, że uczestnicy też się znajdą, prawda?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na zegarze, nie ma co czekać, zaczynamy konkurs poranny. Poranny konkurs dzisiaj, jak zwykle, mini geograficzny, gdy ja jestem o poranku, a zatem na to się przygotujcie. To będzie mini zagadka geograficzna i dzisiaj to będzie taka mała powtórka z wiedzy o regionie, więc na to bądźcie przygotowani. Co można dzisiaj wygrać? Już śpieszę, żeby o tym powiedzieć. Książka. Książka wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. To książka autorstwa Weroniki Hoffman. Dwie zakładki Radia Emaus do tej książki dołączam, a to jest książka o tym, czym tak naprawdę jest wątpienie i jak należy je oceniać. To jest główny temat rozważań Weroniki Hoffman. Autorka analizuje to zagadnienie i zadaje wiele ważnych dla chrześcijanina pytań. Nie udziela jednak pochopnych odpowiedzi i nas również przed tymi pochopnymi odpowiedziami przestrzega. Pokazuje, że wątpliwości wcale nie są przeciwieństwem wiary, mogą ją wręcz umacniać i pogłębiać, być impulsem do stawiania ważnych pytań, a to znak, że nasza wiara jest wciąż żywa. Książka dla wierzących, niewierzących i dla tych, którzy wątpią w swoją, w nawiasie, nie wiarę. To taki jeszcze możecie przeczytać taką rekomendację na okładce tej książki. Weronika Hoffman, Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. Dorzucam jeszcze tutaj piłkę plażową Radia Emaus i smycz Radia Emaus, żeby nie zgubić kluczy od domku letniskowego. No i jak już tak w takiej konwencji letniej zostajemy, to okulary przeciwsłoneczne muszą się tutaj też pojawić. Okulary przeciwsłoneczne markowane, jeśli chodzi o nasze radio, to też w tej torbie

0: dla zwycięzcy albo zwyciężczyni się znajduje. No to teraz przechodzimy do zagadki. Zagadka, mini zagadka geograficzna, jak wam powiedziałem, to będzie dzisiaj taka trochę powtórka z wiedzy o regionie. 7148 7148, pod tym numerem telefonu czekam na informacje, na SMS-y od was. Złotówkę i 23 grosze kosztuje taki SMS. W treści wpisujecie najpierw słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpisujecie nazwę tego miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. A to miejsce to jest wieś w Wielkopolsce, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo. Wieś w Wielkopolsce, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo. To jest wieś duchowna, własność kapituły gnieźnieńskiej pod koniec XVI wieku. Leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. Wieś duchowna, niegdyś własność kapituły gnieźnieńskiej, pod koniec XVI wieku leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. No i teraz podpowiedź taka, myślę, że bardzo ważna. Tu znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1865 roku. Tu znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1865 roku. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę tego miejsca. Książka Wątpić i Wierzyć Weroniki Hoffman, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha, smycz Radia Emaus, okulary przeciwsłoneczne, no i jeszcze taka piłka plażowa Radia Emaus, to wszystko dla zwycięzcy albo zwyciężczyni czeka.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Poranny konkurs.
1: Poranny konkurs trwa. Możecie wygrać dzisiaj piłkę plażową Radia Emaus, smycz Radia Emaus, okulary przeciwsłoneczne Radia Emaus, no i jeszcze do tego książkę. I nie byle jaką książkę, Wątpić i Wierzyć, autorstwa Weroniki Hoffman. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha. To są nagrody. Do tej książki dołączono jeszcze dwie zakładki Radia Emaus, żeby była pełnia szczęścia. No i te nagrody otrzyma osoba, która prawidłowo rozwiąże dzisiejszą zagadkę. Jedna taka osoba, bo tylko jedna taka nagroda jest. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać nazwę miejsca, do którego prowadzą Was następujące podpowiedzi. To jest wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo. Wieś w Wielkopolsce, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo. Wieś duchowna, własność kapituły gnieźnieńskiej pod koniec XVI wieku, leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. No i może ta podpowiedź o tym kościele więcej wam doda. Tu kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1865 roku, ale jeśli nie, no to mogę wam powiedzieć, że tutaj także siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tu także siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie wpiszcie nazwę miejsca, do którego was prowadzę, i SMS wyślijcie pod 71,48 za złotówkę i 23 grosze.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni. 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
6: Dziewiąta 9:30 na zegarze i nie jestem sam w studiu. Grzecznie siedzi sobie koło mnie Piotr Wielicki, poranny wydawca informacji Radia Emaus. Dzień dobry, Piotrze.
7: Dzień dobry.
6: Powiedz mi, czym dzisiaj zajmują się, bo pewnie już się zajmują, reporterzy Radia Emaus?
7: Jasne, już się zajmują. Oczywiście na mundialu jedne drużyny wygrywają, drugie przegrywają. No u nas nasz reprezentant Dąb Krzysztof jednak przegrał w konkursie o drzewo roku.
6: Czyli co, śpiewamy nic się nie stało?
7: Nic się nie stało, tak, nic się nie stało. Otarł się o zwycięstwo, ale musiał ulec. Komu uległ, o tym więcej w naszych informacjach. Podpoznańska gmina, chodzi o Rokietnicę, ma nowe władze, ponieważ dotychczasowy wójt Bartosz Derech został wiceprezydentem Poznania. W związku z tym jego funkcję przejął jego dotychczasowy jedyny zastępca, Arkadiusz Klapiński. Mhm. Czy coś się zmieni w gminie, jak będzie ją prowadził nowy burmistrz, o tym też powiemy w informacjach. Dalej, Uniwersytet Przyrodniczy podpisał umowę z CPK, z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Będzie to współpraca, ponieważ eksperci uczelni będą doradzać w sprawach związanych głównie z ochroną środowiska. Spoglądam jeszcze na kolejne tematy. Mali Bracia Ubogi, to jest takie stowarzyszenie, znowu organizuje kolejną edycję takiego projektu Wakacje jednego dnia. Skierowano jest do osób starszych, samotnych, które siedzą w domu, chciałyby gdzieś może wyjechać, ale nie mają jak, nie mają z kim. Mhm. I mali bracia właśnie organizują taki dzień dla takiego samotnego seniora, taki właśnie wyjazd. Spełnia im jego marzenie po prostu, gdzie by chciał pojechać.
6: Czy coś jeszcze zdradzisz?
7: Tak, mogę jeszcze zdradzić jedną rzecz. Mianowicie Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje do rolników z terenu w okolicach Leszna, Kościana, z terenów, które ucierpiały w ostatniej nawałnicy. No tam rzeczywiście działo się bardzo, bardzo źle i apeluje do rolników, żeby zgłaszali straty. Mhm. No bo te straty na pewno będą i są dosyć duże. I też będziemy dzisiaj wiedzieć, jakie i co mają rolnicy i gdzie mają się zgłaszać. No i to tyle chyba na ten moment.
6: Dobrze, więcej nie zdradzasz.
7: Więcej nie zdradzam.
6: Reporterzy w pracy, reporterzy gdzieś w terenie pracują dzielnie i wy na bieżąco otrzymujecie te informacje od nich. Poranny wydawca informacji Radia Emaus, Piotr Wielicki, przekazał co nieco na temat tego, o czym będziecie mogli słyszeć w informacjach Radia Emaus, a my wracamy za chwilę do konkursu. Dziękuję ci bardzo.
7: Dziękuję bardzo.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do konkursu, bo nagrody czekają, a wy jeszcze nie macie pełni danych, czyli wszystkich podpowiedzi, które są, myślę, potrzebne do tego, żeby wydedukować, o co tutaj dzisiaj chodzi w tej zagadce. Chociaż być może ktoś po pierwszej, po dwóch, po trzech, może podpowiedziach już wpadł na właściwy trop. Zaraz będę to sprawdzał. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y konkursowe od was, złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje taki SMS, dokładnie 1 zł i 23 grosze. W treści trzeba wpisać najpierw słowo Emaus. Po słowie Emaus proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie nazwę miejsca, do którego was prowadzę dzisiaj, i to jest wieś w Wielkopolsce, w powiecie gnieźnieńskim, w gminie Łubowo. Wieś duchowna, własność kapituły gnieźnieńskiej pod koniec XVI wieku, leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. Tu znajduje się siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tu jest kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1865 roku. No i uwaga, i teraz podpowiedź, myślę, bardzo ważna. Tu znajduje się Wielkopolski Park Etnograficzny. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wiadomości wpisujecie najpierw słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę tego miejsca, do którego was prowadzę. Do wygrania dzisiaj książka Weroniki Hoffman, Wątpić i Wierzyć, wydana przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Piłka plażowa, utrzymana w kolorystyce Radia Emaus, smycz Radia Emaus, taka, dzięki której na przykład kluczy nie zgubicie. No i jeszcze okulary przeciwsłoneczne też tutaj dołożyłem, żeby była pełnia szczęścia. No i zakładki do książki, żeby się łatwiej czytało. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu nazwę miejsca, do którego was prowadzę. Jeszcze chwilę, potrwa konkurs.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Przychodzi taki moment, kiedy kończymy poranny konkurs i dzisiaj muszę wam powiedzieć, że bezkonkurencyjny w konkursie był Wiesław. Jako pierwszy przysłał prawidłową odpowiedź. Wiesławie, jesteś tam? Halo?
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Wiesławie. No i teraz powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem?
2: Do Białegostoku.
1: Do Białegostoku? No i teraz jak to się stało, że ty nas tam słuchasz w ogóle w Białymstoku?
2: Lubię sobie czasem w dzisiejszym czasie przez internet można całego świata stacji słuchać. Lubię sobie poszukać jakichś nowych stacji radiowych i trafiło dzisiaj na was.
1: No to rozumiem,
2: Może mi polecicie coś z ramówki popołudniowej, co warto słuchać.
1: No na pewno polecimy, tylko mój drogi, ja to w ogóle jestem pod wrażeniem, ponieważ rozwiązaniem dzisiejszej zagadki była miejscowość w Wielkopolsce. Ja może przypomnę, jakie były podpowiedzi. Wieś w Wielkopolsce w powiecie gnieźnieńskim w gminie Łubowo. Wieś Duchowna, własność kapituły gnieźnieńskiej pod koniec XVI wieku, leżała w powiecie gnieźnieńskim województwa kaliskiego. Tutaj znajduje się siedziba Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tu także Wielkopolski Park Etnograficzny. No i tu jest kościół pod wezwaniem świętego Marcina z 1865 roku. Ty w ogóle do tych dalszych podpowiedzi kompletnie nie doszedłeś, bo już na początku rozwiązałeś prawidłowo zagadkę. Jak to się stało? Ty w ogóle byłeś tu kiedyś?
2: W samej Wielkopolsce nie byliśmy, ale byliśmy rodzinnie w zeszłym roku w Poznaniu, więc to taki start na zwiedzanie Wielkopolski. Myślę, że jak następnym razem odwiedzimy Poznań, to też trochę województwie się poruszamy. Powiem, że w Poznaniu już od momentu przyjazdu byliśmy pod wrażeniem waszego ogromnego dworca kolejowego. Siedzieliśmy na peronie i szliśmy.
1: No to jest swego rodzaju zagadka, taki escape room troszeczkę, no. No ale no nie sam dworzec was pewnie zachwycił.
2: No najbardziej z naszej krótkiej weekendowej wycieczki to pamiętam dzik na Starym Mieście i jak bardzo szybko moczył nas ulewny deszcz.
1: No gzik na Starym Mieście to w ogóle tradycja, to trzeba zjeść, bo to taka poznańska kulinarna tradycja. Mój drogi, no ja cieszę się, że mamy nowego słuchacza, który z daleka, w zasadzie nie jednego, bo mówisz, że byliście tutaj rodzinnie i że słuchasz Radia Emaus w Białymstoku, ja to podkreślę. Mój drogi, no to w ogóle cud się wydarzył, bo przecież ja nie wiem, skąd wy dzwonicie, skąd wysyłacie SMS-y i patrzę, że pierwszy SMS, który przyszedł z prawidłową odpowiedzią, to był właśnie od Wiesława i to jesteś ty. Mój drogi, no znakomicie sobie poradziłeś, że to chodzi o Dziekanowice, no bo właśnie Dziekanowice, tam Wielkopolski Park Etnograficzny. Dotarliście tam w ogóle do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego, czy nie? No pewnie nie, jak to była krótka wycieczka.
2: Sam Poznań na razie.
1: No to trzeba to nadrobić.
2: Ale jak myślę, jeszcze powiem, że jak myślę o Poznaniu, to zawsze robię się głodny na rogale świętomarcińskie.
1: No to też trzeba w odpowiednim czasie do Poznania przyjechać i wtedy zje się na świeżo, gdy świętujemy ulicę Święty Marcin, te imieniny ulicy Święty Marcin, i wtedy rogale świętomarcińskie po prostu można jeść kilogramami. Dobrze, mój drogi, pozdrawiam cię serdecznie i w ogóle gratuluję ci serdecznie, wygrywasz książkę.
2: Dziękuję
1: Wątpić
2: i wszystkim słuchaczom życzę dobrego słuchania, dobrych fal i smacznego.
1: Smacznego, no wiadomo, bo to taki czas śniadaniowy, więc niezależnie od tego, czy teraz na śniadanie ktoś je jakiegoś rogala, czy też coś innego, to jednak Wiesław z Białegostoku, podkreślam, życzę wszystkim smacznego. Wątpić i wierzyć, gdy pytania nie milkną. Weronika Hoffman, autorką tej książki jest. Wydało ją wydawnictwo Świętego Wojciecha. Piłka plażowa, smycz Radia Emaus, okulary przeciwsłoneczne. No i tak się zastanawiam, bo jak ci to wyślę, czy te okulary przeciwsłoneczne przetrwają. No ale coś tam spróbujemy zadziałać, bo trzeba będzie wysłać, bo rozumiem, że z Białegostoku nie przewidujesz w najbliższym czasie pojawić się w Poznaniu.
2: No w najbliższym nie, może w przyszłym roku.
1: Dobrze, mój drogi, to w takim razie tak, przekazuję tobie teraz głos, możesz kogoś pozdrowić, a jak już pozdrowisz i usłyszysz muzykę, to jeszcze się nie rozłączaj, to spiszemy dane adresowe, żeby wysłać tobie nagrody. To kogoś chciałbyś pozdrowić na antenie Radia Emaus, proszę bardzo.
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy od poniedziałku będą zaczynać urlop.
1: O, czyli rozumiem, że ty jesteś w tej grupie.
2: Tak.
1: No to gratuluję ci serdecznie i pozdrawiam cię serdecznie z Radia Emaus, ze stolicy Wielkopolski, z Poznania, a pozdrawiał, moi drodzy, Wiesław. Wiesław, który słucha nas w Białymstoku. Proszę, jaka to jest magia internetu i to jest w ogóle coś niesamowitego. Wiesławie, serdeczności dla ciebie i dla twojej rodziny. Nie rozłączaj się zatem, pozostań na linii, a u nas za chwilę na antenie grupa YouTube. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Mamo, będzie spalony?
7: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
10: Punktualnie 10.
9: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
11: W Teatrze Animacji w Poznaniu ruszyła kolejna edycja Festiwalu Najmłodszych. W stolicy Wielkopolski rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Warszawskiej. Pierścień Zygmunta Starego wraca do Krakowa. Do końca tygodnia Poznań wypełni się spektaklami, koncertami i instalacjami przygotowanymi dla najbardziej wymagającej widowni, czyli dla dzieci. W Teatrze Animacji rozpoczyna się kolejna edycja Festiwalu Najmłodszych. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, ponieważ towarzyszy obchodom 20-lecia teatru dla najmłodszych widzów. W programie znalazły się najciekawsze realizacje z Polski i zagranicy. Organizatorka wydarzenia, Alicja Morawska-Rubczak, zapewnia, że dzieci podczas spektakli nie nudzą się i odbierają je wszystkimi zmysłami.
12: I oczywiście, że są takie spektakle, w których posadzone dwulatki na widowni z otwartymi buziami przez 20-30 minut siedzą i oglądają, ale nigdy nie będzie to 100% widowni, bo ta widownia też cechuje się tym, że w bardzo, bardzo różny sposób widzowie odbierają sztukę, więc czasem po prostu mogą wstać, czasem mogą się przejść, czasem chcą się przytulić do rodzica.
11: Na spektakle obowiązują bilety, natomiast towarzyszące im warsztaty, koncerty i instalacje przygotowane na weekend są bezpłatne. Szczegóły programu można znaleźć na stronie internetowej Festiwalu Najmłodszych.
9: Słuchasz informacji Radia Emaus.
11: Rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Warszawskiej w Poznaniu na odcinku między Krańcową a Mogileńską. W pierwszym etapie prac zamknięte zostaną dwa pasy ruchu przy skrzyżowaniu z ulicą Mogileńską od strony Krańcowej. Zmiany czekają także w krusowaniu komunikacji miejskiej, zapowiada rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski.
13: Zmiany będą dotyczyły dwóch nocnych linii, numer 213-223. Autobus linii numer 213-223, które kończą kursy na pętli Mogileńska, będą kończyły kursy na przystanku Pusta. Natomiast autobusy linii numer 223 kursujące do Zielińca i z Zielińca będą kursować bez zmian.
11: W ramach inwestycji wymieniona i wzmocniona zostanie nawierzchnia południowej jezdni ulicy Warszawskiej na odcinku od Krańcowej do Mogileńskiej. Przewidziana jest też renowacja sieci wodociągowej. Zakończenie pierwszego etapu prac zaplanowano na piątek, 3 lipca. Ponad 91 tysięcy Wielkopolan korzysta z renty wdowiej. Dziś mija rok od pierwszych wypłat tego świadczenia. Wcześniej osoby, które straciły małżonka, musiały się zdecydować na jedno świadczenie, albo własną emeryturę, albo rentę rodzinną. Teraz wdowa czy wdowiec dostają dodatkowo 15% drugiego świadczenia, mówi rzeczniczka ZUS w Wielkopolsce Marlena Nowicka.
14: Renta wdowia to połączone świadczenia 100% własnego świadczenia oraz 15% świadczenia przysługującego po zmarłym małżonku lub też odwrotnie. Część uprawnionych osób otrzyma świadczenie z dwóch instytucji, z ZUS i z innego organu emerytalno-rentowego. Oznacza to, że tacy klienci dostaną w jednym miesiącu dwie wypłaty w różnych terminach. Osoby te otrzymają natomiast jedną decyzję od tego organu rentowego, który będzie im wypłacał 15% świadczenia.
11: Przed rokiem wielkopolski ZUS wypłacał około 89 tysięcy takich świadczeń. Od stycznia przyszłego roku zwiększy się limit dotyczący drugiego świadczenia z 15 do 25%.
9: Informacje z kraju.
11: Bezcenna pamiątka wraca do Krakowa. Ministra kultury Marta Cienkowska przekazała do Muzeum Narodowego w Krakowie pierścień króla Zygmunta Starego. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy. Po krótkiej prezentacji w Warszawie zabytek ponownie będzie stanowił część kolekcji książąt Czartoryskich, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.
15: Mamy już przygotowane na niego miejsce, znajdzie się w sali Jagiellońskiej, w Pałacu Czartoryskich, w pobliżu innych zabytków z epoki Jagiellonów, właśnie króla Zygmunta I Starego, a więc będzie w znakomitym miejscu, będzie miał osobną gablotę, będziemy się wszyscy z niego bardzo cieszyć.
11: W dniu pogrzebu władcy pierścień na palec Zygmuntowi Staremu włożyła królowa Bona. Pierścień został wydobyty z krypty w 1791 roku przez historyka Tadeusza Czackiego w celu zabezpieczenia go przed grabieżą. Królewskie pamiątki i wawelski skarbiec zostały rozkradzione przez Prusaków po upadku powstania kościuszowskiego. W 1813 roku klejnot trafił w ręce księżnej Izabeli Czartoryskiej. Przez lata przechowywano go w hebanowej szkatułce królewskiej wraz z innymi pamiątkami narodowymi. Skrzynia została skradziona przez niemieckie wojska w czasie okupacji.
9: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
10: No może tak, skwaru nie będzie, ale będzie ciepło, bardzo ciepło dzisiaj będzie. Około godziny 16 termometry mają pokazać już nawet 27 stopni, a jeśli chodzi o sytuację teraz, 23 stopnie na termometrach, ale proszę się tym nie sugerować, dlatego że wiatr nie za bardzo się stara, no albo się stara, no ale mu nie wychodzi. I odczuwalna temperatura teraz wyższa od tej, którą widzimy na termometrach, bo odczuwamy 25 stopni Celsjusza. Dodatkowo wysokie ciśnienie atmosferyczne, 1018 hektopaskali, no ale warto wspomnieć, że jakość powietrza jest dobra.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Piotr Wielicki, Arkadiusz Szymański, a przed nami Alanis Morissette w utworze Ironic.

0: to z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Może paralityk myślał sobie, że skoro tak cierpi, bo srogo nagrzeszył, to już nie ma żadnych szans na zmianę. Tak można by zrozumieć słowa Jezusa: ufaj, synu. Może przyjaciele chorego ufali bardziej, że jednak jeszcze nadzieja nie umarła. I dlatego go przynieśli do Jezusa, który ich ufność zauważył. Czasem uzdrawia nas wiara innych, gdy już rozkładamy ręce nad sobą i sami na sobie stawiamy krzyżyk. W jakich sytuacjach zniechęcam się i nie wierzę, że coś się może jeszcze zmienić na lepsze?

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Chciałem serdecznie pozdrowić tych wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas gdziekolwiek tylko dociera internet, bo dzisiaj mieliśmy tego przykład o poranku, w konkursie porannym, że możecie nas słuchać nawet na drugim końcu Polski. A to, że słuchacie nas za granicą, też mamy takie sygnały, też za te wszystkie maile z zagranicy dziękujemy. Za wszystkie SMS-y, w ogóle za wszystkie informacje, za wszystkie takie reakcje, interakcje z wami, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy, bo to dla nas jest dowód na to, że to, co my tutaj mówimy, to gdzieś tam wy słyszycie i chcecie na to reagować. Bardzo nam na tym zależy. 2 lipca dzisiaj 2026 roku i w Poznaniu dzisiaj temperatura ma sięgnąć 27 stopni. Ale na przykład, no właśnie, sprawdźmy, jak wygląda Białystok pod tym względem, jeśli chodzi o pogodę, bo dzisiaj słuchacz z Białegostoku wygrał w porannym konkursie, no więc zobaczmy.

W Białymstoku zobaczymy. W Białymstoku, w województwie podlaskim, dzisiaj temperatura sięgnie 24 stopni, a odczuwalna będzie na poziomie 25, więc nieco chłodniej niż w Poznaniu, ale jednak termika jest nieubłagana, tutaj ciepło i sucho. Warunki biometeo tam są lepsze, bo biometr tam jest obojętny, a nie niekorzystny. A u nas póki co w Poznaniu warunki biometeo niekorzystne. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, nie tylko z Białegostoku, ale gdziekolwiek tylko nas słuchacie, nawet jeśli tu gdzieś za rogiem, to też was serdecznie pozdrawiam. I polecam oczywiście aplikację mobilną Radia Emaus, to bardzo praktyczna rzecz. Często wspominacie o tym, że gdy ściągnęliście sobie aplikację mobilną na swój smartfon, telefon, to przestaliście nas słuchać w inny sposób, bo to jest wygodniejsze, bo gdzieś, gdzie się przemieszczacie, zawsze macie nas ze sobą. Jakkolwiek to brzmi, no to miłe, mimo wszystko. No ale też pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy też nas nie odstępują ani na krok i z wami często podróżujemy w różne części Polski, ale nie tylko Polski, świata również. Wszystkiego dobrego. Męskie granie na antenie, ale to nie będzie męskie granie z tego roku. Cofamy się do 2018 roku. Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Cortez. No i to będzie początek. Ale męskiego grania to nie był początek. Tylko ten utwór wtedy promował to w 2018 roku.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: O 10.45 wyruszamy w muzyczną podróż w czasie.

0: Ja już nigdy inaczej tej piosenki słyszeć nie będę i żałuję tego, że kiedyś tak to skojarzyłem o pewnym Andrzeju tę piosenkę, który ma pewien hak. No i niestety, już teraz Joe Cocker brzmi mi w tej piosence jednoznacznie. Żałuję bardzo tego skojarzenia wtedy, no ale ono ze mną zostanie na zawsze. 15 minut brakuje nam do godziny 11.
1: Lato z Radiem Emaus. Muzyczna podróż w czasie.
0: Na początku chciałem zrobić z tego jedno wejście dotyczące jednego zdarzenia, które miało miejsce 2 lipca w przeszłości. A ta przeszłość dotyczy 2005 roku, ale uznałem, że jednak Frank Sinatra też zasługuje na to, żeby o nim wspomnieć, bo 2 lipca 1966 roku wtedy to Frank Sinatra wprowadził na szczyt amerykańskiej listy przebojów piosenkę Strangers in the Night. To był utwór, który został również umieszczony w filmie pod tytułem A Man Could Get Killed. Również w Wielkiej Brytanii Nieznajomi Nocą dotarli do pierwszego miejsca, czyli Strangers in the Night. No ale ja nie zagram wam zaraz tej piosenki. Będzie Frank Sinatra, ale w całkiem innym utworze. Myślę, że takim, który też bardzo jest wam na rękę, bardzo go lubicie. My Way. Co byście na to powiedzieli? To już za chwilę. Frank Sinatra w utworze My Way, a tuż po nim pojawi się grupa Maroon 5. No i w zasadzie to chciałbym zagrać wszystkich artystów, którzy 2 lipca 2005 roku wystąpili w 10 miastach na kilku kontynentach, bo wtedy to odbyły się koncerty charytatywne zorganizowane przez Boba Geldofa i Bono z grupy U2 w ramach akcji Live Aid. Koncerty odbyły się m.in. w Londynie, Filadelfii, Tokio, Paryżu, Berlinie, Rzymie, Moskwie. Celem tych koncertów było zwrócenie uwagi polityków grupy G8 na problemy, z którymi borykała się i boryka do tej pory Afryka. Głód, bieda, bezrobocie i choroba AIDS. 2005 rok, 2 lipca, no to przenieśmy się może chociaż na stadion w Filadelfii i wtedy tam w Filadelfii wystąpiła grupa Maroon 5. I oni za chwilę u nas w utworze Memories, ale najpierw wspomniany wcześniej Frank Sinatra w utworze My Way.

0: Reklama.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: czas przywitać godzinę 11.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Straż pożarna podsumowała burzową noc. PiS przygotowało projekt ustawy o obniżce cen paliw. Ratownicy apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Dwa 2600 interwencji w ciągu doby do północy, potem o wiele spokojniej. Straż pożarna podsumowuje skutki przechodzących nad Polską burz. Nawalne opady deszczu i porywisty wiatr powodowały podtopienia i uszkodzenia w infrastrukturze. Najgorsza sytuacja była na Śląsku. Tam straż pożarna miała najwięcej zgłoszeń. Jak mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, odnotowano prawie 1000 interwencji.
3: Działania głównie polegały na tym, żeby udrażniać szlaki komunikacyjne, chodniki, drogi, spowolonych drzew i gałęzi. Jeżeli chodzi o dynamikę tych zjawisk pogodowych, to one powodowały uszkodzenia dachów, zerwania elementów budynków, ale też uszkodzeń w małej architekturze.
2: Z danych Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał. Zniszczone zostały jednak zabudowania gospodarcze. Strażacy usuwali też skutki podtopień. Z prognoz wynika, że w ciągu najbliższych dni pogoda ustabilizuje się, a gwałtowne zjawiska atmosferyczne ustąpią.
1: Informacje z kraju.
2: Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżkę cen paliw. Największa partia opozycyjna przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy ugrupowania zaapelowali do marszałka Sejmu, by prace nad nim rozpoczęły się na obecnym posiedzeniu Izby. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek zauważa, że po tym jak rząd wycofał się z programu CPN, od wczoraj ceny paliw na stacjach wzrosły o około złotówkę na litrze.
4: Dlaczego? Dlatego, że rząd polski ma w nosie Polaków. Postanowił złupić Polaków po raz kolejny, tym razem złupić ich na wakacje. Złupić rodziny, złupić zwykłych pracowników, którzy wyjeżdżają na urlop, ale złupić także rolników, którzy wyjeżdżają w pole, przedsiębiorców. Dlatego my wracamy do naszego pomysłu sprzed kilku miesięcy po to, żeby natychmiast po wejściu w życie tej ustawy ceny paliw wróciły do poziomu sprzed wczoraj.
2: Projekt PiS przewiduje obniżkę podatku VAT z 23 do 8% oraz obniżkę akcyzy. Dzięki temu ceny paliw mogłyby spaść o około złotówkę na litrze. PiS proponuje, by obniżone stawki podatków obowiązywały do 30 września. A od wczoraj jedną receptę można wykupić w różnych aptekach. Do tej pory chory musiał wracać do tej samej placówki, w której rozpoczął realizację recepty. Program jest dobrowolny. Przystąpiło do niego do tej pory 6,5 tysiąca placówek. Kolejne 700 zgłosiło się i czeka na akceptację. Dzielenie recepty to ogromne ułatwienie dla pacjentów, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Mając wypisany dany lek, kilka opakowań, pierwsze opakowanie możemy wykupić w jednej aptece, a potem stopniowo wykupując kolejne opakowania, które lekarz nam zapisał, możemy to realizować albo w tej aptece, albo też w każdej innej, która wdrożyła to narzędzie.
2: Na stronie pacjent.gov.pl jest opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Tylko w czerwcu w całej Polsce utonęło 61 osób, a tylko podczas ostatniego upalnego weekendu życie straciły 24 osoby. Jednego dnia utonęło 17 osób. Ratownicy kilkukrotnie interweniowali nad poznańskimi jeziorami Strzeszyńskim, Rusałką i Kierskim. Tragedie najczęściej wynikają z alkoholu, zwracał uwagę na naszej antenie Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u.
6: Osoba przecenia swoje możliwości i wykonuje taką aktywność w wodzie, do której nie jest po prostu fizycznie przystosowana i tutaj do tragedii jeden krok. Ponadto alkohol też zaburza równowagę i osoby naprawdę silne upojone alkoholem, które wejdą do wody, wystarczy, że tracą dno, zaczynają wpadać w panikę i mamy już taki proces, którego się nie da odwrócić bez pomocy ratownika, czyli tonięcie.
2: Ratownicy apelują o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypominają, by wybierać wyłącznie strzeżone kąpieliska, nie wchodzić do wody po alkoholu i korzystaniu z asekuracyjnych bojek podczas pokonywania długich dystansów.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: A pogoda dzisiaj taka, że do wody chciałoby się wejść. No może nie jest to skwar, ale jest ciepło i w zasadzie no bardzo ciepło. 23 stopnie pokazują termometry, ale odczuwalna temperatura wyższa, 25 stopni Celsjusza, a najwięcej na termometrze zobaczymy na słupku rtęci około godziny 16, 17, 18. Wtedy słupek ma powędrować do 27 stopni Celsjusza. Słońce zajdzie o godzinie 21:17, no i pewnie będziemy mogli obserwować. Trochę chmur będzie na niebie wtedy, ale to nie będzie całkowicie pochmurne niebo. Niestety nie mam dobrych informacji dla meteopatów. Niekorzystne warunki biometeo pozostaną z nami także w nocy. W nocy ma się pojawić deszcz. Czy się pojawi? Zobaczymy. Jutro natomiast warunki biometeo mają być obojętne, a zachmurzenie ma być umiarkowane. Za to prędkość wiatru jutro wzrośnie do 60 km na godzinę nawet, ale to tylko momentami, nie że cały czas.

Za chwilę profesor Jerzy Bralczyk będzie dla nas miał pewne informacje na temat języka polskiego. Jak zawsze wyjaśni to, co zawiłe, to, co trudne, albo to, z czym mamy kłopoty. Ale to już za moment. Najpierw jeszcze piosenka. Vanessa Carlton, Thousand Miles. To będzie taka piosenka na początek tej godziny. 7 minut przed godziną, po godzinie 11:00.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Dzień dobry Państwu. Pan Tomasz pyta, czy imiona Bartosz i Bartłomiej to jest to samo imię, czy też może różne. Zależy jak na to patrzeć. Pochodzą one z Bartolomeo włoskiego. Bartolomeo, może Państwo sobie przypominają takiego Bartolomeo z filmu animowanego, nawet o Smoku Wawelskim, ale pochodzi to z aramejskiego, Bartolomai, czyli syn Ptolomaja, syn Ptolmaja. No, dzisiaj już mało to jest przejrzyste. Raczej łączymy to z językiem włoskim. To słowo Bartolomeo dało polskiego Bartłomieja. Bardzo to po polsku brzmi. Bartłomiej to taki Bartek. Dąb był Bartek. Wiadomo, że Dobrzyńscy, którzy przenieśli się z ziemi dobrzyńskiej na Litwę, także nadawali swoim dzieciom, synom, albo Bartłomiej, albo Maciej na imię, co świadczyło o ich właśnie mazurskości, czy rdzenności. Stąd syn Bartłomieja zawsze zwał się Maciejem, a znowu Macieja syn Bartłomiejem. Mamy tam Bartka Brzytewkę i wielu innych Bartków. Bartek był także Bartek Zwycięzca. Bartek to takie trochę szlacheckie, ale trochę też ludowe słowo. Bartek, nawet Bartek było używane jako imię podstawowe. Ale obok tego Bartłomieja mamy prostszego Bartosza. Przyrostek osz był dość częsty w imionach. Tam, jak przejrzymy nawet dawne komedie, znajdziemy tam i Gniewoszów, i Gniadoszów, i Siwoszów, i Ręboszów. Mieliśmy Jarosza zamiast Jarosława i tak dalej, i tak dalej. To osz dość często się w imionach pojawiało. Ugruntował to jeszcze Wojciech Bartos, który został uszlachcony, ten żołnierz sławny kościuszkowski. I Bartosz i Bartłomiej mają wspólne pochodzenie, ale nadajemy dzisiaj odrębnie imiona Bartłomiej i Bartosz. Mogą być obaj zwani Bartkami i to jest

I może od dłuższej chwili zastanawiacie się, któż to taki na naszej antenie. Love Stoned to oczywiście Justin Timberlake i jego ekipa. Ten utwór na pewno nie raz jeszcze dla was zagramy.

0: 11.30 na zegarze. Czas na kolejny dzisiaj. Kolejne dzisiaj informacje, ale to będą informacje kulturalne, a więc pierwszy dziś serwis kulturalny, następny będzie o godzinie 16.30, a póki co to, z czego możecie skorzystać czym prędzej.
1: Serwis kulturalny Radia Emaus.
0: No bo oczywiście nie odkryję niczego nowego, jeśli powiem wam, że w Poznaniu, gdzie się nie poruszyć, to jakieś wydarzenia kulturalne, z których tylko czerpać, tylko sięgać po nie. Pracownia Ekonomii Społecznej, Ładne Rzeczy, przy ulicy Święty Marcin 57, tam dzisiaj odbędzie się warsztat tworzenia świec sojowych. Można się nauczyć, jak to robić. To jest taki proces produkcji świec sojowych. Będzie można wykonać własną świecę sojową. Zaprezentowane zostaną też gotowe świece, aby pokazać możliwości tego rękodzieła. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to warsztat tworzenia takich świec sojowych dzisiaj o godzinie 17.30. Wstęp wolny na to wydarzenie. Pracownia Ekonomii Społecznej, Ładne Rzeczy, przy ulicy Święty Marcin 57. Spotkanie autorskie Pawła Cieliczko wokół książki Doktor Poznańskiego Czerwca. Biblioteka Raczyńskich, filia sztuki przy Placu Wolności 19, sala numer 5 i tam wstęp wolny na to spotkanie autorskie. Paweł Cieliczko opowie o tym, kim był doktor Poznańskiego Czerwca, jak mianowano Józefa Granatowicza. Doktor Józef Granatowicz, który w najgorętszych godzinach czerwca 56 roku leczył rannych robotników. Historyk Paweł Cieliczko w swojej biograficznej książce o Granatowiczu przywraca pamięć jednego z tych cichych bohaterów XX wieku, którzy na pierwszym miejscu stawiali dobro drugiego człowieka, a nie samego siebie. Wstęp wolny na to wydarzenie. Biblioteka Raczyńskich, filia sztuki, Plac Wolności 19, sala numer 5. Spotkanie autorskie z Pawłem Cieliczko, historykiem Pawłem Cieliczko, który opowie o tym, co zawarł w książce Doktor Poznańskiego Czerwca. Opowieść o wyjątkowym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu. Kolejna propozycja to staromiejskie koncerty organowe. Agnieszka Tarnawska, recital inauguracyjny. Tak, bo to dzisiaj się wszystko zacznie. O godzinie 19.30 Fara Poznańska i tam Agnieszka Tarnawska, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie organów. Sławomir Kamiński oraz klawesyn Maria Banaszkiewicz-Bryła ukończyła również studia Master of Music w Lubece w klasie organów, no ale też dzisiaj, jeśli o to chodzi, co będzie można usłyszeć na organach w poznańskiej Farze, organach Ladegasta, wyjątkowych organach, to o 19.30, tam na pewno, dzisiaj wybrzmi. Johann Sebastian Bach, będzie fuga S-dur, będzie preludium i fuga S-dur, będzie Felix Mendelssohn Bartholdy, sonata c-moll, będzie Felix Nowowiejski także, trzecia symfonia organowa, więc myślę, że dla miłośników muzyki organowej to jest coś niesamowitego, to co dzisiaj się rozpoczyna, bo w okresie letnim entuzjaści muzyki organowej będą mogli nacieszyć swoje ucho, bo w poznańskiej Farze odbędzie się cykl takich koncertów organowych, no i dzisiaj początek tych spotkań o godzinie 19.30 w Farze Poznańskiej przy ulicy Gołębiej 1. Agnieszka Tarnawska, recital inauguracyjny otwierający staromiejskie koncerty organowe. Jeszcze jeden koncert Zakładu Muzyki Filmowej. To Akademia Muzyczna Aula Nowa zaprasza o godzinie 20.00 dzisiaj na spotkanie z muzyką filmową w Akademii Muzycznej. I też wstęp wolny na to wydarzenie, więc jeśli chcecie się wybrać, to myślę, że warto.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Anita Lipnicka. Nie daje recepty, ale mówi o tym, co się może stać, kiedy w relacji zabraknie czegoś. Kiedy to nie miłość i nie przyjaźń. Tak, przyjaźń też jest ważna, dominuje, no i coś tam się popsuje. Historia jednej miłości, Anita Lipnicka, u nas przed momentem.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
0: A teraz będzie utwór, kiedy Sheryl Crow zacznie go takim tak zwanym tyryt. No zobaczymy. Tyryt będzie? Tyryt. This ain't no disco. It ain't no country club either.

przed momentem Sheryl Crow, a teraz Bonnie Tyler. To będzie bardzo dynamiczny utwór. Jak ktoś biegnie, to niech idzie, bo można się spocić, a spocić się i stracić elektrolity to nic dobrego w taki dzień, więc polecam delikatnie, powoli, a nie za szybko. Arkadiusz Szymański, dziękuję za dzisiaj, za ten cały poranek. Jutro będę tutaj znowu o godzinie 7 i przywitam się z wami, a za chwilę pojawi się tutaj Kuba Antkowiak i on będzie z wami dzisiaj na dobre popołudnie. Do usłyszenia zatem.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznańska Fundacja Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę dla Libanu. Kolejne miliony trafią do Wielkopolski na remont dróg. Szpitale i przychodnie będą dłużej czekać na sfinansowanie niektórych nadwykonań, poinformował NFZ. Fundacja Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę dla mieszkańców Libanu. Potrzebne są przede wszystkim artykuły dla najmłodszych, mówi prezes Redemptoris Missio Mateusz Softa.
3: Mleko w proszku, żywność, którą można w łatwy sposób przechowywać i transportować. Drobny sprzęt medyczny. Dobrze, jeśli to wszystko jest oczywiście nowe. Staramy się też tutaj w dobrej jakości wszystko wysyłać.
2: Potrzeby humanitarne w tym kraju są ogromne, zaznacza natomiast członkini fundacji Aneta Mikołajczak.
4: Jak szacuje ONZ, przynajmniej 2 miliony ponad ludzi będzie potrzebowało pomocy humanitarnej do końca roku. Wiemy o ogromnej skali zniszczeń, przynajmniej na południu kraju. I też warto zaznaczyć, że Liban przyjął też ponad 2 miliony Syryjczyków do siebie, kiedy tam wybuchła wojna. Także ci uchodźcy jeszcze nie wrócili, bo sama sytuacja w Syrii jest również jeszcze niezbyt komfortowa. Chociaż teraz to trudno im pewnie wybrać, gdzie będzie lepiej, jeżeli Liban nadal jest niestety w strefie wojny.
2: Dary można przenosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej 48 w Poznaniu do 13 lipca. Oprócz tego zbiórkę można wesprzeć finansowo. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej fundacji. Kolejne miliony trafią do Wielkopolski na remont dróg. Urząd Wojewódzki poinformował, że w tym roku do rozdysponowania było blisko 244 miliony złotych. Dofinansowanie otrzyma 28 inwestycji powiatowych i 38 gminnych. Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Jacek Wróblewski przyznaje, że program cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a liczba złożonych wniosków była znacznie większa niż liczba inwestycji, które ostatecznie otrzymają dofinansowanie.
5: Wszystkie wnioski przeszły ocenę merytoryczną, jednak na liście podstawowej i na liście rezerwowej znalazły się tylko te inwestycje, które oczywiście tak daleko jak starczyło funduszy, tak daleko byliśmy w stanie te zadania na listach umieścić. Komisja ocenia je przez pryzmat wszystkich złożonych dróg, w zależności od tego, jak skomplikowana jest ta inwestycja, ile w sobie elementów zawiera.
2: Dzięki dofinansowaniu przebudowana zostanie m.in. droga Lipno-Goniembice, a także powstanie ulica biskupa Michała Kozala w Gnieźnie. Jeszcze do jutra do godziny 10 zainteresowane firmy mogą składać oferty w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na projekt rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogą powiatową Szadów-Pański-Laski oraz drogą gminną Laski-Kaczki-Piastowe. Powstaną m.in. dodatkowe lewoskręty, doświetlone przejścia dla pieszych za Zylem, a także ścieżka pieszo-rowerowa. Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 527 dni, czyli blisko półtora roku. Szpitale i przychodnie będą dłużej czekać na sfinansowanie niektórych nadwykonań. Od lipca Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia zasady rozliczania z kwartalnego na roczny wybranych, nielimitowanych świadczeń dla osób dorosłych, powiedział Polskiemu Radiu Jakub Gołąb z NFZ i zapewnił, że placówki medyczne otrzymają pieniądze za świadczenia wykonane ponad limit.
6: NFZ zapłaci za te świadczenia pełną stawkę, ale dopiero po zakończeniu danego roku rozliczeniowego. Chcę tu jednak bardzo wyraźnie wszystkich uspokoić. Płatność za leczenie, które mieści się w ramach podstawowych podpisanych kontraktów, NFZ będzie niezmiennie regulował i rozliczał na bieżąco. Kluczowe jest to, że proponujemy przesunięcie płatności w czasie, a nie ich procentową redukcję.
2: Zmianami w terminach rozliczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej nie będą objęte m.in. dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz świadczenia w poradniach położniczo-ginekologicznych. Jak wyjaśnia fundusz, zmiany są niezbędne, aby utrzymać płynność finansową systemu i bieżące finansowanie placówek w ramach dostępnych środków. Według danych NFZ wydatki na poradnie specjalistyczne wzrosły ponad trzykrotnie od 2018 roku, choć liczba pacjentów zwiększyła się w tym czasie o 3%. Obecnie deficyt Narodowego Funduszu Zdrowia to 16 miliardów złotych.
7: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 27 kresek na plusie i właśnie taka temperatura będzie najwyższa dzisiaj od godziny 16 do godziny 18. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
7: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

9 minut po godzinie 12. Kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17 i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie zespół Of Monsters and Men Little Talks. No właśnie, na pewno troszeczkę pogadamy na naszej antenie do godziny 17. Zapraszamy, zostańcie razem z nami, a ja na drugą połowę dnia mówię wam dzień dobry. Yeah.

0: przyszedł do swego miasta, a oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: on bluźni. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
1: Bywa, że to nie ciało zawodzi, lecz poczucie winy odbierające chęć do życia. Jezus widzi ten niewidoczny ciężar i zaczyna od przywrócenia spokoju. Prawdziwy paraliż często wynika z lęku przed przeszłością, a nie z barier fizycznych. Przebaczenie działa jak zdjęcie ciężkiego plecaka, pozwalając w końcu wstać i ruszyć przed siebie. Wolność daje energię, by znów działać z nadzieją. Każdy nowy krok wymaga zrzucenia tego, co trzyma w miejscu. Pomyśl, którego słowa wypowiedzianego w gniewie do bliskiej osoby wciąż nie potrafię sobie darować.
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a za nami na naszej antenie duet Sanach i Dawid Podsiadło, ostatnia nadzieja. Dawid Podsiadło ostatnio wyprzedał Stadion Narodowy. No i właśnie to są piękne czasy, że polscy artyści wyprzedają największe, no właśnie szukam teraz słowa i mi umknęło akurat, ale największe po prostu miejsca koncertowe dostępne w Polsce. Ale już teraz schodzimy na ziemię i patrzymy na dzisiejszą kartkę z kalendarza, a widzimy, że dzisiaj mamy czwartek, 2 lipca, 183 dzień roku. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj Jagoda, Maria, ale także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, a także Dzień Dziennikarza Sportowego. Macie jakichś ulubionych dziennikarzy sportowych? Dawajcie nam znać. 601 077 033. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, gdy pająk w lipcu przychodzi, to za sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od Piotra Szreniawskiego. Przyjaciel widzi lepiej niż lustro. Prawda, zgadzam się. A już za moment o godzinie 12:30 audycja Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Zapraszam w imieniu Piotra Wielickiego, autora tego programu, który mogę zdradzić, jest już w naszym radiowym studiu. Bilans 12:30, a teraz na naszej antenie Kazik i Jugoton Malciki.
2: Raz, dwa, trzy! Malciki!

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Bilans. Magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
8: W ciągu 4 lat wydatki na polską energetykę przekroczą 1 bln zł, szacują eksperci.
9: Powinniśmy być z tego dumni, umieć się nauczyć w Europie, w Unii Europejskiej opowiadać o tym.
8: Ponad 1,5 miliarda opakowań zebrano w ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego.
10: System kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko.
8: Dobiegł końca program osłonowy, ceny paliw niżej. I o tym m.in. dziś w Bilansie. Piotr Wielicki, zapraszam.
0: Bilans, magazyn ekonomiczny Radia Emaus.
8: W ciągu ostatnich 10 lat polska energetyka przeszła ogromną zmianę. Prezeska Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pandera określiła je jako bez precedensu. Chodzi m.in. o odchodzenie od węgla na rzecz odnawialnych źródeł energii.
9: Ponad 10 lat temu mieliśmy 82% węgla w miksie, 17% OZE. Teraz te proporcje się zupełnie odwróciły. To jest 52% węgla i 32% odnawialnych źródeł energii. Ale oczywiście jest wiele wyzwań z tym związanych. I mi się wydaje, że też powinniśmy być z tego dumni, umieć się nauczyć w Europie, w Unii Europejskiej opowiadać o tym, ale nawet na świecie, bo my działamy międzynarodowo i widzimy, że ten przypadek Polski jest ciekawy dla krajów globalnego południa. Właśnie przez to, że jesteśmy takim nieoczywistym graczem.
8: Zdaniem Joanny Maćkowiak-Pandery w obecnych warunkach geopolitycznych zmniejszenie zależności od importu paliw kopalnych jest kluczowe.
9: Też ten nowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego, gdzie kiedyś myśleliśmy, że to jest węgiel, ropa, gaz. Teraz widzimy, że jednak odnawialne źródła energii rozwijają się szybko. Oczywiście jest wiele wyzwań związanych z tym, że te źródła są inne, inaczej pracują, ale przynajmniej nie musimy płacić za paliwo, za wiatr i słońce.
8: Eksperci zwracają uwagę na skalę inwestycji związanych z polską energetyką. Szacuje się, że do 2030 roku wydatki na ten cel przekroczą 1 bln zł, co daje rocznie 200-220 miliardów złotych na ten cel. W ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego zebrano ponad 1,5 miliarda opakowań. Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją, mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
10: To też pokazuje taki ogromny postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I dla porównania, na koniec listopada to było 500 000 zaledwie zebranych opakowań, a na koniec grudnia 3 miliony. Wiele się nauczyliśmy również przez te kilka miesięcy i widać, że system działa, działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
8: W całej Polsce działa 62 tysiące punktów zwrotu, w tym 13 tysięcy punktów z automatami kaucyjnymi. 32 tysiące punktów zbiórki znajduje się w małych sklepach o powierzchni poniżej 200 m². W wakacje powiększy się sieć automatów w miejscowościach turystycznych i kurortach, zapowiada Anita Sowińska.
10: Na przykład operator Polka instaluje swoje automaty blisko plaż, w takich na przykład miejscowościach, kurortach jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Te logistyczne działania, one rozwiązują pewne problemy klientów, czyli to, że konsumenci spożywają napoje najczęściej poza domem, a następnie musieli odnosić te opakowania do punktów zbiórki w sklepach.
8: Operator Kaucja.pl wprowadza stały monitoring i okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady. Operatorzy pracują też nad nowymi rozwiązaniami formy zwrotu kaucji. Chodzi m.in. o zwroty na kartę płatniczą, aplikację mobilną czy opaski RFID, które dostaje się w parkach wodnych. Nowe lotnisko w Baranowie będzie mogło początkowo obsługiwać 44 miliony pasażerów rocznie, a nie jak wcześniej zakładano o 10 milionów mniej. We wrześniu mają się rozpocząć pierwsze zasadnicze prace budowlane, które potrwają 6 lat. Mateusz Zienicki z serwisu Pasażer.com wyjaśnił, że są dwa powody takiej decyzji.
11: Pierwszym tym kluczowym są bardzo korzystne prognozy wzrostu ruchu pasażerskiego na polskich lotniskach i ogólnie w naszej części Europy i świata, a także planowanym dalszym rozwojem naszej linii lotniczej, czyli PLL LOT, która planuje stale wzrastać, zwiększać liczbę swoich samolotów i przez to obsługiwać coraz większą liczbę pasażerów.
8: Nowe lotnisko razem z węzłem kolejowym ma być gotowe pod koniec 2032 roku. Polskie ciepłownictwo czekają wielomiliardowe inwestycje. Szacuje się, że wyniosą od 200 do ponad 230 miliardów złotych. Ministerstwo Energii przedstawiło strategię transformacji ciepłownictwa do 2040 roku. Zakłada ona, że do tego czasu udział odnawialnych źródeł energii w systemach ciepłowniczych osiągnie ponad 50%. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że do połowy lipca strategia będzie konsultowana.
12: Strategia jest strategią pragmatyczną. Ona jest w pewnym sensie rewolucyjna, bo pokazuje skalę inwestycji i skalę działania. Natomiast ona jest pragmatyczna z punktu widzenia odbiorców i transformacji sektora. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w których te koszty też byłyby wyższe ze względu na to, że szybko wzrosłyby potrzeby sektora, wobec czego firmy wykonawcze jednoznacznie podniosłyby ceny. Więc tutaj tych wzrostów kosztów nie spodziewamy się. Chcemy te środki zainwestować jak najrozsądniej i przyjąć tę strategię po uchwale rządu do końca tego roku.
8: Strategia zakłada poza tym zwiększenie pojemności magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych. Dobiegł końca program osłonowy Ceny paliw niżej. Jego wygaszenie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast niższa stawka VAT obowiązywała do wtorku 30 czerwca. Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że było to bardzo potrzebne rozwiązanie.
13: Tego typu programy chroniące kieszeń obywatela są potrzebne i one zawsze są w jakiś sposób czasowe. No, sytuacja się wyrównuje, w związku z tym rozumiem, że rząd musi racjonalnie wydawać środki publiczne.
8: Paweł Sołek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że program nie powinien być wygaszony.
14: Na pewno wyhamował ceny, wzrost cen paliw w Polsce i ten program powinien być kontynuowany. Problem jest ze względu na wakacje i na całą gospodarkę. To nie będzie przyjęte dobrze przez Polaków, tym bardziej na okres wakacyjny.
8: Zdaniem ekspertów z łódzkiego biura Reflex całkowite wygaszenie programu CPN może oznaczać podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 40-60 groszy za litr. Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus. I to wszystko w tym bilansie. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Piotr Wielicki, do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 13. Za nami Sylwia Grzeszczak, Latawce, Tam Słońce Gziemy i Wiktor Dyduła. Za nami Lady Punk i Tacy Sami. A przed nami, a przepraszam, jeszcze oczywiście magazyn Bilans, czyli magazyn ekonomiczny. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Piotra Wielickiego. A przed nami, teraz możemy już do tego nawiązać, punktualnie o godzinie 13 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz gramy dalej, tym razem zagranicznie. Coldplay, Clocks.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20 urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo! Będzie spalony?
5: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Księża Salezjanie zapraszają na przystanek Jezus. Poznańscy naukowcy nadal znakują ptaki. Ewakuacja obozów harcerskich w województwie świętokrzyskim. Już 27 lipca w Ośrodku Księży Salezjanów w Szcińcu rozpocznie się kolejna 26. edycja ogólnopolskiej inicjatywy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. 30 lipca ewangelizatorzy wyruszą na spotkanie uczestników festiwalu 32. edycji Poland Rock, informuje rzecznik prasowy Przystanku Jezus ksiądz Damian Piątkowiak.
3: Wyjście na teren Poland Rocku, ale też otwarcie naszego terenu, naszej sceny, na której będzie wiele ciekawych gości, koncertów, konferencji. Jak zwykle na terenie naszego ośrodka będą psychoterapeuci gotowi pomagać. Przede wszystkim ewangelizatorzy, otwarci na rozmowę z uczestnikami festiwalu, kapłani, służący spowiedzią, rozmowami z sakramentalną pomocą. Siostry zakonne, no bo to nasze zgromadzenie przystankowe, to wspólnota bardzo różnorodna.
2: Na ten moment zgłoszonych jest blisko 150 ewangelizatorów. Ksiądz Damian Piątkowiak zapewnia, że mimo oficjalnego zakończenia zapisów wciąż można się zgłaszać na wydarzenia za pomocą formularza dostępnego na stronie Przystanku Jezus. Naukowcy z Poznania kontynuują projekt znakowania ptaków. W tym roku oznaczyli najwięcej, bo prawie 600 osobników. 150 z nich zostało wyposażonych w e-obrączki, pozwalające na bieżąco śledzić lokalizację, a 17 w plecaki z miniaturowymi kamerami. Dzięki podobnym badaniom, które przeprowadzili rok temu, dowiedzieliśmy się, że rośnie liczba bocianów, które żerują na wysypiskach śmieci. W tym roku naukowcom udało się zebrać nowe wnioski, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Stwierdza się to, co mówili inni badacze, że 90% śmiertelności naszej populacji to są w tej chwili kolizje z liniami energetycznymi i to niekoniecznie w Polsce, tylko przede wszystkim na trasach wędrówki. Rzecz moim zdaniem najciekawsza to jest to, co widzimy w Afryce, że malutkie zmiany w środowisku, też pozytywne, czyli że powstaje kałuża wielkości dosłownie kilku metrów kwadratowych, ona też jest wykorzystywana przez bociany i że to są nowe, fantastyczne miejsca zbierania pokarmu i o takie miejsca powinniśmy szczególnie dbać.
2: Projekt ten naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego prowadzą we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i Grupą Silesiana. Realizują go jako pierwsi w świecie. Jutro zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa numer 106 na Poznańską Ławicę z okazji świętowania 250-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Od godziny 15 do 22.30 autobusy będą kursować co 15 minut z ogrodów przez Smochowice na ogrody. Natomiast w godzinach od 22.30 do 24.00 z Ronda Caponiera przez Smochowice na Rondo Caponiera. Posiadacze biletów na wydarzenie na Ławicy będą mogli korzystać na ich podstawie z komunikacji ZTM we wszystkich strefach od godziny 14 w piątek do godziny 2 w sobotę. W województwie świętokrzyskim trwa usuwanie zniszczeń po przejściu frontu burzowego. W związku z zagrożeniem pogodowym ewakuowano wcześniej uczestników 4 obozów harcerskich. Leśnik Damian Grzybowski wyjaśnia, że takie decyzje są podejmowane prewencyjnie, aby zminimalizować zagrożenia, a obozy są przygotowane na różne scenariusze.
5: Zarządcy czy też właściciele muszą się przygotować do przyjęcia takich obozowiczów, czyli zabezpieczyć taki drzewo, sprawdzić przede wszystkim, czy nie znajdują się w nim w momencie, kiedy ten obóz jest rozbijany, jakieś drzewa niebezpieczne, gdyż to jest bardzo dynamiczny proces. Oczywiście miejsca ewakuacyjne, miejsca zbiórek, dojazdu straży pożarnej. To jest dosyć złożony proces i przestrzegam tutaj przed takim spontanicznym pozwalaniem na rozbijanie tych obozów.
2: Leśnik przypomina, że w przypadku obowiązywania ostrzeżeń przed burzami i silnym wiatrem należy zrezygnować z wycieczki po lesie.
5: Zdecydowanie powinniśmy lasu unikać w przypadku takich ostrzeżeń, czy też gdy widzimy, że coś się dzieje, bo nie zawsze musimy zdawać się tylko na to, co mamy w telefonie, przecież jeszcze zostaje nasza intuicja ludzka, najcenniejsza z darów i w przypadku, gdy widzimy, że wiatr zaczyna się wzmagać, że czujemy, czy widzimy, że nadchodzi burza, wyjdźmy z tego lasu.
2: W lasach, przez które przeszły silne burze i porywisty wiatr, zniszczeniu uległy drzewa. Leśnicy mogą zabraniać wstępu na zagrożone obszary.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 28 kresek. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 13 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Ja nie wiem, czy to było słychać, czy nie, ale w tle słychać się karetkę pogotowia. Wszystko to dlatego, że mamy dosyć szeroko otwarte okno w naszym studiu, bo no dobra, nie będziemy ukrywać, że jest tutaj dosyć duszno, więc dlatego pewne dźwięki z otoczenia czasami są nieco bardziej słyszalne, ale przede wszystkim zapraszamy was do tego, abyście słuchali dobrego Radia Emaus. Na samym początku będzie dosyć spokojnie, będzie Dido i White Flag. Tak muzycznie witamy się o godzinie, tuż po godzinie 13. Dzień dobry.

White Flag, Destiny's Child, Survivor, a także Sting i Will Be Together. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radio.emos.pl, a w szczególności zakładki Gość Dnia, w której prezentujemy, publikujemy rozmowy, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi. W tym tygodniu porozmawialiśmy z Justyną Janiec-Palczewską ze Stowarzyszenia Dla Świata. Tematem było Dla Świata szuka wolontariuszy. We wtorek porozmawialiśmy z księdzem Sławomirem Chołącikiem, kustoszem Licheńskiego Sanktuarium. Tematem był odpust w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Wczoraj naszym porannym gościem był Marek Frąckowiak z WOPR województwa wielkopolskiego, bezpiecznie nad wodą. Taki był temat rozmowy, a dzisiaj rozmawialiśmy z Anną Mikołajczyk, a także Mateuszem Coftą z Redemptoris Missio. Tematem była pomoc dla Libanu. Poznańska Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio zbiera dary dla Libanu. Jak wygląda obecnie sytuacja humanitarna w tym kraju i dlaczego właśnie teraz ta pomoc jest tak potrzebna? Kto najbardziej odczuwa skutki obecnego kryzysu i jakie produkty są najbardziej potrzebne? O tym opowiedzieli dzisiaj Anna Mikołajczyk i Mateusz Cofta z Redemptoris Missio, a 13-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także rozmów możecie posłuchać w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. Aplikacja jest dostępna na iOS-a i na Androida, a jeżeli chodzi o media społecznościowe, Radio Emaus jest dostępne na Facebooku i na Instagramie, więc jeżeli jeszcze jakimś cudem nas nie obserwujecie, koniecznie nadróbcie zaległości. Zapraszamy Was do obserwowania nas w mediach społecznościowych. A my gramy dalej, tym razem już nie gramy zagranicznie, tylko pogramy krajowo, pogramy wręcz po polsku. No i będzie duet Mrozu i Vito Bambino. Za daleko ten utwór gramy na prawie 22 minuty po godzinie 13:00.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Warownica do ubrań Silvercrest 30 zł taniej, tylko 59 zł. Najniższa cena z 30 dni 89 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
6: Io benedico Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
7: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Dwadzieścia minut zostało do godziny 14. Za nami grupa Texas Summer Sun, a także Mark Ronson, gościnnie Bruno Mars, Uptown Funk. Zapraszam Was bardzo gorąco teraz do wysłuchania ważnych informacji, jeżeli chodzi o nadchodzącą kolejną odsłonę poznańskiej pieszej pielgrzymki, no bo ta startuje, jeżeli chodzi o grupy poznańskie, już jutro. No i tak, msza, to jest grupa ekstremalna, msza będzie, odbywa się w Czarnkowie o godzinie 14, start również z Czarnkowa o godzinie 15, a meta piątkowego marszu, można by powiedzieć, w Boruszynie o godzinie 20, jeżeli chodzi o sobotę, msza odbędzie się w Obornikach w parafii Miłosierdzia, start w sobotę o godzinie 8 w Boruszynie, meta w Obiedzierzu godzina 16:30, a 5 lipca, czyli w niedzielę, start pielgrzymki w Obiedzierzu 6:30, meta w Poznaniu w parafii, przy parafii Karola Boromeusza, a msza w Złotnikach o godzinie 11:30. Będziemy Was oczywiście informować o wszystkich informacjach związanych z poznańską pieszą pielgrzymką. Jeszcze patrzę w sumie, że jest jeszcze pielgrzymka duchowa Wypłyń na Głębie. Akurat ta pielgrzymka rozpoczyna się w poniedziałek, ale myślę, że warto już o niej wspomnieć teraz, no bo rozpocznie się ona Eucharystią o godzinie 8 rano. Ta Eucharystia ma miejsce w Bazylice Archikatedralnej Świętego Piotra i Pawła, no i później już oczywiście pielgrzymka wyruszy w drogę. Także będziemy Was oczywiście informować na temat postępów, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o trasę, ale już tutaj miejcie na uwadze, że grupy poznańskie startują, bo jeszcze są grupy opalenickie. Dobrze pamiętam. I myślę, że, chociaż myślę sobie, że akurat jeżeli chodzi o grupy opalenickie, postaram się o tym wspomnieć jutro, bo zdradzę, że one startują od niedzieli. Tyle informacji na ten moment. Myślę, że powinien być taki specjalny dżingiel informujący właśnie o poznańskiej pieszej pielgrzymce 2026, ale jakoś musimy sobie poradzić inaczej. No ale słuchajcie, gramy dalej. To wszystko dzieje się oczywiście na żywo, na jawie. Nie jest to sen, ale o śnie teraz zaśpiewa Edyta Bartosiewicz.

0: Radio Emaus.
1: 10 minut zostało do godziny 14:00, za nami na naszej antenie Edyta Bartosiewicz i Sen, a także Dawid Podsiadło, To co masz ty, a przed nami punktualnie o godzinie 14:00 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Linkin Park i Shadow of the Day.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Lato z radiem Emaus.

0: Lato nie lato, informacje muszą być. Przed chwilą minęła godzina 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Pierwszy miejski żłobek w Lesznie już działa. Dwór Skrzynki zaprasza na piknik rodzinny. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska zapowiedziała zbadanie przypadku pojawienia się setek śniętych ryb w Zalewie Pilchowickim. Pierwszy miejski żłobek w Lesznie rozpoczął działalność. Placówka przy ulicy Jagiellońskiej jest od wczoraj własnością miasta. Nową dyrektorką żłobka została Monika Grzemska, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
3: Ma przygotowanie, wykształcenie pedagogiczne. Do tej pory pracowała jako nauczycielka w jednej z leszczyńskich szkół. Wierzymy, że sobie z tym zadaniem poradzi.
2: Żłobek ma świetną opinię wśród leszczyńskich rodzin.
3: Bardzo chcielibyśmy ten poziom utrzymać, a właściwie nawet go poprawić, ponieważ miasto przygotowuje się do modernizacji tego budynku. Do 23 lipca powinna być gotowa pełnobranżowa dokumentacja tej inwestycji. Zależy nam, aby ta placówka była nowoczesna, komfortowa, bezpieczna.
2: Obecnie opieką w miejskim żłobku objętych jest 67 dzieci. Co istotne, wszyscy pracownicy dotychczasowego prywatnego żłobka znaleźli zatrudnienie w nowej placówce miejskiej. Polregio wyłoniło wykonawcę, który opracuje dokumentację techniczną dla 9 nowych pociągów kupionych w ubiegłym roku, informuje rzecznik prasowy Polregio SA Karol Jakubowski.
4: Trwają pierwsze prace związane z modernizacją zakupionych jednostek. Usunięto już między innymi fotele oraz wykładziny, także wyczyszczono wnętrze tych pojazdów. Włączenie do eksploatacji pierwszego z lintów planowane jest na 4. kwartał przyszłego roku. Docelowo składy te obsłużą połączenia w północno-wschodniej Polsce.
2: Każdy z pojazdów będzie mógł pomieścić około 170 pasażerów, w tym do 70 na miejscach siedzących. Składy będą wyposażone w klimatyzację oraz udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności, w tym rampy ułatwiające wsiadanie. Jednostki spalinowe ułatwią podróże także cyklistom. W każdym z pojazdów dostępne będą miejsca na przewóz rowerów. Dwór Skrzynki w gminie Stęszew zaprasza w niedzielę na piknik rodzinny Dzień Otwartych Skrzynek. Od 12 do 19 na uczestników czeka wiele atrakcji. Dla najmłodszych to spektakl teatralny, warsztaty taneczne, robienie magnesów na lodówkę oraz konkursy z nagrodami. Dla nieco starszych uczestników będzie joga, pokazy kulinarne, jarmark przysmaków i rzemiosła oraz konkurs kulinarny wypieki na lato. Będzie można też zwiedzić dwór z przewodnikiem, a wieczorem wystąpi zespół Chill Out Band. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska zapowiedziała zbadanie przypadku pojawienia się setek śniętych ryb w Zalewie Pilchowickim i w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Tauron Polska Energia prowadzi remont zapory pilchowickiej i w związku z tym osuszyła zbiornik. Na odsłoniętym dnie w rzece pojawiły się martwe ryby. Paulina Henning-Kloska mówiła w TVP Info, że inwestor miał nakaz odłowienia ryb, zanim zacznie spuszczać wodę i najwyraźniej tego nie zrobił.
5: Ja jako organ muszę to stwierdzić w wyniku kontroli, będzie kontrola, będą jej wyniki, podzielimy się z opinią publiczną. Należy zmniejszyć ten odpływ na mów. Dzisiaj mam dostać pierwsze wyniki badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska co do jakości wody. Charakterystyczna rzecz niestety dla zbiorników, w których woda ma charakter stojący. Tam niestety gromadzą się zanieczyszczenia, musimy mieć tego pełną świadomość. Natomiast oczywiście były też warunki określające, ile tego i w jakiej gęstości może przedostać się do polskich rzek.
2: W tej sprawie spotkał się również zespół odrzański, ponieważ rzeka Bóbr jest dopływem Odry. Tauron przekonuje, że jego działania były zgodne z normami i jak najmniej szkodliwe dla ekosystemu oraz, że wszystkich ryb z takiego zbiornika nie da się odłowić. Mieszkańcy okolic Zapory Pilchowickiej mówią o katastrofie ekologicznej i bezczynności władz. Lokalni wędkarze ratowali jeszcze żywe ryby.
6: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 29 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
6: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 14. Po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że na samym początku pogramy dosyć długi kawałek, bo trwa nieco ponad 5 minut. Cofamy się do końcówki lat 90. Red Hot Chili Peppers i Californication. Cieszę się, że jesteście razem z nami. Życzę wam dobrej reszty czwartku. Dzień dobry.

0: Radio Emaus.
1: Siedemnaście minut po godzinie 14. Za nami na naszej antenie dwa długie utwory, dwa, które trwają co najmniej 5 minut. Red Hot Chili Peppers i Californication, za nami także Queen i Radio Gaga. Sprawdzamy dzisiejszą ramówkę w Radiu Emaus, bo owszem, jest już tryb wakacyjny na naszej antenie, no i przypominamy, że nasze pasma radiowe zaczynamy później, ale i kończymy wcześniej, no i nie działamy na trzy pasma, tak jak zazwyczaj to bywa przez cały rok, tylko działamy na dwa pasma od 7 do godziny 12, a następnie od godziny 12 do godziny 17. Jeżeli chodzi o zmiany w czwartkowej ramówce, taką jedyną zmianą jest to, że pojawia się audycja Dookoła Świata o godzinie 17.10, ale ten program możecie usłyszeć, odcinki tego programu możecie usłyszeć od poniedziałku do niedzieli, po prostu przez cały tydzień. Zapraszamy was chociażby na audycję Ptaki Warte Poznania o godzinie 18.10, czy na przykład na audycję Krąg Biblijny 21.05, ale oczywiście zapraszamy was do słuchania Radia Emaus, bo jak najbardziej mamy, jak zawsze, wam dużo do zagrania, ale także dużo do powiedzenia. Także zapraszamy was do czwartkowej ramówki Dookoła Świata, między innymi na naszej antenie dzisiaj o godzinie 17.10. Gdzie się tym razem wybierzemy? Zapraszam was do wysłuchania tego odcinka. A my co? Gramy dalej. Tym razem The Cranberries, Ode to My Family.

0: Reklama.
1: Najczulszy, najmocniej urodzinowy, najbardziej huczny i radosny festiwal najmłodszych. Zapraszamy od 1 do 5 lipca na spektakle, warsztaty, koncerty, instalacje i dużo zabawy. Świętujcie z nami 20. urodziny Teatru dla najmłodszych w Polsce.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

23 minuty zostały do godziny 15 za nami na naszej antenie. Justyna Styczkowska, a także Ewelina Flinta. A teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Patrzymy najpierw na dojazd od strony Ronda Obornickiego, czyli ulica Obornicka, dojazd od strony Suchego Lasu i też niewielkie utrudnienia. Od Rogatek Poznania aż do samego Ronda Obornickiego. Trochę postoić na przejeździe Poznań-Wola od strony Ronda Obornickiego. Mam tutaj na myśli ulicę Lutycką. Korek zaczyna się już na wysokości skrzyżowania z ulicą Żołnierzy Górników. Trasa Niestachowska przejezdna bardzo płynnie, to cieszę. Takie informacje chciałbym wam przekazywać. Teraz sprawdzamy ulicę Lechicką, czyli skrzyżowanie Murtowska-Pułapska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj widzę, że zakorkowane jest w obu kierunkach. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej przejezdny płynnie. Niewielkie utrudnienia na moście Lecha. Widzę, że do skrzyżowania z ulicą Gdyńską ulica Bałtycka jest zakorkowana w obu kierunkach, jeżeli chodzi o rondo Śródka, bo teraz tutaj już się przenosimy. Największy korek jest od strony ulicy Podwala, ale ten korek nie jest na szczęście aż tak długi, abyście nie przejechali płynnie przez ten punkt w Poznaniu. Jeżeli chodzi o łącznik między rondami, czyli Jana Pawła II, od ronda Rataje do ronda Śródka sytuacja jest, można by powiedzieć, że opanowana, ale w drugą stronę postoicie, zwłaszcza od skrzyżowania Berdychowo-Baraniaka do skrzyżowania z ulicą Kurnicką. Teraz patrzymy na rondo Rataje. No i widzę, że z każdej strony właściwie korek jest niewielki, także tutaj nie będę żadnego z węzłów wyróżniać. Jeżeli chodzi o rondo Starołęka, tutaj dzisiaj przoduje ulica Zamenhofa i dojazd tą ulicą do ronda Starołęka. Miałem okazję zresztą całkiem niedawno przejeżdżać właśnie tym odcinkiem i trwają tam prace drogowe, które mocno utrudniają kierowcom przejazd, może nie na samym rondzie, ale na pewno przed rondem jest sporo odcinek, gdzie droga się mocno zwęża, no i to oznacza, że mogą się tworzyć dosyć spore korki. Patrzymy teraz na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Bez większych kłopotów przejedziecie, a jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską, widzę, że niewielkie utrudnienia zaczynają się na wysokości wiaduktu, no i do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego postoicie. Spojrzę jeszcze w inne firtle Poznania. No widzę, że to co prawda jest wyjazd z Poznania, ale wyjazd S11 w stronę no trasą katowicką, po prostu widzę, że tutaj spory korek do węzła Poznań-Krzesiny w obu kierunkach właściwie, bo jakbyście jechali od strony Kurnika, no to widzę, że korek zaczyna się na wysokości albo nawet nieco za Jaryszkami, także również tutaj musicie na siebie mocno uważać. A my przypominamy nasz numer, bezpłatny numer SMS do kontaktu z nami, 601-077-033. Możecie nam tutaj dawać znać na temat różnych utrudnień, czy to w stolicy Wielkopolski, czy to na wielkopolskich trasach. Również jesteśmy na Facebooku i jesteśmy na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać, jeżeli chodzi o wiadomości drogowe. No to co, drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, dojedźcie bezpiecznie do celu, a my gramy dalej. Bruno Mars, 24K Magic, a już za moment w okolicach godziny 14.50 mini audycja w drodze do Emausa.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Może paralityk myślał sobie, że skoro tak cierpi, bo srogo nagrzeszył, to już nie ma żadnych szans na zmianę. Tak można by zrozumieć słowa Jezusa: ufaj, synu. Może przyjaciele chorego ufali bardziej, że jednak jeszcze nadzieja nie umarła. I dlatego go przynieśli do Jezusa, który ich ufność zauważył. Czasem uzdrawia nas wiara innych, gdy już rozkładamy ręce nad sobą i sami na sobie stawiamy krzyżyk. W jakich sytuacjach zniechęcam się i nie wierzę, że coś się może jeszcze zmienić na lepsze?
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
2: 9 minut zostało do godziny 15. Za nami na naszej antenie Bruno Mars, a także grupa Spandau Ballet. A przed nami punktualnie o godzinie 15 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lidia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, ale w oczekiwaniu na informacje pogramy utwór, no znowu dosyć długi, jakoś jak w tej godzinie gramy utwory, no nie najkrótsze, bo pojawi się Chris Ria i On The Beach. Utwór trwa aż 6 minut.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do modułów o pokój. Poznański Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczyna współpracę z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Koordynator prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego został zwolniony w trybie natychmiastowym z pracy. Poznańscy wierni znów będą modlić się o pokój. Wspólnota Sant'Egidio jak co miesiąc organizuje spotkanie, by wyrazić solidarność z ofiarami trwających wojen i konfliktów. Agnieszka Świergiel ze wspólnoty podkreśla, że pokój zaczyna się w nas samych, a nieustająca modlitwa pomaga go osiągnąć.
2: Rzeczywiście w tej modlitwie my możemy łączyć się z tymi wszystkimi osobami, które żyją w miejscach, które są dotknięte konfliktami, wojnami. Możemy jakoś przeżywać ich ból, doświadczać tego, czego oni doświadczają, stawać się ich głosem w tym świecie, który nie za bardzo chce słuchać, a wierzymy, że ten głos jest bardzo potrzebny.
1: Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 19:30 w kaplicy w podwórku kamienicy przy ulicy Zielonej 2. Oprócz modlitwy i rozważań odczytane zostaną nazwy wszystkich miejsc, w których obecnie toczą się konflikty. Uczestnicy będą w tym czasie zapalać świece w geście jedności. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu rozpoczyna współpracę z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dzięki podpisanej umowie spółka zyska możliwość korzystania z wiedzy eksperckiej, a studenci zdobędą wiedzę praktyczną, mówi dr Michał Bejm z Uniwersytetu Przyrodniczego.
3: Korzyść oba podmioty publiczne będą równo nosić, bo z jednej strony studenci na Uniwersytecie Przyrodniczym będą mogli spotkać się z bardzo ciekawą i praktyczną formą studiów, nie tylko zdobywać wiedzę teoretyczną, która jest niezbędna, ale również widzieć, jak ona jest w praktyce aplikowana. Natomiast spółka będzie miała już kadry, które będzie łatwiej jej wdrożyć do podejmowania zadań niż osoby, które gdzie indziej się wykształcą.
1: Wcześniej podobne umowy przedstawiciele portu podpisali z innymi uczelniami. Jedną z nich jest Politechnika Poznańska. Zakończyły się prace przy przebudowie ścieżki na północnym brzegu jeziora Rusałka w Poznaniu. Inwestycje objęły odcinek o długości ponad 700 metrów. Na ponad 500-metrowym fragmencie zastosowano nowoczesne rozwiązanie oparte na warstwie keramzytu, który znacząco obniża ciężar konstrukcji ścieżki, dzięki czemu ogranicza jej osiadanie i poprawia odprowadzanie wody, zwiększając odporność na okresowe zalewania. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki projektowi Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2025. Renowacja ścieżek wokół Rusałki. Wszystkie doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie powinny zostać wyjaśnione przez prokuraturę. Takie stanowisko przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji, a także szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. To reakcja na doniesienia portalu Onet o nieprawidłowościach w szpitalnym prosektorium, z których wynika, że pracownik pełniący funkcję koordynatora prosektorium promował firmę pogrzebową, udostępniał zdjęcia zmarłych w mediach społecznościowych i pobierał opłaty od rodzin za wydawanie ciał zmarłych.
4: To szpital chyba w zeszłym roku złożył 2 wnioski do prokuratury o zbadanie tej sprawy. Wiem, że prokuratura zajmowała się, chyba jeden wniosek jest umorzony, ale teraz są nowe fakty, to musi być wyjaśnione do spodu, jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości. Jeżeli były nieprawidłowości, to winni powinni zostać bardzo, bardzo surowo ukarani.
1: Wcześniej prokuratura zdecydowała o braku podstaw prawnych do prowadzenia postępowań karnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem prosektorium. Szpital Południowy w oświadczeniu przekazał, że w świetle dotychczasowych ustaleń prokuratury nie znalazły potwierdzenia w faktach medialne informacje o handlu ciałami zmarłych w tej placówce. Zawiadomienia szpitala do prokuratury dotyczyły także założenia urządzeń podsłuchowych w prosektorium i publikowania zdjęć z badań sekcyjnych. Dziś koordynator prosektorium został zwolniony w trybie natychmiastowym z pracy.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: O informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 26 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 28, kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

Już prawie 6 minut po godzinie 15 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 17. Zapraszam, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment, do godziny 15.15, kolejny w tym tygodniu konkurs popołudniowy, ale w sumie pierwszy, który poprowadzę w tym tygodniu i również w lipcu, tak to się ciekawie ułożyło. Nagroda już czeka obok mnie, czeka także zagadnienie konkursowe, ale póki co nie zdradzam jeszcze szczegółów. Zostańcie z nami, 15.15, start konkursu popołudniowego. Zanim jednak ten konkurs pojawi się na naszej antenie, będzie polska klasyka, Perfekt i autobiografia. Tak, zaczynamy godzinę 15. Dzień dobry.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: No to zaczynamy nasz konkurs popołudniowy, 15.15 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer.

konkursie. Przypominam jeszcze raz pytanie na dziś. Kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym albo dziennikarką sportową i dlaczego? Konkurs popołudniowy startuje w tym momencie, a ja wam wszystkim życzę powodzenia.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
2: No i oczywiście pałeczka, bo powinien być konkurs popołudniowy, ale wiecie co? Dobra, pozwolę sobie teraz na chwilę szczerości, bo każdemu się zdarzają błędy, a ja lubię się za nie biczować, a nie o to w życiu chodzi. Nie wolno się biczować za błędy, bo oczywiście można sobie, znaczy nie można, no ale no czasami mówi się różne dziwne rzeczy. Jest konkurs popołudniowy, podkład jest ten sam, tylko konkurs popołudniowy miał być na początku, ale tutaj nic się nie zmienia, słuchajcie, nie przesłyszeliście się, lecimy na żywo. No ale teraz już schodzimy na ziemię i wypuszczamy powietrze. Dzisiaj do wygrania w konkursie popołudniowym zestaw trzech książek od Radia Emaus. To jest dzisiaj do wygrania w konkursie, jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, 7148, powtarzam, 7148. To numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego, albo dziennikarką sportową. Przypominam jeszcze raz pytanie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego, a to dlatego, że dzisiaj mamy właśnie Dzień Dziennikarza Sportowego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw książek od Radia Emaus. W tym pakiecie są aż trzy książki, więc naprawdę zapraszamy was do wzięcia udziału w porannym konkursie. 7148 numer SMS, w treści wpisujecie słowo zagadka, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego, wysyłacie zgłoszenie, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Zestaw trzech książek od Radia Emaus czeka na was.

0: Lato z Radiem Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnić pełni życia. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: David Bowie, Let's Dance za nami, a przed nami kolejne przypomnienie o konkursie popołudniowym. Tym razem poleciał dobry początek. Znowu sobie pozwolę na małą dygresję, że nie sztuką jest robić błędy, ale sztuką jest wyciągać wnioski z tych błędów, no i właśnie wyciągać odpowiednie lekcje. A lekcja jest taka, że dzisiaj w konkursie popołudniowym trzy książki od Radia Emaus w zestawie do wygrania. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie związane z naszym nietypowym świętem. No bo dzisiaj obchodzimy Dzień Dziennikarza Sportowego. No i pytam was dzisiaj, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was bardzo mocno kciuki. Konkurs oczywiście jeszcze trwa, ale ja myślę, że naprawdę nie ma na co czekać. Warto zgłosić się na przykład w tym momencie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnie wspomnienie o naszym porannym. Co mam z tym porannym, popołudniowym konkursie? Kuba, obudź się wreszcie, chłopie. Chłopie, jest konkurs popołudniowy. 15.40, a nie konkurs poranny. Przepraszam, musiałem, drodzy słuchacze, pogadać przez chwilę ze sobą, bo chyba coś tutaj mój mózg nie ogarnia. Sorry, wybaczcie. Dobra, ale teraz już wracamy na ziemię. Trzy książki od Radia Emaus są do wygrania dzisiaj w konkursie w ramach nagrody w popołudniowym konkursie. Jeżeli chcecie zgarnąć taki zestaw, wyślijcie SMS pod numer 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo zagadka. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego. A to wszystko dlatego, że właśnie dzisiaj mamy Dzień Dziennikarza Sportowego. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Zapytanie konkursowe brzmi następująco. Kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego? Zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie popołudniowym. Mam nadzieję, że wasze propozycje będą lepsze niż to wejście antenowe, ale słuchajcie, nie zawsze człowiek jest na 100%, nie zawsze jest tak, że wszystkie kropki po prostu, wszystko się gdzieś tam połączy. Czasami bywa tak jak teraz, że człowiek troszeczkę poleci na autopilocie, no i wychodzi co wychodzi. Ale rozwiązanie konkursu postaram się zrobić tak, żeby naprawdę tutaj mucha nie siadała wręcz. Macie, zdradzę, 8 minut. 8 minut na wysłanie swojego zgłoszenia w konkursie popołudniowym. Dzień Dziennikarza Sportowego dzisiaj, w związku z tym pytam was w konkursie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym i dlaczego. Powodzenia!

0: Lato z Radiem Emaus. Konkurs popołudniowy.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz popołudniowy konkurs. Dzisiaj do wygrania były trzy książki, zestaw trzech książek od Radia Emaus. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w konkursie popołudniowym. Pytałem was dzisiaj, zadawałem wam pytanie w kontekście dzisiejszego Dnia Dziennikarza Sportowego. Pytałem was dzisiaj w konkursie, kto jest waszym ulubionym dziennikarzem sportowym lub dziennikarką sportową i dlaczego. Bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, ale wygrywa Ewa, która napisała, że jej ulubionym dziennikarzem sportowym jest Tomasz Swędrowski, a dlaczego? Pasja i serce wkładane do pracy. Ewa, zestaw trzech książek od Radia Emaus ląduje w twoje ręce. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać już twoją nagrodę. Kolejne konkursy już jutro, 9.15, 15.15. Już teraz was na nie bardzo gorąco zapraszam, jak i zapraszam was na najnowsze informacje Radia Emaus, które będą już o godzinie 16, a przedstawię je Lilia Łada. Także zapraszam was bardzo gorąco, koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Teddy Swims i The Door. Ewa, jeszcze raz gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym popołudniowym konkursie.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Coś przed chwilą Radio Emaus było słychać bardzo cicho. Bardzo przepraszam, czasami tak bywa, że hebelek się ściągnie troszeczkę za nisko, no i nic nie słychać. Bardzo dziękuję Lili za zwrócenie uwagi. A teraz czas na najnowsze informacje, które również przedstawi Lilia. Godzina 16 na naszych radiowych zegarach.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: NFZ zaprasza na Białą Sobotę w Poznaniu. Czy w zabytkowej parowozowni w Gnieźnie powstanie Narodowe Muzeum Kolejnictwa? Bezcenny pierścień króla Zygmunta Starego wrócił do Polski. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy Poznania będą mogli zadbać o swoje zdrowie. Szczegóły zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: A to wszystko ze sprawą Białej Soboty na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Szafirek przy ulicy Gorajskiej 11. Podczas wydarzenia będzie można sprawdzić swój wzrok, a przy okazji wyczyścić okulary w myjce ultradźwiękowej. Na stoisku Narodowego Funduszu Zdrowia specjaliści opowiedzą o darmowych programach profilaktycznych, wyjaśnią, jak się zapisać na turnus w sanatorium. Tradycyjnie stanie również punkt, w którym będzie można zmierzyć ciśnienie, saturację krwi i poziom glukozy. Będzie też można porozmawiać z podologiem, zbadać dno oka i gęstość kości, a nawet wykonać USG brzucha i spirometrię. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 16. Wstęp wolny. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Nowe rośliny pojawiły się przy ulicach 3 Maja i fragmencie ulicy Ratajczaka przy Arkadii. Wymienione zostaną też nawierzchnie jezdni i chodników. Trwająca inwestycja nawiązuje do zmian, które zaszły na sąsiednich ulicach w ramach programu Centrum, mówi Jacek Łakomy z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: W efekcie przeprowadzonych prac na ulicy 3 Maja i przylegającym odcinku ulicy Ratajczaka przybyło ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni zielonej. Posadzono 7 drzew, a także krzewy, byliny i kwiaty cebulowe. Wykonawca koncentruje się teraz na skrzyżowaniu ulic 3 Maja, Ratajczaka i Plac Wolności, gdzie powstaje podbudowa jezdni. A na ulicy 3 Maja ułożono już nawierzchnię, dobiegają też końca roboty w zakresie chodników.
2: Całość inwestycji powinna zakończyć się najpóźniej we wrześniu. W zabytkowej parowozowni w Gnieźnie powstanie Narodowe Muzeum Kolejnictwa. Taką informację opublikował w mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zawieja. Poseł jest też członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury i ta właśnie komisja oficjalnie przyjęła dezyderat do prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia muzeum na terenie parowozowni. Decyzja uratuje parowozownię będącą w bardzo złym stanie technicznym, a jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektury przemysłowej w Polsce. Poseł podziękował też za wysiłki staroście gnieźnieńskiemu Tomaszowi Budaszowi i prezydentowi Gniezna Michałowi Powałowskiemu, którzy od lat walczyli o ten projekt. Złoty pierścień króla Zygmunta I Starego, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy. Ministra kultury Marta Cienkowska przekazała go oficjalnie Muzeum Czartoryskich.
5: Nam drżą ręce, dlatego że wiemy, jak ważne to są dla nas obiekty, jak ważne to są elementy historii. Ważny dzień dla Polski. Muszę przyznać, że jestem bardzo szczęśliwa, że możemy zwracać te skradzione elementy naszej historii właśnie do Polski, do tych miejsc, z których pochodzą. To jest takie pewne uzupełnienie naszej historii, ale także uzupełnienie takiej wspólnoty też lokalnej.
2: To przełomowy i symboliczny moment dla Muzeum Narodowego w Krakowie, mówił dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
6: Jednym słowem jest to obiekt i atrakcyjny artystycznie, praca wykonana 24-karatowego złota z pięknie ciętym diamentem, ale też niezwykle ważny ideowo. Jednym słowem jest to osobisty przedmiot króla polskiego z czasów Złotego Wieku. Dla każdego, kto interesuje się historią, takie dotknięcie przeszłości, nawet w tak małym przedmiocie, jest czymś niezwykle ważnym. Takim materialnym zapisem polskiej historii.
2: Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudem Mater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi. Był częścią tzw. szkatuły królewskiej, zawierającej pamiątki po polskich władcach, która należała do księżnej Izabeli Czartoryskiej. Szkatuła została zrabowana przez Niemców z pałacu w Puławach w czasie okupacji. Muzealnicy nie ustają w poszukiwaniach skradzionych obiektów.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 28 kresek na plusie, a w tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 16 kłania się środek dnia w Radiu Emaus, Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. W tym duecie jesteśmy z wami do godziny 17. Już za moment mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. A teraz, zanim ten program pojawi się na naszej antenie, niby jesteśmy w Poznaniu, ale zagramy Warszawę. No i pewnie zastanawiacie się, jaki zespół, kto się pojawi. No w sumie inaczej to miałem powiedzieć, bo jaki wykonawca będzie teraz na naszej antenie? Po prostu będzie grupa T-Love i Warszawa. Tym utworem zaczynamy godzinę 16. Mam nadzieję, że jesteście po pracy. Ja nie będę ukrywać, że chciałbym już być po pracy, bo mam wrażenie, że no stop jakieś błędy zaczynam robić. Przyznam się wam szczerze, ja wiem, że to jest pasmo takie towarzyszące w ciągu dnia, ale w tym momencie robi się to troszeczkę klimat, powiedzmy sobie, audycji autorskiej, no ale tak, czuję, że po prostu mam wrażenie, że po prostu ten dyżur już powinien się przynajmniej dla mnie zakończyć, bo ilość błędów, jaka w ostatnim czasie mi się przytrafia, no nie powinno się to zdarzać, no ale błędy są potrzebne, żebyśmy mogli się rozwijać. Tyle na razie mówię do was. Gramy na samym początku godziny 16 utwór Warszawa od zespołu T-Love. Dzień dobry, po raz kolejny.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Czy śmierć może zerwać więzy, które tworzą wspólnotę skupioną wokół charyzmatycznego lidera? Tak, może. Nawet gdy ten człowiek za życia był osobą niezwykle wykształconą, a przy tym pokorną. Nawet gdy 42 lata swego życia poświęcił pięknemu miastu usytuowanemu na południowym krańcu Italii. Nawet w tak sprzyjających okolicznościach. Jego śmierć może zerwać więzy, które za życia z mozołem budował i zniszczyć doczesne dzieło. Jednak pamięć o dzisiejszym patronie wcale nie znikła i od 400 lat trwa we włoskim Lecce w najlepsze. Jak to możliwe? Bo Bernardyn Realino późno, bo dopiero w wieku 34 lat, ale postanowił ostatecznie wybrać tego, który śmierć pokonał na krzyżu. I to już pod jego sztandarem, jako jezuita i kapłan, trafił do Lecce i spędził tam niemal pół wieku, dając takie świadectwo wiary, że gdy umierał jako 86-letni kapłan i zakonnik, doszło w tym mieście do rzeczy co najmniej niezwykłej. Oto do jego łoża śmierci przyszli przedstawiciele wszystkich mieszkańców i poprosili, żeby w niebie kontynuował to, co już tutaj rozpoczął, by nadal dbał o nich samych i o miejsce ich zamieszkania. I tak oto Bernardyn Realino odchodził z tego świata 2 lipca 1616 roku w powszechnej opinii świętości i z misją do wykonania. Misją, której śmierć nie mogła w żaden sposób zniweczyć, bo jej fundamentem była miłość Boża, której świadkiem tu na ziemi był właśnie nasz patron.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci. Za nami także utwór U2, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Prywatnie jeden z moich ulubionych utworów od tego irlandzkiego zespołu. Przed nami punktualnie o godzinie 16.30 drugi dzisiaj już serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Kwiat Jabłoni i Było Minęło. Gramy!

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: 16.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zacznę od takiego, które zaczyna się już o godzinie 18.00. Jest to spotkanie autorskie Pawła Sieliczko wokół książki Doktor Poznańskiego Czerwca. Miejsce to filia sztuki w Bibliotece Raczyńskich, a wstęp na to wydarzenie jest wolny. Doktor Poznańskiego Czerwca to opowieść o niezwykłym człowieku, doktorze Józefie Granatowiczu, który w najgorętszych godzinach czerwca 56 leczył rannych robotników. Historyk Paweł Cieliczko w swojej biograficznej książce o Granatowiczu przywraca pamięć jednego z tych cichych bohaterów XX wieku, który na pierwszym miejscu stawiał dobro drugiego człowieka. Spotkanie autorskie Pawła Cieliczko wokół książki Doktor Poznańskiego Czerwca o godzinie 18.00. Rozpoczyna się to wydarzenie. Miejsce to filia sztuki w Bibliotece Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Teraz wydarzenie, które zaczyna się o godzinie 19.30, również jest wstęp wolny na to spotkanie. Staromiejskie koncerty organowe. Agnieszka Tarnawska, recital inauguracyjny. Start wydarzenia 19.30. Miejsce to Fara Poznańska. Wstęp jest wolny. Agnieszka Tarnawska, absolwentka Akademii Muzycznej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie organów oraz klawesynu. Ukończyła również studia Masters of Music w Lubece w klasie organów, a także solistyczne studia koncert-egzamen pod kierunkiem Wolfganga Cerera w Hamburgu. Laureatka licznych konkursów organowych, a w maju 2017 roku zdobyła pierwszą nagrodę na 15. Międzynarodowym Konkursie Organowym Cezara Franka w Harlem. W programie wydarzenia m.in. dzieła Bacha czy Nowowiejskiego. No i właśnie, to jest recital inauguracyjny staromiejskich koncertów organowych do końca sierpnia, nawet i do początku września tego typu muzyczne spotkania będą się odbywać. Staromiejskie koncerty organowe, Agnieszka Tarnawska, recital inauguracyjny dziś o godzinie 19.30 w Farze Poznańskiej. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec wydarzenie plenerowe. Dwa koncerty jednego dnia w ramach sceny nad Rusałką. Wystąpią Mlecze, zespół Mlecze i Klejnot. Mlecze zagrają o godzinie 19.30, Klejnot o godzinie 21.00. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Mlecze, jak sami o sobie piszą, to nie mniszek lekarski, a to serdeczny uścisk twojego szefa i buziak w policzek. W ich utworach Wiosna spotyka jesień, a granice między popem a rockiem zacierają się w harmonijnym brzmieniu zespołu. A jeżeli chodzi o Klejnot, to jest nadmorski projekt Pauli Duduś z pogranicza alternatywnego rocka i bedroom popu, i ten solowy akt opowiada o próbie ujęcia rzeczywistości jako wrażliwa osoba prawie dorosła. Koncert Mlecze i Klejnot dzisiaj w ramach sceny nad Rusałką. O godzinie 19.30 zagrają Mlecze, o godzinie 21.00 Klejnot. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny już jutro w okolicach godziny 11.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 17. Za nami serwis kulturalny kolejny już dzisiaj. Za nami muzycznie Kaja, Robert Chojnacki i Piasek, grupa Genesis, a także Robbie Williams. Przed nami punktualnie o godzinie 17. Ostatni już na dziś informacji Radia Emaus. Za te informacje przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Shade i Sweetest Taboo.

0: Za nami grupa Travis, Why Does It Always Rain On Me? No dzisiaj akurat deszcz nie padał, ale mamy dla was na dziś ostatnie informacje Radia Emaus, za te informacje przedstawi Lilia Łada. No to co, Lilia, lecisz z tematem?
1: Informacje Radia Emaus.
2: Dom Krzysztof na drugim miejscu w Polsce. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich ponownie ruszają z akcją w wakacje jednego dnia. Ponad 500 razy interweniowali strażacy w województwie świętokrzyskim z powodu nawałnic. Zielony pomnik przyrody z poznańskiej Wildy nie podbije Starego Kontynentu. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Mowa oczywiście o Dębie Krzysztofie, który rywalizował w krajowym konkursie na drzewo roku. Walka o tytuł była wyrównana, lecz wielkopolskie drzewo zajęło ostatecznie drugie miejsce. Krzysztof zdobył 2749 głosów. Do Lipy Sobieskiego z Przeworska z Podkarpacia, która została zwycięzcą, tracił niemal 1200 głosów. W finale ogólnopolskiego plebiscytu nasz region reprezentowały jeszcze dwa inne drzewa. Dąb Marcina Rożka z Wolszczyna oraz Dąb w Grzebienisku. Zajęły one odpowiednio piąte i szesnaste miejsce. Poznański ZZM jednak nie składa broni i szuka już kandydata na kolejną edycję konkursu w przyszłym roku. Do tej pory w 15-letniej historii plebiscytu żadne drzewo z Wielkopolski nie zajęło pierwszego miejsca. Przypomnijmy, że zwycięzca krajowego konkursu na drzewo roku otrzymuje możliwość brania udziału w europejskim etapie plebiscytu. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Wakacje już w pełni, ale nie każdy może sobie na nie pozwolić. Wśród ludzi, którzy zostają w domu, są samotni seniorzy. Często nie mają pieniędzy na wyjazd lub są więźniami czwartego piętra. Z pomocą przychodzi Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, które po raz kolejny organizuje akcję Wakacje jednego dnia. Wolontariusze zabierają starsze osoby w ich wymarzone miejsca. To dla nich wyjątkowy dzień, przyznaje Paulina Łatacz ze stowarzyszenia.
4: No bo umówmy się, 90-latek najczęściej to nie jest osoba, która wsiądzie samodzielnie do tramwaju czy do autobusu i pojedzie gdzieś za miasto, bo się po prostu boją i już nie znają miasta.
2: Seniorzy najczęściej wybierają wycieczkę do pobliskiej kawiarni, muzeum lub parku, ale zdarzają się także bardziej odważne propozycje.
4: W ubiegłym roku pani Henia Spruszkowa poleciała pierwszy raz samolotem do Krakowa, a pani Krysia po raz pierwszy po 45 latach zobaczyła znowu Morze Bałtyckie.
2: Realizację takich wycieczek można wesprzeć, wpłacając darowiznę na przykład na rejs statkiem, wizytę z przewodnikiem lub posiłek. Szczegóły można znaleźć na stronie malibracia.org.pl. Kolejny raz grupa dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z ukraińskiego obwodu charkowskiego rozpoczęła letni wypoczynek w partnerskiej Wielkopolsce. Goście z Ukrainy przyjechali na zaproszenie marszałka Marka Woźniaka. Samorząd województwa jest organizatorem pobytu. 90 uczniów i 20 nauczycieli zwiedziło już Muzeum Rolnictwa w Szreniawie i odwiedziło Wielkopolski Park Narodowy. Ich wypoczynek w Wielkopolsce potrwa do 12 lipca. Ponad 500 razy w ciągu niecałej doby interweniowali strażacy w województwie świętokrzyskim w związku z nawałnicami, które przeszły przez ten region. Rzecznik świętokrzyskich strażaków, starszy kapitan Marcin Bajur, powiedział, że większość zgłoszeń dotyczyła połamanych drzew i uszkodzeń budynków.
5: Najwięcej zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów, było ich 308. Niestety żywioł nie oszczędził też domostw i budynków gospodarczych. Uszkodzonych zostało łącznie 76 budynków, 42 mieszkalne i 34 gospodarcze. W tym w 71 przypadkach uszkodzone zostały dachy tych budynków, a niestety kilka z nich zostało całkowicie zerwane.
2: Strażak dodał, że wiele posesji zostało podtopionych.
5: Obfite opady deszczu spowodowały także liczne podtopienia. 117 razy wyjeżdżaliśmy do podtopionych budynków, a 11 razy do podtopionych dróg. Na szczęście odbyło się bez osób poszkodowanych.
2: Spore straty wskutek burz odnotowano też m.in. na Opolszczyźnie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 28 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, sprawdzamy biometr, on jest w tym momencie umiarkowany, dzień zakończy się o godzinie 21.17. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach i od razu może zahaczymy o weekend. Jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, w sobotę również 23, a w niedzielę 22.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 17. Po raz ostatni dzisiaj kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada w tym duecie byliśmy z wami od godziny 12 do godziny 17. Nie będę ukrywać, że przyzwyczajenia z ramówki standardowej cały czas są obecne, bo ja jeszcze mam wrażenie, że jestem na posterunku do 18, a tutaj już końcóweczka, koniec dyżuru, finito można by powiedzieć. Dzięki wielkie, słuchajcie, za uwagę. Mam nadzieję, że to był dobry czwartek dla was. Ja nie będę ukrywać, że dzisiaj troszeczkę tu i ówdzie jakichś błędów się pojawiło, ale bardzo Lili dziękuję za jakieś tam wsparcie, które gdzieś tam udzielała mi poza anteną, bo ja nie będę ukrywać, dobra, powiem to, ja nie lubię, kiedy mi coś nie wychodzi. Nie lubię takich, wiecie, porażek, powiedzmy sobie, ale z drugiej strony, no właśnie, nazywanie tego porażką, no już powiedziałem to, ale z drugiej strony nie sztuką jest zrobić błąd, ale sztuką jest wyciągnąć odpowiednie wnioski, czy tak jak w przypadku radia po prostu ograć to, czy to z humorem, czy to w jakikolwiek inny sposób, bo błędy się każdemu zdarzają, nie zawsze jesteśmy też, nie zawsze też nasza dyspozycja, można powiedzieć, jest w 100%, ale mam nadzieję, że jutro mimo wszystko będzie bardziej w porządku. Chciałem wam po prostu to powiedzieć, bo zawsze wolę jednak pewne karty też wykładać na stół i po prostu mówić o pewnych rzeczach. Dzięki wielkie jeszcze raz za dzisiaj. Słyszymy się jutro w tym samym wymiarze czasowym, co dzisiaj od godziny 12 do 17. Za moment audycja dookoła świata, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, będzie pięknie. Słuchajcie, Coldplay i Yellow. Miejcie dobrą resztę czwartku. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, kontynuujemy nasze zwiedzanie Tallina. W ubiegłym tygodniu odwiedziliśmy m.in. Górne Miasto, a także zacząłem opowieść o tutejszych świątyniach, Soborze Świętego Aleksandra Newskiego i Kościele Świętego Olafa. Dziś kontynuujemy jeszcze nasz spacer po talińskich kościołach, a jedną ze świątyń, którą niewątpliwie warto odwiedzić, jest Kościół Świętego Ducha. Powstał on w 1380 roku jako świątynia katolicka dla miejskiej biedoty i osób chorych z pobliskiego przytułku. Z upływem lat rosła jednak jego popularność również wśród bogatych kupców korzystających z położonego po sąsiedzku domu Wielkiej Gildii. W 1524 roku kościół przejęli miejscowi luteranie. Stał się on wkrótce dla nich najważniejszą świątynią w mieście, w odróżnieniu od innych kościołów Tallina. Od 1531 roku kazania głoszono tu w języku estońskim, a nie w języku niemieckim. Warto przy tym wspomnieć o roli, jaką ta świątynia odegrała dla estońskiej kultury. XVI-wieczny pastor kościoła, Johann Kölle, jest bowiem autorem katechizmu, który uznaje się za najstarszą publikację w języku estońskim. Także samo wnętrze świątyni jest bezcenne. Można tu podziwiać m.in. gotycki ołtarz z 1483 roku i nieco młodszą, renesansową ambonę z 1597 roku. Dzwon znajdujący się na wieży Kościoła Świętego Ducha to z kolei najstarszy dzwon w Estonii. Luterańska katedra Najświętszej Marii Panny w Tallinie jest z kolei jednym z trzech funkcjonujących kościołów średniowiecznych w stolicy Estonii. Zaraz po zdobyciu miasta przez Duńczyków powstał tam drewniany kościół, a było to około 1219 roku. W 1243 roku wzniesiono na jego miejscu kamienną gotycką świątynię, która po wielu przebudowach zatraciła swój pierwotny wygląd. W środku można obejrzeć kolekcję ponad 100 niemieckich herbów rodowych należących do rodzin, które dawniej mieszkały w Tallinie. Dostępna dla turystów jest też 69-metrowa wieża z pięknym widokiem na Stare Miasto. Warto jeszcze wspomnieć o jednym kościele, a mianowicie kościele Świętego Mikołaja. Świątynia ta powstała w XIII wieku i co ciekawe w czasach średniowiecza skutecznie opierała się reformacji. Był to jedyny kościół w mieście, który nie przeszedł w ręce protestantów. Budynek mocno ucierpiał jednak w czasie II wojny światowej, a od 1945 roku w świątyni uruchomiono Muzeum Sztuki, dzięki czemu ten dawny kościół stał się prawdziwą skarbnicą sztuki północnego średniowiecza. Tutejsze zbiory w niezwykły sposób podkreślają surowe, jasne wnętrza, a doskonała akustyka sprawia, że w tej dawnej świątyni organizowane są liczne koncerty organowe i churalne. Nie da się ukryć, że tutejsze świątynie są jedną z wizytówek miasta, ale mówiąc o Tallinie, nie sposób pominąć też tutejszych muzeów. Warto wspomnieć, że tylko na samym Starym Mieście można odwiedzić m.in. Muzeum Historii Estonii we wspomnianym już wcześniej Domu Wielkiej Gildii czy Muzeum Miejskie. Znajduje się ono w średniowiecznym domu kupieckim, który pochodzi z XIV wieku. W swoich zbiorach muzeum ma 150 tysięcy eksponatów w rozległych kolekcjach rzeźb, ceramiki, szkła, tekstyliów, cyny, mebli, architektury wapiennej i wyrobów skórzanych. Do tego mamy jeszcze Muzeum Okupacji, Muzeum Marcepanu, Muzeum Fotografii czy Muzeum Zdrowia, które w ciekawy sposób opowiada o wszystkim,

z plafonem, z malowidłem nawiązującym do przemian Owidiusza. W latach 1921-29 mieściło się tu Estońskie Muzeum Sztuki. Potem na 7 lat pałac stał się rezydencją premiera Estonii, a następnie przekształcił się ponownie w muzeum. W 1991 roku rozpoczęto gruntowny remont budynku, a ponowne otwarcie muzeum odbyło się w roku 2000. Dziś mieści się tu 7,5 tysiąca eksponatów, głównie obrazów i rzeźb, a także 1600 przedmiotów sztuki użytkowej z okresu od XVI do XX wieku. Pałac otacza 100-hektarowy park, w którym znajduje się m.in. letni dom cara Piotra I oraz pałac prezydencki zbudowany w latach 1937-38. Na oddzielną uwagę zasługuje Muzeum Morskie. To ogromna instytucja składająca się z dwóch filii. Pierwsza to Muzeum Lennu Saddam, mieszcząca się w ogromnym hangarze będącym niegdyś bazą dla hydroplanów. Sam hangar powstał w latach 1916-17 i był częścią umocnień mających strzec pobliskiego Sankt Petersburga. Cała ekspozycja została podzielona tu na trzy poziomy – podwodny, nadwodny i powietrzny. A największym skarbem muzeum jest prawdziwa łódź podwodna

0: na wejść i dokładnie spenetrować jej wnętrze. Poza ekspozycją w środku hangaru zwiedzić można też statki zakotwiczone w jego okolicy. Najciekawszym z eksponatów jest tu chyba lodołamacz Sir Tull, zwodowany pod nazwą Car Nikołaj Fiodorowicz. Ten stuletni parostatek został zbudowany w Polsce i służył aż pod 4 różnymi banderami, a w swoich czasach był jednym z najsilniejszych lodołamaczy na świecie. W zbiorach tego muzeum jest też sporo innych okrętów używanych dawniej przez estońską marynarkę wojenną. Drugi z oddziałów Muzeum Morskiego znajduje się we wspomnianej już wcześniej baszcie Gruba Małgorzata. Ten oddział ma w swoich zbiorach wiele eksponatów związanych z historią działań na morzu, a najbardziej okazałym zbiorem jest mający aż 700 lat wrak drewnianej łodzi zwanej Kogę. Jeśli ktoś chciałby natomiast zobaczyć, jak dawniej wyglądały wioski rybackie w tej części Europy, to koniecznie powinien odwiedzić skansen estoński położony w dzielnicy Rocca al Mare na 72 hektarach. Odwzorowano tutaj 18-wieczną osadę rybacką. Turyści mogą obejrzeć rekonstrukcję kościoła, szkoły, kilku farm, budynku straży pożarnej oraz wielu budynków mieszkalnych. Na koniec naszego spaceru po stolicy Estonii zapraszam jeszcze do Telskivi Creative City, czyli kreatywnego miasta Telskivi. To dawna przemysłowa dzielnica Tallina, która współcześnie jest alternatywnym centrum stolicy Estonii. Swoją siedzibę mają tu różne start-upy, organizacje pozarządowe, restauracje i sklepy. Wieczorami okolica wypełnia się młodszymi mieszkańcami Tallina, którzy przychodzą tutaj na koncerty i inne wydarzenia kulturalne lub po prostu po to, żeby dobrze zjeść. Telskivi zostało założone w 2007 roku. W 2009 roku wprowadził się tam pierwszy najemca, a następnie otwarto cotygodniowy pchlitark, a także skatepark. Obecnie Telskivi składa się z 10 budynków o łącznej powierzchni ponad 25 tysięcy metrów kwadratowych. Mieści się tu ponad 300 firm, z czego 90% to przedsiębiorstwa kreatywne, a także prawie 30 sklepów i kilkanaście restauracji, 2 teatry, 7 galerii oraz kilka sal konferencyjnych i seminaryjnych. Centrum organizuje rocznie prawie 1000 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczy prawie 1 000 000 osób. W tej dzielnicy znajdują się też najciekawsze i największe murale stolicy Estonii. No a to oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie Tallin ma do zaoferowania, bo warto jeszcze wspomnieć chociażby o tutejszym ogrodzie zoologicznym, ruinach klasztoru Pirita, Placu Wolności, czy też wieży telewizyjnej Tallinn TV Tower, która jest jednocześnie najwyższą budowlą w Tallinie i w całej Estonii, no i wieży, na której znajduje się też m.in. platforma widokowa. Ja bardzo gorąco i serdecznie zachęcam do tego, aby Tallinn odwiedzić. Można to robić o każdej porze roku. Latem prezentuje się to miasto zupełnie inaczej. Zimą, szczególnie w grudniu, warto wybrać się do Tallina, żeby podziwiać jeden z najpiękniejszych i najstarszych bożonarodzeniowych jarmarków. A w dzisiejszej podróży dookoła świata to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.

0: tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Piotr Jóźwik.
1: Serdecznie witamy w to czwartkowe popołudnie lub niedzielne, bo tak Państwo nas pewnie słuchają na antenie Radia Emaus, ale możemy też powitać w każdy inny dzień, noc, no bo można nas też słuchać niezależnie podcastowo na stronie na przykład przewodnika katolickiego, na którą zawsze serdecznie zapraszamy.
2: Słuchać można w każdy dzień, natomiast nagrywamy to, możemy zdradzić,
1: w środę 1 lipca.
2: 1 lipca, kiedy trwają te zapowiadane od dłuższego czasu przez Bractwo Kapłańskie świętego Piusa X święcenia biskupie, odbywające się bez mandatu papieskiego. No i kiedy my przygotowywaliśmy ten numer, troszkę chcieliśmy ten temat poruszyć w naszym temacie numeru, czasem mniej, czasem bardziej wprost. Wtedy, w poniedziałek, gdy zamykaliśmy ten numer, jeszcze nic nie było pewne, wszystko oczywiście zmierzało do tych święceń, no ale dzisiaj już wiemy, że one się dokonały i nawet list papieża Leona tutaj niewiele zmienił.
1: List, na który była bardzo szybko odpowiedź przełożonego bractwa, który no właściwie przerzucił odpowiedzialność na Stolicę Apostolską i powiedział, że przecież jeszcze nic nie jest stracone, jeszcze nie jest za późno, czytaj, no przecież możecie zatwierdzić nam tych biskupów, no i będzie wszystko okej. Spór w gruncie rzeczy nie dotyczy wcale ani tych konkretnych biskupów, ani liturgii, to jest o wiele, wiele głębszy spór, którego tło oczywiście sięga tak naprawdę Soboru Watykańskiego II i jego recepcji i odpowiedzi na te recepcje. Sięgamy do postaci arcybiskupa Marcela Lefebvre, który z jednej strony był gorącym zwolennikiem zmian, ojcem soborowym, a potem przeszedł na postawy, na te pozycje opozycyjne. No i w momencie, kiedy w 1988 roku dokonał właśnie konsekracji czterech wówczas również biskupów, no to zaciągnął na siebie ekskomunikę. Efektem tego było powstanie komisji Ecclesia Dei, dokumentu pod tym samym, o tej samej nazwie, który dał możliwość przejścia też tym osobom, które wówczas były w tym nurcie, ale no nie chciały pozostać bez łączności z papieżem i tak powstały te różne instytuty tradycyjne. Potem, tak skracam trochę tę opowieść, tę historię, ale potem Benedykt XVI, który dał większą swobodę odprawiania liturgii, licząc właśnie, że ta swoboda też doprowadzi do pewnego pojednania, ale sam zresztą zaznaczał wielokrotnie, że problem jest głęboko teologiczny, bo dotyczy tak naprawdę rozumienia, czym jest tradycja i tego, że tradycja nie jest jakimś zamkniętym skansenem, ale jest czymś żywym, który podlega także pewnej zmianie, ewolucji, interpretacji i tak dalej. Zresztą, co ciekawe, bractwo samo mówi, że jedynym interpretatorem tradycji i objawienia jest Kościół, magisterium, a więc papież z biskupami. Zresztą dzisiaj, kiedy przyjmowali te sakry, no powiedzieli, że będą posłuszni papieżowi, a jednocześnie przecież właśnie przyjęli te sakry bez zgody, czyli w nieposłuszeństwie papieżowi. No i to jest wszystko tak dziwne i skomplikowane, że uznaliśmy, że spróbujemy jakoś jeszcze raz tego tematu dotknąć i o tym powiedzieć, ale z perspektywy, no właśnie, z perspektywy jedności i komunii. I właśnie z tej perspektywy pisze dla nas Mateusz Filipowski, że ta konsekracja, która miała miejsce 1 lipca, ona dotyka właściwie serca katolickiej eklezjologii, czyli nauki o Kościele, czyli samoświadomości w ogóle Kościoła.
2: A nieco szerzej ten temat porusza ojciec Dariusz Piórkowski w swoim tekście zatytułowanym Kościół, ciało Chrystusa. Bardzo mi się podoba wybicie przy tym artykule. On odnosi się do Kościoła, ale myślę, że zastosować je możemy znacznie szerzej, bo takie mamy czasy, że z tą różnorodnością trudno nam się pogodzić. Czasem wydaje mi się, pisze ojciec Piórkowski, że w Kościele mamy większą trudność z różnorodnością i wielością niż z jednością. A kiedy trudno zaakceptować różnicę między nami, wtedy jesteśmy kuszeni, aby zanegować jedność z tymi, którzy na przykład inaczej się modlą. Także temat dotykający właśnie rzeczywistości jak najbardziej kościelnej, natomiast do przemyślenia też na obszarach również świeckich.
1: No tak, Tak. W spolaryzowanym świecie absolutnie jest to, bym powiedział, zasada, którą można spokojnie odnieść do innych przestrzeni życia. Ponieważ lato przed nami, to pewnie wiele będzie różnego rodzaju festynów, pikników i tak dalej. Temu się przygląda trochę ksiądz Artur Stopka. Co prawda nie piknikom w ogóle jako takim, ale piknikom parafialnym.
2: Ponoć przez całą wiosnę prowadził badania terenowe.
1: Nie wnikamy, ale on stawia sobie rzeczywiście pytanie o specyfikę tych festynów, bo one raz, że różnie wyglądają w różnych częściach Polski, ale dwa, że faktycznie często na tych festynach jest tak dużo różnych rzeczy. Nie mówiliśmy zresztą ostatnio, przed chwilą o Bractwie Kapłańskim Świętego Pisa X. No na przykład oni zorganizowali w Poznaniu taki też festyn, w którym w ogóle jakiś helikopter się pojawił i tak dalej, więc no widać, że te festyny organizowane przy właśnie parafiach, zakonach i tak dalej mają taki charakter o wiele szerszy, bym powiedział, niż tylko integracyjny tej wspólnoty, która tam się na tym festynie gromadzi. Więc co tam z tych badań księdza Stopki wyszło, to polecamy właśnie w przewodniku katolickim. Natomiast Michał Kozłowski zabiera nas do Rzymu i do wielkiej polityki, a właściwie do języka wielkiej polityki, bo tak rzeczywiście można powiedzieć, że trochę to przypomina taki język Jana Pawła II, nie? Takie
2: tak,
1: wrażenie.
2: Tak. Chodzi o język papieża Leona i właśnie Michał Kłosowski analizuje te wszystkie niedawne wypowiedzi tak, że te, które mogliśmy usłyszeć podczas pielgrzymki papieskiej do Hiszpanii, gdzie papież przemawiał przecież w parlamencie hiszpańskim, o czym już tutaj też Państwu opowiadaliśmy. No i właśnie, znowu możemy nawiązać do tego naszego tematu numeru, bo Leon nie mówi językiem prostych opozycji, pokazuje, że katolicyzm nie powinien być redukowany jako ideologia oblężonej twierdzy, ani religijny dodatek do globalnego zarządzania. Mówimy właśnie tutaj o pewnej propozycji cywilizacyjnej. Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że taka propozycja jest dzisiaj bardzo potrzebna. Wiele wyzwań, z którymi jako ludzkość w tym momencie się mierzymy, coraz to liczniejsze problemy od takich dobrze znanych, czyli wykorzystywania słabszych przez mocnych, bogatych i tak dalej, po chociażby kwestie związane ze sztuczną inteligencją, o czym też tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Potrzeba nam czegoś, potrzeba nam kogoś, kto może tutaj te sprawy ustawić we właściwym szeregu, kto może zaproponować sensowny sposób przeżywania człowieczeństwa przez nas. I właśnie Michał Kłosowski, pisząc o języku papieża, o tym trochę mówi. Wygląda to tak, jakby papież po prostu wierzył, że w porządku ziemskim trzeba budować takie instytucje, które utrudniają przemoc, które chronią słabych i przypominają możnym, że ich władza ma granice. Taki konkret wybraliśmy tutaj z tego tekstu jako wybicie, a więcej można przeczytać właśnie w artykule Michała, który wiele z tych słów papieża Leona słuchał na żywo.
1: Tak. Z kolei, tak przeglądając ten 27 numer przewodnika katolickiego, można się uśmiechnąć, kiedy otworzymy na stronie 22 i 23, bo tematy najpierw idą takie poważne, zdjęcia też są oczywiście do tego stosownie dobrane i nagle owieczka Magda, baranek Franek, zupełnie inna stylistyka, wkraczamy trochę w świat ewangelizacji najmłodszych i robimy to celowo, ponieważ możemy się pochwalić, trochę sobie też przypiszemy tego sukcesu, bo czemu nie, ojciec zawsze ma wiele, znaczy sukces ma zawsze wielu ojców.
2: Chociaż ten sukces ma przede wszystkim matkę.
1: Tak, a jest nią siostra Ines Krawczyk, powiedzmy to wprost. Chodzi właśnie o owieczka Magda jest bohaterką, tak możemy powiedzieć, która ewangelizuje właśnie dzieci, jeśli ktoś korzysta z pomocy duszpasterskich, które Święty Wojciech Domedialny przygotowuje, nasz wydawca przewodnika katolickiego, a więc to jest jakoś taki nam pokrewny produkt. Siostra Ines jest redaktorką też naczelną małego przewodnika katolickiego, więc kierowanego dzieci, gdzie owca Magda również się pojawia. No i w sumie jest taka nowość teraz, bo ten baranek Franek to jest nowa postać, która się pojawia po wielu, wielu latach różnych samotnych przygód owcy Magdy, więc jesteśmy sami ciekawi, co z tej nowej relacji wyniknie, a o to wszystko pytał siostrę Ines Szymon Bojdo.
2: Tak, no na pewno warto przeczytać tę rozmowę, bo siostra Ines to jest prawdziwa pasjonatka właśnie ewangelizacji najmłodszych. My możemy zaobserwować na co dzień, jak ona spala się wręcz w tej pracy. Ci wszyscy, którzy w swoich kościołach przy okazji mszy, specjalnych mszy właśnie z udziałem dzieci, mogą spotkać się z owcą Magdą, widzą, że to jest robione z sensem, że to jest robione z sercem, że to jest odpowiedź na to właśnie, czego najmłodsi potrzebują, a co zmieni się w przyszłym roku i dlaczego warto byłoby się tą owcą Magdą, a także barankiem Frankiem zainteresować. O tym już można sobie przeczytać we wspomnianym wywiadzie.
1: A ja bym powiedział, że spala się i nie jest wypalona.
2: Nie, to prawda. To
1: tak,
2: prawda.
1: Pomysły po prostu, nie wiem jak ona to robi, ale tam pomysły cały czas są i cały czas są świeże.
2: O, to a propos pomysłów, widzę, że kolejny artykuł z ziemi włoskiej.
1: Trochę tak, bo chodzi, no nie trochę, bardzo tak, bo nawet ta kolorystyka strojów tutaj na ilustracji jest bardzo włoska, w kolorze flagi włoskiej, a no chodzi o bardzo progresywną i otwartą interpretację, jaka pojawiła się w prawodawstwie, czy w sądownictwie, orzecznictwie właśnie, tak, tego słowa, orzecznictwie włoskim, czyli tego, że dziecko może mieć troje
2: rodziców.
1: Lub trzech, no zależy od układu, nie? Ale w każdym razie... No,
2: chyba zawsze to będzie musiało być troje jednak, bo płcie będą różne występować w tym układzie.
1: A no nie wiadomo, a może mogłoby być trzech ojców na przykład, czy nie?
2: No chyba nie.
1: Jak adoptują dziecko, ale dziecko.
2: Ale to i tak dziecko będzie miało jeszcze...
1: A no tak, matkę. Biologicznie, no tak, dobrze. Skomplikowane, jak widać.
2: Uporządkujmy, tak, chodzi o włoski wyrok, który uznał, że dziecko może mieć troje rodziców, matkę i dwóch ojców, którzy żyją w zalegalizowanym za granicą małżeństwie jednopłciowym, ale Krzysztof Jankowiak, prawnik z wykształcenia sędzia, analizuje właśnie...
1: A ja tylko dopowiem, że tutaj jest w cudzysłowie małżeństwie, żeby ktoś ci nie powiedział, że się zalegalizował właśnie na antenie małżeństwa jednopłciowe.
2: To jeżeli ktoś będzie sięgał do przewodnika, to on będzie mógł sobie to zobaczyć. Liczymy na to, że jak ktoś nas słucha, to tak, to potem jakby zanim wyda jakiś osąd, to zapozna się z materiałem dowodowym. Ale wracając do tego artykułu, tak jakby rozkładamy na czynniki pierwsze ten włoski kazus, natomiast piszemy też nieco więcej w ogóle o sytuacji dzieci, bo wiadomo, że idealna jest taka, gdzie dziecko rodzi się w pełnej, kochającej się rodzinie, ale dobrze wiemy, że nie zawsze tak się zdarza. Czasem któryś z rodziców umiera, czasem rodzice się rozstają, czasem tak jak w opisywanej tutaj sytuacji te konfiguracje, w jakich ludzie się odnajdują, są zupełnie inne. Do tego trzeba dodać problem surogacji i tak dalej. Natomiast to, co jest chyba najważniejsze, to jest sprawa, która została już postawiona w tytule tego artykułu. To znaczy w interesie dziecka czy dorosłych. A patrząc na to, jaka była argumentacja włoskiego sądu, a adwokat dwóch mężczyzn mówiła o, tu cytat, wspólnym projekcie rodzicielskim, jakby to było takie niemal menedżerskie porozumienie między stronami, które mają wspólny cel. No i właśnie, tutaj widać, że realizowany jest ten interes dorosłych, tak? Czyli jakby pragnienie posiadania dziecka. Natomiast na dalszym planie, jeżeli w ogóle, widzimy tutaj interes tego młodego człowieka, także warto zapoznać się z tym, co wydarzyło się we Włoszech, ale tak jak powiedziałem, ten artykuł absolutnie nie redukuje tego tematu tylko do tego włoskiego kazusu, tylko przedstawia w ogóle sytuacje, w których może dochodzić do właśnie tego typu sytuacji.
1: To pozostańmy na kontynencie europejskim, choć temat też dotyczy nie tylko tego jednego kraju, a chodzi o Wielką Brytanię i o gwałtowne zamieszki, jakie wybuchły w Belfaście po tym, gdy uchodźca z Sudanu próbował zamordować jednego z mieszkańców miasta. To najnowsza odsłona dramatu związanego z niekontrolowaną imigracją w Europie, pisze dla nas Krzysztof Mielnik-Kośmiderski z Edynburga.
2: Tak jest. I na Wyspach Brytyjskich sporo tych sytuacji, chociażby po zamordowaniu studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Ale mamy też inną historię z Brukseli, gdzie rozwścieczony tłum pobił niewinnego przedsiębiorcę oskarżonego o ksenofobię czy też rasizm. Wszystkie te sytuacje, pisze Krzysztof Mielnik-Ośmiderski, łączy to, że władze tak naprawdę nie do końca uczciwie chciały przedstawiać sytuacje, jakie miały miejsce. I chyba, o czym też świadczyły wyniki wyborów ostatnich w Wielkiej Brytanii, społeczeństwo powiedziało dość z tą polityczną poprawnością. Należy stawiać sprawy jasno. I jakby kluczem jest to, że nie chcemy uciekać od pomocy potrzebującym, a dobrze wiemy, że ludzie z różnych części świata wielokrotnie stawiani są przed wyborem: albo zaryzykuję swoje życie, zaryzykuję swoje zdrowie i zostanę tam, gdzie jestem, albo będę je ratował i uciekam z tego miejsca, gdzie jestem prześladowany, szukając sobie domu gdzie indziej. No, na taką sytuację nie możemy pozostać obojętni, ale czymś innym jest właśnie chęć pomocy, a czymś innym jest właśnie potem zamiatanie spraw pod dywan. Trochę o tym jest ten artykuł, pokazujący, że właśnie ten czas, kiedy będziemy zamykać oczy, udawać, że nic się nie dzieje, już dobiegł końca i jeżeli społeczeństwa zachodnie na serio chcą traktować właśnie tę pomoc innym, no to nie może być tak, że po prostu ograniczamy się do tego, żeby wpuścić, a dalej, nie wiem, będziemy zamykać tych ludzi, którzy przyjeżdżają w jakichś gettach, będziemy stwarzać dla nich takie środowiska, w których tak naprawdę nie będą mieli przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo ważny temat z naszej perspektywy. Znaczy w Polsce my takich sytuacji nie mamy, jeszcze nie mamy, natomiast na Zachodzie to już jest całkiem duży problem i to jest chociażby powód, dla którego warto się z tym artykułem zapoznać. Mhm.
1: Tak, myślę, że takim tematem historycznym mogę tak powiedzieć. Tak. Trochę chyba zaczniemy też tematykę, która jest bardzo bliska naszego podwórka i chyba równie rozgrzała polską scenę polityczną i polskie społeczeństwo, jak te niedawne upały, które się przetoczyły przez nasz kontynent, a chodzi oczywiście o relacje polsko-ukraińskie, o gloryfikację UPA przez prezydenta Załęskiego. No właśnie, no my dzisiaj jeszcze nie wprost o tym, no ale do tego tematu też się odniesiemy, a tutaj biurem Jacka Borkowicza o pewnej bitwie.
2: Tak, bo Jacek właśnie przedstawia nam na historycznych stronach bitwę pod Konotopem, która przez Ukraińców słusznie uznawana jest za ich największe w historii zwycięstwo nad Rosjanami, ale ta bitwa była w istocie wspólnym zwycięstwem ukraińsko-polskim. I to jest właśnie przykład na to, że zgoda buduje. Z kolei Maria Przełomiec w artykule Strategia zamiast emocji zastanawia się, czy my na tę zgodę mamy jeszcze szansę. To znaczy, czy ten kapitał, który udało nam się zgromadzić, kiedy w 2022 roku otworzyliśmy granice, otworzyliśmy swoje serca i domy, by pomagać Ukraińcom, czy ten kapitał przepada ostatecznie wskutek decyzji polityków, czy też jest jeszcze szansa na to, żeby między Warszawą a Kijowem zapanowały dobre stosunki, a jeżeli tak, to na jakich zasadach one powinny zostać oparte. Także w tym numerze ten temat, no a oczywiście od ofiar rzezi wołyńskiej nie uciekamy od tego tematu, za chwilę będziemy przeżywać właśnie Dzień Pamięci o tych osobach, które straciły życie. Już w kolejnym numerze ten temat będziemy rozwijać, a myślę, że warto jeszcze zajrzeć w tym numerze do działu Blisko Siebie. Tutaj dwa różne internetowe światy. Rozmowa o mitach, jakie narosły wokół działania algorytmów, o odmiennych światach internetu i dzieciach w kontakcie ze sztuczną inteligencją. Weronika Frąckiewicz rozmawia z profesor Anną Miotk. A z kolei Angelika Szalongowska-Mironiuk pisze o pokoleniu 3x nic.
1: Ciekawe.
2: Tak. To jest pokolenie nic. Tak chyba to dobrze wymawiam, bez pracy, bez nauki, bez szkolenia się i to jest taka niemała grupa w Polsce, która nie pracuje, nie uczy się ani nie sprawuje nad nikim opieki. I myślę sobie, że pierwsze skojarzenie, jak słyszymy o takich ludziach, no to właśnie, nie jakieś
1: nieroby,
2: jacyś nieudacznicy, jakieś leniwe osoby.
1: Niekoniecznie, nie?
2: Niekoniecznie, tak, bo czasem ten wybór, czasem to nie jest wybór. Czasem właśnie można znaleźć się w takiej sytuacji.
1: Czasem nie ma wyboru.
2: Nie z własnej woli. No i o tych osobach właśnie pisze w swoim artykule Angelika Szalongowska-Mironiuk, a na dokładkę jeszcze możemy zarekomendować kulturę i Powrót do Poznańskiego Czerwca, tak. To za sprawą spektaklu Zdzisiek w Teatrze Nowym w Poznaniu. Historia oparta o doświadczenia Zdzisława Wardejna. Znany, myślę, że państwu aktor.
1: Tak, bo tutaj rozmawialiśmy też o tym, że no, trzeba przyznać szczerze, że na tak doniosłych obchodach, jakim jest 70. rocznica z obecnością prezydentów kilku krajów europejskich, no, frekwencja delikatnie mówiąc nie dopisała. Oczywiście można powiedzieć, była niedziela, było bardzo gorąco i tak dalej, ale myśmy sobie zadali pytanie, w jaki sposób opowiadać o tym wydarzeniu, zwłaszcza, że tak jak pisaliśmy w ostatnim numerze, kolejna rocznica już będzie opowieścią bez świadków. No bo tych już
2: prawdopodobnie
1: nie będzie. W związku z tym to już będzie nasza opowieść o tej historii. No i właśnie, ty powiedziałeś, że mamy w jakimś sensie taką próbę, która ma też dotrzeć do ludzi młodych właśnie poprzez kulturę i tym jest właśnie to przedstawienie. Tak, dobrze.
2: Tak, to jest spektakl.
1: Połączyłem kropki.
2: Spektakl. Myślę, że tak. Spektakl, który można oglądać, to jest próba opowiedzenia właśnie o ludziach młodych, którzy znaleźli się w tym wirze wydarzeń czerwca 56 roku, a także do czego, bo o tym też jest ten spektakl, do czego udział w tych wydarzeniach i same te wydarzenia doprowadziły. Myślę, że dla ludzi młodych, którzy dzisiaj żyją w bezpiecznym kraju, w kraju, co tu dużo mówić, w którym panuje dobrobyt, właśnie pokazanie tamtej rzeczywistości będzie stanowić nie lada zaskoczenie, a uzupełnieniem jest właśnie wywiad z głównym, można powiedzieć, bohaterem tego spektaklu, Zdzisławem Wardejnem. Rodzina przyjechała na mój pogrzeb. Taki jest tytuł i on nie jest zupełnie naciągany, ponieważ tak właśnie było. Zdzisław Wardejn uczestniczył w wydarzeniach Poznańskiego Czerwca i tak to się potoczyło, że jego rodzina, jego najbliżsi byli przekonani, bo taką dostali informację, że muszą się szykować na pogrzeb, bo młody wówczas Zdzisiek zginął podczas tych wydarzeń. Na szczęście okazało się, że nie. Więcej na ten temat w tej rozmowie, w przewodniku, o którym tutaj opowiadaliśmy, też dużo, dużo więcej treści. Zachęcamy do lektury i w formie drukowanej, i w formie elektronicznej.
1: Niezmiennie ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.

0: Reklama.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Mamo! Będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia. Prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piłusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
3: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie, i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
2: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piłusa X.
4: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
2: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta, Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
5: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł, nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, nasze dzieci.
2: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
6: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: I warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Ja się nazywam ksiądz Mariusz Sokołowski, a ze mną jest ktoś, kto będzie współtworzył tę audycję, chociaż tak naprawdę będzie przewodniczył w opowieściach o ptakach. To
2: moje nazwisko Paweł Kowalczyk.
1: Bardzo serdecznie witamy. Panie Pawle, no radość niesamowita. Zacznijmy. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Przyznam się, że taki tytuł zaproponował pan właśnie, panie Pawle. Skąd taki właśnie tytuł, a nie inny?
2: Tytułem wstępu, ten pierwszy raz jest najtrudniejszy. Ja występuję przed mikrofonem po raz pierwszy, więc proszę o tolerancję z państwa strony. Natomiast skąd tytuł? Otóż pojęcie nasi bracia mniejsi już jest dość głęboko zakorzenione w naszej kulturze i wiemy, że za tym pojęciem stoją zwierzęta i ptaki. Paradoksalnie przypisuje się to pojęcie, że jego twórcą był święty Franciszek, co nie jest prawdą. To jest takie paradoksalne, że właściwie wiedza taka ogólna przypisuje to pojęcie świętemu Franciszkowi, ale w rzeczywistości on tego terminu nie używał. Używał terminu w stosunku do zakonników, czy do zakonu, którego był twórcą. W czasach, kiedy żył Franciszek, społeczeństwo się dzieliło na dwie grupy. To byli więksi, czyli ludzie, którzy bogaci sprawowali władzę, i mniejsi, którzy prosty lud po prostu, który pracował na kastę bogatych. I święty Franciszek chciał, żeby jego zakon, ze względu na jakby jego filozofię, właśnie nazywał się zakonem braci mniejszych. Także mamy to pojęcie, nasi bracia mniejsi, nie jest przypisywane świętemu Franciszkowi, jednakże on go nie użył. Taki paradoks jest.
1: Tak, ale dzisiaj rzeczywiście, kiedy tak mi się kojarzy, słyszymy bracia mniejsi, no to właśnie myślimy o zwierzętach, no nie?
2: Myślimy o zwierzętach, tak. To już jest jakby powszechne pojęcie, że jeżeli słyszymy ten termin, to myślimy o zwierzętach i o ptakach. Natomiast ptaki warte poznania, Radio Emaus ma swoją siedzibę w Poznaniu i nasze opowiadanie, moje opowiadania będą dotyczyły ptaków, które zamieszkują granice administracyjne miasta Poznania. Także nie będziemy rozmawiali o ptakach, które występują poza Poznaniem, nie będziemy rozmawiali o ptakach egzotycznych, natomiast będziemy rozmawiali o ptakach, które mamy właściwie za oknem swojego domu.
1: No i to będzie, myślę, bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, ponieważ przemierzamy ulicę Poznania, czy piechotą, czy rowerem, tramwajem, zaganiani, zabiegani i zapominamy, że właśnie wokół też są te ptaki. One gdzieś tam ćwierkają, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie. O tym będziemy rozmawiać. Jest z nami pan Paweł. Panie Pawle, no my chcemy trochę pana poznać.
2: Trudniej jest mówić o sobie niż o ptakach, przynajmniej mnie. Natomiast ptakami zainteresowałem się w wieku 9 lat. Za sprawą mojej mamy i świętego Mikołaja w jednej osobie. Otóż moja mama bardzo niepokoiła się moim stanem umysłu, takim, że nie lubiłem czytać książek. I próbowała znaleźć na to metodę i pomyślała sobie, że jeśli sprezentuje mi książkę, w której są obrazki i do tych obrazków są krótkie opisy, to być może to zainteresuje mnie i być może zacznę czytać. I pod choinkę właśnie w wieku 9 lat otrzymałem książkę Jana Sokołowskiego Ptaki Polski, gdzie było zamieszczonych 250 grafik przedstawiających 250 gatunków ptaków. No i stało się, że nie tyle zacząłem czytać, co zacząłem po prostu obserwować ptaki i jako samouk zacząłem się im przyglądać i uczyć się rozpoznawać.
1: Od 9 roku życia, to niesamowite. I ta pasja trwa do dzisiaj.
2: Ta pasja trwa do dzisiaj. Moim pierwszym zawodem, który chciałem wykonywać, był zawód ornitologa. Razem z przyjacielem próbowaliśmy się dowiedzieć, czy taki zawód istnieje. Nie wiem, jakim cudem trafiliśmy do Polskiej Akademii Nauk, stacji badawczej ptaków w Kołobrzegu, bodajże się mieści taka instytucja. I napisaliśmy list, jako takie kajtki, właściwie nie wiedzieliśmy do kogo. z pytaniem, czy istnieje taki zawód jak ornitolog, bo w naszym otoczeniu nikt nie potrafił nam odpowiedzieć, czy taki zawód istnieje. Otóż okazało się, że niestety w tamtych czasach taki zawód nie istniał. Że
1: tamte jedyne... czasy to tak mniej więcej jakie lata?
2: To 9 lat miałem w 79 roku. Mhm.
1: To 70 lata.
2: 70
1: początek 80.
2: Dokładnie. Okazało się, że taki zawód nie istnieje. Niemniej jednak można było po skończeniu studiów na Akademii Rolniczej polować na granty naukowe, które związane były z szeroko pojętym ptasim tematem. Dzisiaj, znaczy to były zupełnie inne czasy, jeżeli chodzi o dostępność czegokolwiek. Moją pierwszą lornetką obserwacyjną była lornetka teatralna o przybliżeniu czterokrotnym. Kiedy otrzymałem od wujka lornetkę rosyjską, która miała przybliżenie dwunastokrotne, była mniej więcej mojej wielkości i ważyła mniej więcej również tyle, co ja. Niemniej jednak no, okazała się już po prostu sprzętem z wyższej półki. Dzisiaj, jeżeli wejdziemy na stronę, nie wiem, optyczne czy cyfrowe.pl, mamy do wyboru około 3000 modeli lornetek, także...
1: To no proszę, jakie to były czasy, prawda? A jak człowiek się cieszył, że miał taki sprzęt na tamte czasy dostępny. Myślę, tak słucham pana z takim no, podziwem i myślę sobie, to jest historia na książkę, może na jakiś film, ale to pewnie jeszcze...
2: To być może jest historia na album. Noszę się z takim zamiarem. Mam takie marzenie, żeby wydać album Ptaki Poznania.
1: No właśnie, bo jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, której pan nie powiedział. Ja już to wiem, ale słuchacze nie wiedzą.
2: Tak, zajmuję się również fotografowaniem ptaków.
1: I to... dodam to, proszę państwa, to nie jest amatorskie. Ja widziałem ostatnio, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, ten sprzęt naprawdę, ja tylko mogę powiedzieć, duży, długi obiektyw, ale to już więcej pan powie.
2: Znaczy tak, powiem, że ja jeżeli chodzi o fotografię, nie jestem technicznym człowiekiem. Fotografuję sprzętem, który jest uznawany za stosunkowo dobry, ale to nie jest najlepszy sprzęt z górnej półki. Wierzę bardzo mocno w to, że na jakość zdjęć wpływa przede wszystkim oko i wiedza na temat tego, co wiemy o ptakach, a czego o nich nie wiemy. Pokonywanie dystansu, który dzieli fotografującego od ptaka, to jest cała sztuka podchodzenia i właśnie ona może niwelować w dużej mierze niedomogi sprzętowe. Także fotografuję raczej oko, mózg i serce, niżli sprzęt. Oczywiście nie powiedziałbym prawdy, że im lepszy sprzęt, tym łatwiej robić dobre zdjęcia, bo oczywiście sprzęt też wpływa na jakość tych zdjęć. Reasumując, moim olbrzymim marzeniem jest wydanie właśnie albumu ze zdjęciami moich ptaków. Chciałem pokazać również w tym albumie przede wszystkim różnorodność ptaków, które żyją w Poznaniu. Mam już przygotowany mniej więcej w połowie album do publikacji. No zobaczymy, może się uda i może państwo oprócz tego, że będą mogli słuchać mojej audycji, będą może również mogli oglądać moje zdjęcia.
1: No ja mam taką nadzieję, że te audycje regularne, jak powiedziałem, co dwa tygodnie, Ptaki Warte Poznania, czyli Tajemnice Naszych Braci Mniejszych, wpłyną na to, że ktoś ze naszych słuchaczy tak bardzo się zainteresuje, że pomoże, by taki album po prostu powstał.
2: Miejmy
1: czego oczywiście
2: nadzieję.
1: Już teraz bardzo, bardzo życzymy. Panie Pawle, powiedzieliśmy sobie, że będziemy w naszych audycjach mówić o ptakach, które powiedzmy, nie wiem czy to jest dobre słowo, zamieszkują o granice Poznania, tutaj nasz region, ale tak na początek naszych tutaj spotkań trochę takiej statystyki, czyli ile mamy ptaków w ogóle na świecie?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że pierwszym gatunkiem policzalnym żyjącym na świecie jest człowiek. Czyli my sami siebie policzyliśmy, natomiast drugą grupą zwierząt są właśnie ptaki. Na pomysł policzenia ptaków globalnie mówimy, nie mówimy o ilości gatunków ptaków żyjących na świecie, tylko mówimy o globalnej ilości wszystkich ptaków, które żyją. Jest ich 50 miliardów sztuk.
1: Wow.
2: I teraz bardzo ciekawe jakby była metodologia badań. No bo jak policzyć ptaki na całym świecie? No to samo pytanie nie wydaje się nie wydaje się możliwa odpowiedź na to pytanie. Otóż na pomysł policzenia ptaków wpadli naukowcy z Uniwersytetu w Australii. Założyli specjalny serwer i dzięki obserwacji i wiedzy na temat ptaków

0: nie wiem, jaki jest błąd statystyczny dopuszczalny. Niemniej jednak z jednej strony wydaje się, że to jest olbrzymia ilość ptaków. No. Z drugiej zaś strony, jeśli weźmiemy pod uwagę, że aktualnie na świecie, jeśli chodzi o ptaki hodowlane, to samej kury domowej jest 25 miliardów, to ta statystyka jakby zmienia trochę swoją wagę. I dla porównania. Jeżeli porównamy ilość ptaków w stosunku do ludzi, to mamy 6 razy więcej ptaków niż ludzi. Czyli na jednego człowieka przypada 6 dzikich ptaków. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość kur, no to statystyka nie kłamie, przypada około 3 kur hodowlanych na człowieka.
1: Ja już się nie mogę doczekać dalszych naszych audycji, gdy będziemy omawiać konkretne ptaki, gatunki i tak dalej. No ale właśnie, wiemy już mniej więcej, ile tych ptaków jest w ogóle na świecie. A teraz, panie Pawle, ile gatunków, czy to jest też policzone, żyje na świecie?
0: To jest policzone i to jest już bardziej policzalne. Generalnie przyjmuje się, że żyje mniej więcej 9700 ptaków. Bądź inne statystyki mówią, że jest ich prawie 11 tysięcy. To wynika z klasyfikacji gatunkowej tak naprawdę te różnice, bo jedni dany gatunek definiują jako podgatunek ptaka, także to są już takie bardziej zaawansowane klasyfikacje, na bazie których są liczone ptaki. Niemniej jednak, jeżeli przyjmiemy liczbę 10 tysięcy, to ona będzie bardzo rzeczywista. Czyli mamy 10 tysięcy gatunków ptaków, które żyją na świecie. W Polsce przyjmuje się, że na 1 stycznia 2025 roku żyje 474 gatunki ptaków.
1: A czy to są, tak wejdę w słowo, czy to są ptaki, które żyją tak na wolności, czy też liczymy te takie, jak to nazwać, hodowlane?
0: Nie. Mówimy tylko i wyłącznie o ptakach żyjących w stanie dzikim, czyli na wolności. Nie mówimy tutaj o ptakach hodowlanych.
1: O, to bardzo ciekawe.
0: Jeżeli chodzi o takie dokładniejsze jeszcze statystyki, wróciłbym może na chwileczkę do tego 50 miliardów ptaków, z czego 4 gatunki należy do klubu miliarderów. Takim mianem są określone te gatunki.
1: Co to znaczy?
0: Czyli, że ich populacja przekracza próg miliarda ptaków.
1: To na pewno są wróble, bo ich jest bardzo dużo.
0: No właśnie. I cieszę się, że ksiądz zgadł.
1: Serio?
0: Bądź się dowiedział.
1: Proszę bardzo.
0: Z tego powodu, że mamy kryzys wróbla w Polsce.
1: O!
0: Przy czym ten kryzys wróbla w Polsce nie dotyczy całej populacji wróblowej, bo wróbel jest, jeżeli chodzi o statystykę, najliczniejszym gatunkiem ptaków. Mamy, jego populacja to jest 1,6 miliarda sztuk. Drugim gatunkiem jest szpak.
1: Też obecny w Polsce.
0: Też obecny w Polsce, 1,3 miliarda. Szpaki są jednym z nielicznych gatunków ptaków, które potrafią się łączyć w stada, które liczą kilkaset tysięcy ptaków.
1: Niesamowite.
0: To jest o tyle niesamowite, że właściwie nad problemem tego, jak, co powoduje, że przy takiej ilości ptaków w jednym stadzie, one nie rozbijają się o siebie. No proszę sobie wyobrazić kilkaset tysięcy ptaków, które po prostu zmieniają tor lotu w taki sposób, jak sardynki w morzu.
1: W ławicy. Takie.
0: I właściwie naukowcy kilka lat temu zaledwie wzięli się za ten problem. Zadali sobie pytanie, jak to jest możliwe, i po wielu badaniach przy udziale komputerów, zaawansowanych technologii przetwarzania danych, okazało się, że każdy szpak w stadzie kontroluje zaledwie 6 najbliższych sąsiadów, którzy lecą obok niego. I dzięki temu osiągają taką zdolność manewrowania w terenie. I kolejnym gatunkiem, trzecim, jest mewa pospolita, której populacja szacuje się na 1,2 miliarda sztuk. No i jaskółka dymówka 1,1 miliarda.
1: No i możemy, tak słuchając tego, co pan mówi, możemy się pochwalić, że te wszystkie znaczne czy znaczące gatunki są obecne w Polsce.
0: Oczywiście. Wszystkie 4 gatunki występują w Polsce. Szpaka znamy chyba wszyscy.
1: Tak, no właśnie chciałem tam wejść słowo wcześniej, że niestety ja mam takie doświadczenie jako takiego pewnie błędne, jako szkodnika. Moja ciocia, która miała czereśnie czy tam wiśnie, zawsze te drzewa, kiedy już owoce dojrzewały, jakąś siatką okrywała, no i strach na wróble. Potem, kiedy szpaki się pojawiały, to tam gdzieś klaskała, żeby odstraszyć. Różne
0: tak,
1: były tego skutki.
0: To miał szczęście w dzieciństwie posiadać dziadków, którzy mieli jakiś niewielki sad bądź kilka drzew, szczególnie z czereśniami.

0: to właśnie zetknął się z takimi obrazkami, o jakich ksiądz mówił. Moja babcia też wieszała wszelkie możliwe
1: filany,
0: sprzęty na czereśniach, łącznie z kankami aluminiowymi, jakimiś kawałkami blachy, siatkami, czym się tylko dało, żeby uratować czereśnie przed szpakami. No wystarczyła chwila nieuwagi i kiedy zlatywało się stado szpaków, to w ciągu kilku minut po prostu te czereśnie znikały. Nawet my stanowiliśmy dość dużą grupę wnuków, nie byliśmy w stanie tak szybko zerwać owoców jak szpaki. Przy czym też jest druga strona dzisiaj medalu, że coraz mniej osób robi przetwory i coraz więcej oddajemy za darmo ptakom. Ja mieszkałem w sąsiedztwie, gdzie na podwórku rosła olbrzymia czereśnia i właściciele tejże czereśni zrywali sobie, nie wiem, kilo czy dwa czereśni, natomiast całą resztę owoców przekazywali ptakom. Także to się trochę zmienia.
1: Panie Pawle, wiemy już, ile jest tych gatunków, ile ptaków żyje na świecie, w Polsce, a sam Poznań, bo to nas tutaj będzie najbardziej interesowało, ile mamy tych ptaków, no i w naszym pięknym parku Kasprowicza. Mamy jakąś wiedzę na ten temat?
0: Tak, sam Poznań, niestety źródła drukowane, takie naukowe, są dosyć przestarzałe, to znaczy sprzed 20 lat. Natomiast możemy przyjąć, że mamy około 250-270 gatunków ptaków.
1: W samym Poznaniu?
0: W samym Poznaniu.
1: Niebywałe.
0: Niebywałe. Te badania są prowadzone właściwie od 1900 roku. Są to badania naukowe, gdzie po prostu zawodowcy, którzy się zajmowali określeniem, jaki jest gatunek, gdzie występuje, w jakiej ilości, czy to jest gatunek całoroczny, czy to jest gatunek przelotny, czy to jest gatunek osiadły, jakby sygnowali swoim autorytetem obecność potwierdzoną niejako naukowo tychże gatunków. Jeżeli chodzi o obecność ptaków w mieście, to właściwie przeżywamy, o czym może nie wszyscy wiedzą, rewolucję. I to
1: rewolucję
0: na dużą skalę. Dlatego, że mamy do czynienia aktualnie z przenoszeniem się coraz większej ilości gatunków ptaków w sposób trwały do miasta. Wróbel na przykład jest takim ptakiem, który od dawien dawna towarzyszy człowiekowi. I wśród wróbli są już osobniki, które nigdy nie żyły w świecie dzikim. Czyli dla nich świat, ich środowisko naturalne to są parki leśne, to są skwery, to jest generalnie miasto jako takie. I Poznań jest miastem, które właściwie jest ptasim rajem, można by powiedzieć. To jest taki termin ptasi raj, który przywiozłem z nad Bajkału, gdzie miałem okazję obserwować ptaki na wyłomach skalnych, które wyrastają ponad poziom Bajkału, gdzie ptaki gniazdują właściwie dziób w dziób, oko w oko i ogon w ogon. Mamy mnóstwo terenów zielonych w Poznaniu, mamy mnóstwo parków, mamy otulinę Parku Narodowego i są to tereny, które są właściwie na mapie miasta Poznania ptasimi rajami. Ponieważ ja mieszkam bardzo blisko Parku Kasprowicza, to siłą rzeczy często, wykorzystując każdą wolną chwilę, robię tam wypady obserwacyjne i fotograficzne. I w tymże parku udało mi się sklasyfikować ponad 40 gatunków ptaków. Łącznie z tak egzotycznymi ptakami jak krzyżodziób sosnowy, jak dzięcioł zielony, jak strzyżyk, makolągwa. Oczywiście również podstawowe gatunki, czyli krukowate, gawron, kawka, wrona siwa, sroka i również sójka. Krukowate kojarzymy z kolorem czarnym, czyli z gapą, natomiast sójka jest również, należy do rodziny krukowatych, notabene jednej z najinteligentniejszych rodzin ptaków na świecie. I należy również sójka do ptaków, które są uznawane za najbardziej kolorowe i najpiękniej ubarwione ptaki w Europie.
1: Panie Pawle, mogę ja, ale myślę, słuchacze, słuchać bez końca pana. Nasz czas nieubłaganie dobiega końca. Tutaj postawimy kropkę dzisiaj, a do tematów będziemy wracać. Spotkamy się już za 2 tygodnie w kolejnej audycji Ptaki Warte Poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Ja bardzo dziękuję państwu za uwagę. Ksiądz Mariusz Sokołowski i...
0: Ja również dziękuję za uwagę. Paweł Kowalczyk.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też,
2: to poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 20, w którym pan Fix nawiązuje bezpośrednie stosunki z panem Fogiem. Kiedy działy się te rzeczy, mogące mieć tak zgubne następstwa dla pana Foga, ten spacerował właśnie po ulicach miasta w towarzystwie pani Audy. Piękna wdowa zgodziła się udać z nim razem do Europy, musiał więc pomyśleć o wszystkim, co było niezbędne w tak długiej podróży. Gdy Anglik, tak jak on, rusza naokoło świata jedynie z małą torbą w ręku, jeszcze to uchodzi. Natomiast kobieta nie może odbywać tak dalekiej drogi w podobnych warunkach. Trzeba było zaopatrzyć ją w odpowiednie stroje i we wszystkie rzeczy niezbędne w podróży. Pan Fogg z właściwą sobie flegmą wywiązał się z zadania, a na sprzeciwy i perswazję młodej damy odpowiadał niezmiennie: to leży w interesie mojej podróży, to wynika z mego programu. Uporawszy się z zakupami, wrócili do hotelu i zasiedli do suto zastawionego stołu. Po posiłku pani Auda poczuła się nieco zmęczona i udała się do swego pokoju, uścisnąwszy przedtem po angielsku dłoń swego nieprzeniknionego opiekuna. Co do czcigodnego dżentelmena, ten poświęcił cały wieczór na studiowanie Timesa i Illustrated London News. Gdyby był człowiekiem zdolnym dziwić się czemukolwiek, byłby zapewne zdumiony nieobecnością obieży świata w porze spoczynku. Wiedząc jednak, że statek do Yokohamy nie odjeżdża przed jutrem, nie zaprzątał sobie tym głowy. Ale i nazajutrz obieży świat nie zjawił się na odgłos dzwonka. Nikt się nie dowie, co pomyślał dżentelmen. Przekonawszy się, że jego służący jeszcze nie wrócił do hotelu, pan Fogg sam spakował torbę podróżną, kazał powiadomić panią Audę i posłał na miasto po palankin. Była godzina 8, a przypływ morza, z którego Carnatic miał skorzystać, przewidywano na 9:30. Przed hotelem stanął palankin, pani Auda i pan Fogg wsiedli do tego wygodnego wehikułu, bagaż umieszczono na ręcznym wózku. W 30 minut potem podróżni znaleźli się na molu, gdzie ich poinformowano, że Carnatic odpłynął poprzedniego dnia wieczorem. Pan Fogg spodziewał się zastać tutaj i parowiec, i lokaja, a musiał się obejść bez jednego i drugiego. Ale na obliczu jego nie ukazała się najmniejsza oznaka niezadowolenia i gdy pani Auda spojrzała nań z niepokojem, ograniczył się do uwagi: to wypadek bez znaczenia, proszę pani, nic więcej. W tym momencie jakiś człowiek, który przyglądał się dżentelmenowi od pewnego czasu, zbliżył się do niej i uchylił kapelusza. Był to pan Fix. Czy nie jest pan przypadkiem jednym z pasażerów Rangunu? Przybyłem tu, tak jak ja, wczoraj? Tak, pani, odpowiedział chłodno Fogg, ale nie mam zaszczytu. Proszę mi wybaczyć, ale sądziłem, że zastanę tu pańskiego służącego. Czy może pan wie, gdzie on jest? Żywo spytała młoda hinduska. Jak to? Udał zdziwienie detektyw Fix. Czy nie ma go tutaj razem z państwem? Nie, rzekła pani Auda. Nie ma go od wczoraj. Czyżby wszedł bez nas na pokład Carnaticu? Bez państwa? Mówił inspektor. Proszę wybaczyć moją ciekawość. Państwo zamierzali odpłynąć tym parostatkiem? Tak. To tak samo jak ja. Jestem prawdziwie zmartwiony tym niepowodzeniem. Okazuje się, że Carnatic, skończywszy naprawę, opuścił Hongkong o 12 godzin wcześniej, niż było przewidziane. Teraz musimy czekać na następny statek cały tydzień. Wymawiając te słowa cały tydzień, Fix poczuł, że serce w nim rośnie z uciechy. Cały tydzień. Fogg zatrzymany w Hongkongu przez 8 dni. Tymczasem nakaz aresztowania nadejdzie niezawodnie. Widać, los uśmiechnął się wreszcie do strudzonego sługi sprawiedliwości. Ale w tym momencie znowu dostał pałką w łeb. Pan Fogg odezwał się spokojnie. W porcie, oprócz Carnaticu, są jeszcze inne statki. To rzekłszy, podał ramię pani Audzie i skierował się ku dokom w poszukiwaniu odpływającego statku. Fix, przytłoczony tym, co usłyszał, postępował machinalnie za nim. Zdawało się, że jakaś niewidzialna nić przywiązała go do tego człowieka. Tymczasem szczęście, które tak wiernie dotąd służyło dżentelmenowi, widocznie go opuściło. W ciągu 3 godzin pan Phyllis przemierzał port w różnych kierunkach, zdecydowany, jeśli zajdzie potrzeba, wynająć statek, który by go dowiózł do Yokohamy. ale wszędzie widział statki, które ładowano czy wyładowywano, a nie było ani jednego, który mógłby zaraz podnieść kotwicę. Fix zaczął oddychać swobodniej, lecz pan Filis nie poddawał się zniechęceniu. Rozmyślał właśnie, czy nie należałoby przenieść poszukiwań na teren pobliskiego Makału, gdy naraz u wejścia do portu zaczepił go ukłonem jakiś marynarz. — Wielmożny pan szuka statku? — Czy macie statek gotowy do drogi? — spytał Fogg. — Tak jest, wielmożny panie. Pilotażowy numer 43, najlepszy z całej flotyli. — Czy szybki? — 8 do 10 mil. Chciałby pan zobaczyć? — Tak. — Wielmożny pan będzie zadowolony. — Czy chodzi o spacer po morzu? — Nie, o podróż. — Podróż? — Czy podejmujecie się popłynąć do Yokohamy? Marynarz zamachał gwałtownie rękami i wytrzeszczył oczy. — Wielmożny pan raczy żartować. — Nie. Spóźniłem się na Karnatik, a 14 muszę się znaleźć w Yokohamie, aby zdążyć na parostatek do San Francisco. — Bardzo żałuję, ale to niemożliwe — odpowiedział pilot. — Zapłacę 100 funtów dziennie, a oprócz tego 200 funtów nagrody, jeśli przybędziemy na czas. — Pan mówi poważnie? — Najzupełniej. Pilot odszedł na bok i spoglądał na morze. Pokusa niezwykłego zarobku walczyła w nim z obawą przed tak daleką podróżą. Fix przeżywał męczarnie. Tymczasem pan Fogg zwrócił się do swojej towarzyszki. — Czy pani będzie się bała? — Z panem niczego — odparła pani Auda. Pilot znów zbliżył się do dżentelmena, obracając w rękach czapkę. — A więc, pilocie? — zagadnął pan Fogg. — Wielmożny panie — odparł marynarz. — Nie mogę narażać swoich ludzi, ani siebie, ani również pana na tak daleką przeprawę na stateczku ledwie 20-tonowym i to jeszcze o tej porze roku. Zresztą do Yokohamy nie moglibyśmy dotrzeć na czas, bo to od Hongkongu 1650 mil. Tylko 1600. Wszystko jedno. Fix odetchnął głęboko. Ale, dorzucił pilot, może by się znalazł jakiś inny sposób załatwienia tej sprawy. Fix wstrzymał oddech. Jaki? Spytał Phileas Fogg. Popłynąć do Nagasaki na samo południe Japonii, to znaczy 1100 mil stąd, a jeszcze lepiej do Szanghaju. 800 mil od Hongkongu. W tym wypadku nie oddalilibyśmy się zbytnio od wybrzeży chińskich, co byłoby korzystne i z tego względu, że mamy tam prądy płynące na północ. Pilocie, odrzekł Phileas Fogg, ja muszę wsiąść na statek amerykański w Yokohamie, a nie w Szanghaju czy Nagasaki. Dlaczego by nie? Parostatek do San Francisco nie odpływa z Yokohamy. Owszem, zawija tam, jak również do Nagasaki, ale portem macierzystym jest Szanghaj. Jesteście pewni tego, co mówicie? Jestem pewny. Kiedy parostatek opuszcza Szanghaj? 11 o 7 wieczór. Mamy, słowem, 4 dni czasu. 4 dni to 96 godzin, a więc przy średniej szybkości 8 mil na godzinę, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli wiatr południowo-wschodni wytrzyma, jeżeli morze będzie spokojne, jakoś damy sobie radę z tymi 800 milami do Szanghaju. Kiedy będziecie gotowi? Za godzinę. Tyle, żeby zrobić zapasy i przygotować statek do drogi. Załatwione. Czy jesteście właścicielem statku? Tak, jestem John Bansby, właściciel Tankadery. Chcecie zadatek? No, jeśli to wielmożnemu panu nie zrobi różnicy, proszę, oto 200 funtów zaliczki. Po czym Fogg zwrócił się do Fixa. Gdyby pan zechciał skorzystać, właśnie chciałem pana prosić o wyświadczenie mi tej uprzejmości, rezolutnie odparł agent. Zgoda, za pół godziny będziemy na pokładzie. Ale cóż się stanie z tamtym biednym chłopcem? Wtrąciła pani Auda, bardzo przejęta losem obieży świata. Uczynię dla niego wszystko, co się da uczynić, odpowiedział gentleman. I podczas gdy Fix, zdenerwowany i rozgorączkowany, dusząc się z wściekłości, kierował swoje kroki ku statkowi pilota, pan Phileas i pani Auda udali się do biur policji Hongkongu. Zostawili tam rysopis obieży świata i pewną ilość pieniędzy, wystarczającą na to, aby go odesłać z powrotem. W konsulacie francuskim dokonali tej samej formalności. Następnie palankin skierował się ku hotelowi. Zabrano bagaże i wkrótce podróżni znaleźli się w awanporcie. Wybiła godzina 3. Statek pilotażowy numer 43 czekał gotów do wypłynięcia na pełne morze. Zapasy były już uzupełnione, a załoga stała na pokładzie. Tankadera, mały zwinny szkunerek marslowy o wyporności 20 ton, miała delikatny dziób, zgrabne kształty i była mocno wydłużona w linii wodnej. Rzec by można jacht regatowy. Błyszczała miedzianymi okuciami, pokład jej lśnił bielą kości słoniowej. Wszystko świadczyło, że jej właścicielowi, Johnowi Bansbiemu, zależy na utrzymaniu jej w doskonałym stanie. Dwa maszty skłaniały się lekko ku tyłowi. Mając marsel, grot i fok, sztafok i topsle, mogła Tankadera wspaniale żeglować, zwłaszcza przy wietrze tylnym. Szybkość statku musiała być zadziwiająca. W samej rzeczy zdobył on już niejedną nagrodę w zawodach pilotów. Załoga składała się z właściciela, Johna Bansbiego i czterech marynarzy. Wszyscy stare wygi morskie, przyzwyczajeni do wychodzenia w morze statkom naprzeciw, przy każdej pogodzie i na wylot znający okoliczne wody. Szyper, barczysty człowiek, lat około 45, opalony na czarno, o twarzy energicznej i bystrych oczach, pewny siebie i solidny, u najbardziej lękliwych musiał budzić zaufanie. Pan Fok wraz ze swą towarzyszką weszli na pokład. Detektyw był tam już od pewnego czasu. Zejściem na rufie zstąpili do kwadratowej, niewielkiej, ale schludnej messy. Ściany jej obiegała miękko obita ława, a po środku stał stół oświetlony lampą. Proszę wybaczyć, że tylko tyle mogę panu ofiarować, rzekł pan Fok do Fixa, który bez słowa odpowiedział mu ukłonem. Detektyw odczuwał pewne zawstydzenie wobec tych dowodów uprzejmości ze strony pana Foga. Trzeba przyznać, myślał, że łajdak jest niezwykle uprzejmy, ale w każdym razie to łajdak. O 3:10 postawiono żagle. Na gaflu załopotała bandera Wielkiej Brytanii. Pasażerowie wylegli na pokład. Po raz ostatni, w nadziei, że ujrzą tam nadbiegającego obieży świata, pan Fok i piękna hinduska zwrócili swój wzrok na molo. Fix nie bez obawy także spoglądał w tym kierunku. Głupi przypadek mógłby w ostatniej chwili przywieść tu chłopca, którego agent tak niegodnie potraktował, a wówczas musiałoby dojść do drażliwych wyjaśnień, z czego detektyw nie wyszedłby obronną ręką. Jednak Francuza nie było ani śladu. Widać, narkotyk nie wypuścił go jeszcze spod swej dręczącej władzy. Wreszcie szyper Bansby wyprowadził statek na pełne morze. Tankadera wzięła wiatr w grot, marsel i foki i chyżo poszła naprzód po rozkołysanej fali.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
3: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Junior Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzani na fali, Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Witam.
2: Witam, dobry wieczór.
1: No i jak zawsze mamy też wyjątkowego gościa.
2: Wyjątkowa gościni, wyjątkowy temat. Witamy panią Annę Tasiemską, prezeskę Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No i porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, o chorobiach otępiennych. Porozmawiamy o chorobie Alzheimera. Co to za choroba, skąd się wzięła, jak ją diagnozować, czy dotyczy tylko osób starszych i czy to jest coś strasznego, czy nie?
1: Czy należy się tej choroby bać?
3: Należy się bać. Jest to choroba nieprzewidywalna, podstępna, nieuleczalna, która powoli jakby niszczy nasze funkcje poznawcze. I jest to choroba mózgu, choroba neurologiczna, która niestety dotyka coraz więcej osób.
1: Jak możemy ją zdiagnozować? Czy da się odpowiednio wcześnie, żeby potem odpowiednio też wcześnie zadziałać?
3: Na pewno należy jak najszybciej skorzystać z pomocy lekarza, jeżeli widzimy, że mamy kłopoty z pamięcią. Trzeba ustalić, czy to są kłopoty z pamięcią po prostu związane z wiekiem, czyli adekwatne do wieku, czy to są już takie objawy, które w tym wieku jakby są niepokojące. Lekarz zleci na pewno przeprowadzenie testu pamięci, odpowiednie badania krwi, być może tomografię komputerową, a jak będzie trzeba, to również pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego, który właściwie w tej chwili jest taką najpewniejszą metodą diagnozowania.
1: Czyli te kłopoty z pamięcią to powinien być taki pierwszy sygnał dla nas, taka pierwsza lampka, która się w głowie powinna zapalić, że coś może być nie tak, bo wiele osób pewnie właśnie pomyśli, a bo to wiek, a bo to może teraz jeszcze doszła przecież mgła covidowa. Tak będziemy sobie to tłumaczyć. Nie warto zwlekać.
3: Nie, wręcz przeciwnie. Nawet jeśli nam się wydaje, że się narazimy na śmieszność, lepiej iść do lekarza pierwszego kontaktu, który po wstępnym wywiadzie stwierdzi, czy należy udać się do neurologa. Dzisiaj wszyscy w związku z pędem życia, ze stresem mamy problemy z pamięcią. Wszyscy szukamy kluczy, zostawiamy gdzieś jakąś siatkę, czy zastanawiamy się, czy dzisiaj nie miałem być na jakimś spotkaniu. To są rzeczy, które są normalne, jeśli faktycznie to jest stres, pęd życia, kiedy na przykład jesteśmy niewyspani, albo nawet jest gorsza pogoda. Natomiast kiedy te rzeczy się powtarzają, kiedy widzimy, że te kłopoty z pamięcią, na przykład odkładamy rzeczy w niewłaściwe miejsce. W przypadku mojej mamy, która chorowała 18 lat na Alzheimera, na przykład ona chciała buty schować do lodówki. Nie? No to już była taka niepokojąca rzecz. Nie zakręciła wody, postawiła garnek, nie zapaliła gazu. I to są takie, muszą to być takie niepokojące rzeczy. Natomiast jeśli mamy kłopoty z pamięcią i czegoś nie możemy sobie przypomnieć, najlepiej cofnąć się z chronologią zdarzeń, iść na przykład do poprzedniego pokoju, w którym się było, bo mogła myśl po prostu uciec. I często jest tak, że sobie przypominamy. No to znaczy, że wszystko z nami jest okej. To muszą być rzeczy takie nietypowe, powtarzające się.
2: A czy to jest choroba, która dotyka tylko seniorów? Czy to jest tak, że przekraczamy jakiś magiczny wiek i mówimy, o, jesteśmy teraz narażeni na Alzheimera?
3: Nie ma takiego magicznego wieku. Mówi się, że choroba się rozpoczyna raczej po 65 roku życia. Natomiast coraz częściej do stowarzyszenia zgłaszają się osoby młodsze albo rodziny, które mają osobę w wieku 50 czy 60 lat. Mieliśmy też takich członków, gdzie po prostu cała linia męska dziedziczyła chorobę, ale bardziej jakby podatni jesteśmy ze względu na styl życia, jaki prowadzimy. I tak jak w przypadku innych chorób, trzeba po prostu właśnie całe życie dbać o siebie, ale jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to ja zawsze powtarzam na wykładach, że nigdy nie jest za późno, nawet można od następnego dnia nie od razu wszystko, ale cokolwiek zrobić, czyli odpowiednio się odżywiać, najlepiej stosować dietę śródziemnomorską, być aktywnym nie tylko fizycznie, ale i umysłowo, szturchać jakby ten mózg, trenować go i wtedy no na pewno albo nie zachorujemy, bo ten mózg będzie bardzo dobrze funkcjonował, a jeśli już ta choroba nas spotka, bo tego nie możemy wykluczyć, to po prostu opóźnimy swoje zachorowanie ewentualne. Wiadomo statystycznie, że co 5 lat jakby ryzyko zachorowania się podwaja i tak osoby właściwie powyżej 85 roku życia, no to prawie połowa ma już objawy właśnie, to nie musi być choroba Alzheimera, ale objawy związane z kłopotami z pamięcią.
1: A czy jest jakaś grupa szczególnie narażona na zachorowanie? Czy tutaj nie ma reguły?
3: No właśnie tą grupą bardziej narażoną są osoby, które prowadzą ten nieodpowiedni styl życia. Bo jeżeli to jest sprawa genetyczna, no to jakby nie mamy na to wpływu. Natomiast to, jak żyjemy, jakie mamy wykształcenie, w jakim sposób właśnie kładziemy na swój rozwój i umysłowy, i właśnie na ten ruch, o którym wspominałam, co jemy, czy się wysypiamy, czy się nawadniamy. Wszystko to, właśnie ostatnie badania dowiodły, że sen ma bardzo duże znaczenie i to ten głęboki sen, tak? Ta faza snu głębokiego i to jest bardzo ważne. Jest bardzo wiele produktów też spożywczych. Codziennie trzeba sobie zjeść na przykład garść orzechów, to na pewno będzie poprawiać funkcjonowanie mózgu. No właśnie ta dieta śródziemnomorska, oliwa z oliwek, cynamon jest bardzo takim na przykład też już udowodnionym produktem. Kawa. Pijemy kawę nie mocną, ale możemy ich nawet więcej pić, tych filiżanek, a może nie częściej niż 3 godziny, ale na pewno kawa jest też ostatnim takim, że tak powiem, hitem, że ma dobre działanie na mózg.
2: Jest tak, że na przykład na podstawie badań, że pewne grupy są bardziej narażone, ale też geograficznie, czy na przykład Polacy częściej chorują potencjalnie niż mieszkańcy krajów południowych albo krajów skandynawskich. Mówię tutaj o diecie, o czym pani wspomniała, tak. Ale też na przykład, nie wiem, pogoda, czy to ma jakieś wpływ życia, rasa.
3: Na pewno tak, ponieważ chociażby mieszkańcy krajów, którzy mieszkają nad Morzem Śródziemnym, oni już po prostu cały czas stosują tą dietę śródziemnomorską. Na pewno też słońce. No, wiemy doskonale, że na widok słońca wszyscy się uśmiechamy, jesteśmy radośni, inaczej funkcjonujemy. Kraje na północy mają problem ze swoimi mieszkańcami, którzy bardzo często popadają w depresję, a depresja jest też niestety jednym z czynników, które działają na mózg i też czasami się zdarza, że właśnie osoby, które się do nas zgłaszają, najpierw wpadały w depresję, a później miały chorobę Alzheimera albo podobną, bo choroba Alzheimera to jest 60% mniej więcej przypadków z jakby takiej grupy chorób otępiennych. I można mieć chorobę otępienną, a nie musi być to choroba Alzheimera. To może być chociażby taka choroba, którą ma znany aktor Bruce Willis. U niego akurat to jest otępienie naczyniowo-skroniowe. Nie? To jest tak czy tak, te wszystkie choroby otępienne bardzo podobnie przebiegają. Bardzo dotykają rodzinę przede wszystkim i osoby opiekujące się, bo sam chory jakby, jego nic nie boli, on w pewnym momencie jakby już funkcjonuje w swoim świecie, wiele rzeczy nie rozumie, nie orientuje się w czasie, w miejscu, w przestrzeni, też z czasem traci zasób słów, trzeba zwracać się prostymi zdaniami na początku choroby. W wypadku mojej mamy to nawet 10 lat w ogóle nie mówiła już, po prostu tak choroba postąpiła, a ostatnie 6 lat nie chodziła. I bardzo często jest tak, że niestety można to tak jakby odwrócić rozwój dziecka, a właśnie w drugą stronę postępuje u osoby chorej choroba Alzheimera, nie? Także niestety też na końcu jest etap leżący i opieka w pewnym momencie jest całodobowa. Także jest to wielkie obciążenie dla rodziny, bardzo trudne decyzje, jak zorganizować opiekę, jak żyć, jak chodzić do pracy, zajmować się dziećmi, kiedy na przykład rodzic jest bardzo ciężko chory i wymaga całodobowej opieki, a dzieci też muszą się wyspać i funkcjonować, więc są też często trudne decyzje, czy oddać do domu pomocy społecznej, czy zatrudnić kogoś, kto zamieszka. Jeśli są finanse, to wtedy można osobę dochodzącą wynająć, ale też różne są opiekunki. Znowu jest problem weryfikacji tych osób, które mają się naszym bliskim zajmować. Także sama choroba jest bardzo skomplikowana, ale choruje cała rodzina. Także jest to bardzo właśnie trudna i ciężka choroba i nieprzewidywalna. Zmiany w mózgu mogą nastąpić z dnia na dzień. Moja mama po prostu wstała z łóżka i już nie zrobiła kroku. I nagle się już wszystko zmieniło w moim życiu.
1: Gdzie możemy wtedy szukać jakiejś, nie wiem, informacji, pomocy? Bo wiadomo, że wtedy ta rodzina nagle zostaje z tym problemem, z tą chorobą. No i rodzi się pytanie, to co teraz, co ja mam zrobić?
3: No to jest bardzo trudne. W momencie, kiedy jest jakieś oczywiście niepokojące zachowanie naszego bliskiego, to tak jak mówiłam, ta diagnostyka. Kiedy już jest diagnoza, to praktycznie wtedy najlepiej się od razu zgłosić do stowarzyszenia, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jak wiele problemów jest związanych z tą chorobą. Wszyscy wiemy, że to są kłopoty z pamięcią, ale to, że ten chory może w każdej chwili wyjść i nie będzie umiał wrócić do domu, często słyszymy potem, że poszukuje się starszych osób, które zaginęły. To są najczęściej osoby chore na Alzheimera, które wyjdą na przykład zimą ubrane tak po prostu jak na lato i nie będą umiały wrócić. Często się to kończy tragicznie. Często te osoby mają jeszcze na tyle tej, tak powiem, jakby potocznie starej pamięci, że udają się do swojego miejsca zamieszkania. Ostatnio policja znalazła jedną z naszych podopiecznych 100 kilometrów od Poznania. Siedziała sobie przed swoim rodzinnym domem, w którym mieszkała 30 lat temu. Ale są też tragiczne sytuacje, że już po prostu policja znajduje osobę chorą za późno. Także zabezpieczenie właśnie domu. Taki chory w pewnym momencie nie weźmie leków, bo po prostu nie pamięta, nie naje się, nie napije. Urzęduje całymi nocami, bo nie rozróżnia dnia z nocą. I potrafi być też agresywny, uderzyć, no może też coś właśnie zrobić. No, moja mama na przykład nie zamknęła wody i na kilka poziomów pięter zalane były mieszkania po prostu mieszkających sąsiadów pod nią. I no może być też niebezpiecznie, trzeba zabezpieczyć.

0: nawet na sekundę nie można zostawić chorego, bo nigdy nie można przewidzieć, co się zdarzy, bo niestety choruje jego mózg i chory nie, no jest nieprzewidywalny.
1: Czyli najpierw zgłaszamy się do lekarza, jeśli zauważymy pewne symptomy niepokojące. Następnie, jeśli już jest diagnoza, próbujemy nawiązać współpracę z organizacjami działającymi na rzecz osób z chorobą Alzheimera. Jedną z takich organizacji jest prowadzona przez panią organizacja. I na co można liczyć w tej sytuacji? Jaką ofertę państwo macie i dla chorego, a może dla rodziny? Jakie działania podejmujecie?
0: Dzięki pomocy już bardzo wieloletniej, bo ponad 20 lat Urzędu Miasta Poznania staramy się co roku o dofinansowanie, o dotacje i wygrywamy konkursy i to jest właściwie tak wielka pomoc, że dzięki tej dotacji po prostu stowarzyszenie może funkcjonować. Zapewniamy właśnie taką pomoc. Pierwsze spotkanie najczęściej ze mną i rozmowa, pokazanie rodzinie, ustalenie najpierw, jakim stanie jest osoba chora i pokazanie, co ich czeka, ponieważ muszą się już z wyprzedzeniem przygotować. Chory też musi mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Pomagamy, mówimy, jak to załatwić. Jest świadczenie wspierające już od 3 lat, które finansowo pomaga rodzinie. Również trzeba się zmierzyć z przeprowadzeniem ubezwłasnowolnienia chorego i ustanowienia opiekuna prawnego, ponieważ chory no nie może już po prostu decydować o swoim życiu, a to trwa bardzo długo. Współpracujemy z kancelarią prawną, a przede wszystkim też wysyłamy do domu opiekunki. To są opiekunki, które nie przychodzą codziennie do chorego. W tej chwili na przykład mamy kilkanaście godzin na miesiąc dla rodziny, która ma wtedy co miesiąc pomoc, ale w pewnym momencie opiekun nie może nawet wyjść z domu, zrobić zakupów albo udać się do lekarza. I właśnie w tym momencie może skorzystać z naszej pomocy. Mamy też rehabilitantów i no i przede wszystkim jesteśmy do dyspozycji wtedy dla naszych członków, nawet 7 dni w tygodniu, bo często jest tak, że właśnie akurat się coś dzieje, kiedy jest weekend albo jakieś święto. No ja staram się zawsze odebrać telefon albo ewentualnie oddzwonić, bo osoby opiekujące się nie dzwonią w błahych sprawach. To są zawsze jakieś poważne problemy.
1: To jest chyba ważne, nie? Żeby w tej trudnej sytuacji wiedzieć, że na kimś można polegać. Myślę, że z pani doświadczenia pewnie ta diagnoza bywa bardzo trudna, prawda? Dla samego chorego, ale o czym pani mówiła, może bardziej nawet dla rodziny. Jak rodzina reaguje? Z czym się jakby styka na początku?
0: No właśnie, stowarzyszenie zostało założone przez rodziny i lekarzy, przez wspaniałych lekarzy z oddziału neurologicznego tutaj szpitala na Szwajcarskiej w Poznaniu. Jego ordynator dr Aleksander Piechowski, ale też obecny ordynator z MSWiA dr Jan Ilkowski i wielu innych lekarzy zaopiekowali się wręcz naszymi rodzinami i tak to stowarzyszenie zaczęło działać i taką ma ideę przede wszystkim otoczenie właśnie wszechstronną opieką rodziny i chorego, ale to przede wszystkim rodzina się z nami kontaktuje. Chory czasami na początku, bo i tak się zdarza, że się sam zgłasza. Ta pierwsza rozmowa jest bardzo trudna dla rodziny, często razem płaczemy, bo są to różne sytuacje i rozmowa trwa przeważnie od godziny nawet do 2. Zawsze zapraszamy nie tylko jedną osobę, najchętniej mile są widziani wszyscy członkowie rodziny, bo trzeba sobie przekazywać informacje, trzeba współdziałać, trzeba robić plan działania, jak w ogóle funkcjonować. I im wcześniej rodzina zacznie to robić, tym lepiej, bo usprawnienie od samego początku opieki i kontakt, nawet jeśli któreś z dzieci jest za granicą, ale pomoże finansowo po prostu. To wszystko pomaga. Nieraz sąsiadka nawet się wolontarystycznie zgłasza do pomocy rodzinie, albo w ogóle sąsiadka najpierw się opiekuje, bo widzi, mieszka obok, że się coś dzieje i informuje dzieci, bo dzieci często na początku

0: przypadku choroby nie widzą tego. Ja też się spotykałam, że w rodzinie mi mówiono, co ty mówisz? Przecież mama na imieninach świetnie funkcjonuje. Ja mówię, ale zauważcie, nie rozmawia, mówi tak, nie, śmieje się, już traci zasób słów, a mówię, a w domu potem podwójnie jest zmęczona i no, na imieninach nie opowiada, bo jeszcze właśnie przy tej chorobie często chory ma urojenia o mamy, więc nieraz opowiada niestworzone rzeczy i też trzeba się tego nauczyć. Na początku można reagować, można poprawiać, można dopytywać, jeśli chory na przykład mówi zdanie bezpodmiotowo, ale potem już trzeba odpuścić, bo choroba postępuje i niestety no już nie jesteśmy w stanie choremu nic wytłumaczyć.
1: A czy wdraża się jakieś leczenie? Czy są lekarstwa na Alzheimera?
0: Nie ma niestety leku na Alzheimera, ale są leki wspomagające pracę mózgu, są leki spowalniające chorobę. Na początku możemy jeszcze z chorym ćwiczyć układanki takie podstawowe, bardzo proste. Nasze stowarzyszenie daje taki zapamiętnik, w którym opiekun może z chorym wklejać zdjęcia, żeby ćwiczył pamięć, kto jest na tym zdjęciu, jakie masz wykształcenie, oglądać zdjęcia, słuchać muzyki, stymulować można jeszcze chorego, ale do pewnego etapu. Na tym pierwszym etapie właśnie jeszcze wiele rzeczy można zrobić i też można tą chorobę w ten sposób spowolnić, żeby jeszcze ten mózg jak najlepiej ćwiczyć, jakby gimnastykować, usprawniać, ale no niestety choroba będzie postępować. My zyskujemy po prostu czas na to, żeby się lepiej przygotować, a niestety coraz więcej osób choruje. I coraz, to jest tendencja światowa i rzeczywiście nasze społeczeństwo żyje dłużej, w związku z tym już z tego powodu jest więcej chorych, ale również właśnie ten styl życia, to zagonienie, stres, no, nieumiejętność często robienia sobie przerw na odpoczynek, pracoholizm, no naprawdę czas po prostu zatrzymać się, pomyśleć, jak żyję i nigdy nie jest za późno i wdrożyć nawet małymi krokami. Nie trzeba od razu zapisywać się na siłownię, tak, czy na przykład poprawia sprawność umysłu uczenie się języka. Nie trzeba od razu tego robić, ale chociażby wyjść codziennie na spacer, na 40 minut zrobić tą przysłowiową ilość kroków, to już jest bardzo dobre, bo nie nadgodzimy w sobotę, w niedzielę, jak wyjdziemy na 2 godziny i no to mam zaliczone. Nie, właśnie codziennie, systematycznie zwracać uwagę na to, co jemy, zwracać uwagę na to, co pijemy i wysypiać się. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nauczyli dbać o siebie, bo my tak pędzimy, że po prostu okazuje się, że doba jest za krótka, a trzeba się nauczyć, ja sama jestem tego przykładem, bo pracowałam bardzo dużo i bardzo trudno mi było zmienić nawyki i jeszcze jestem na tej drodze. To jest proces.
1: Pani częściowo już przed chwilą odpowiedziała na moje pytanie, które chciałem zadać o to właśnie, czy jak to wygląda, czy w tej chwili coraz więcej osób też do Państwa się zgłasza z tym problemem?
0: To jest różnie. Dawniej się zgłaszały osoby, które nic nie wiedziały. W tej chwili przychodzą już osoby raczej z konkretnymi problemami i pytaniami, ponieważ mamy internet. Stowarzyszenie zaczynało działalność w 99 roku i po prostu kompletnie wszyscy byliśmy zieleni. Nic nie wiedzieliśmy. Poza tym, że kłopoty z pamięcią, ale że to tak skomplikowane jest życie całej rodziny, to się człowiek dopiero dowiadywał w praktyce. W tej chwili jednak mamy bardzo dużą dostępność informacji w internecie. Stowarzyszenie też prowadzi bibliotekę. Mamy i fachowe książki medyczne i mamy też powieści napisane właśnie na przykładzie nawet faktów autentycznych. ktoś po prostu swoją historię spisał i opowiedział, to bardzo pomaga. Ale jakby ilość tych osób zgłaszających się, bym powiedziała, że jest podobna, dlatego że nie ma tych osób już, które właśnie mają tą wstępną wiedzę z internetu, natomiast jest coraz więcej chorych. Więc przychodzą osoby i bardzo są zadowolone, że jakby w pigułce, w jednym miejscu wiedzą, do jakich instytucji się udać. Ja też prowadzę co tydzień dla zdrowych seniorów warsztaty stymulujące pracę mózgu od ponad 10 lat i to też jest bardzo dobre, żeby seniorzy zapisywali się na takie zajęcia. Poznań oferuje bardzo dużo takich miejsc. Tu Centrum Inicjatyw Senioralnych, z którym nasze stowarzyszenie współpracuje od lat, też ma dużą, bogatą ofertę. Jest dużo organizacji. Trzeba wychodzić z domu, korzystać i tam, gdzie są ćwiczenia fizyczne czy umysłowe, to na pewno będzie to dobrodziejstwo dla naszego mózgu.
1: Trzeba wychodzić z domu, trzeba być aktywnym. Można na przykład zostać wolontariuszem u was.
0: Jak najbardziej. Ja sama jestem wolontariuszem od 27 lat i wszystkie osoby, które współpracowały, współpracują, członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, ale także osoby chodzące do chorych, czy pomagające w pracach biurowych, czy przy chociażby prowadzeniu strony, czy Facebooku. Każda osoba, która ma ochotę coś zrobić, znajdzie swoje miejsce. Ale zachęcam również, żeby się zainteresować osobami, które mieszkają w pobliżu. Bardzo często właśnie osoby obce, sąsiedzi, którzy mieszkają blisko, czy pani, która prowadzi sklepik, też mieliśmy taki przypadek, że powiadomiła rodzinę, że jest kłopot po prostu z rozpoznaniem pieniędzy. No to już był taki symptom, że trzeba się dowiedzieć, co się dzieje, że osoba nie umie po prostu zapłacić, nie rozpoznaje nominałów banknotów. I my możemy po prostu przez taką swoją pracę właśnie, no, otwarte serce, bardzo pomóc rodzinie, bo dzisiaj są takie czasy, że często dzieci mieszkają za granicą albo są w innych miastach zatrudnione i nie zdają sobie sprawy, co się dzieje w domu rodzinnym. A im wcześniej postawiona jest diagnoza, tym po prostu szybciej można pomóc i zorganizować to życie. Bo potem na przykład będąc, chociażby mam teraz ostatnio, zgłosiła się do mnie pani, która swoje życie prowadzi w Niemczech już od kilkudziesięciu lat i nagle mama sama w domu i okazało się, że chora na Alzheimera. Nie? I to jest wielki problem. Na razie są zamontowane kamery, że ona chociaż widzi na odległość, co się dzieje i jaki jest postęp choroby, ale będzie musiała podjąć bardzo poważne decyzje, bo przecież nie zakluczy domu i nie przyjedzie tutaj, się nie przeprowadzi, tam ma swoje życie. Także są to bardzo trudne problemy i dylematy do rozwiązania właśnie dla rodziny.
1: Na koniec, bo pomału musimy już kończyć, gdybyśmy mogli jeszcze powiedzieć, gdzie można szukać informacji, no bo internet jest szeroki, opasły, ale gdyby ktoś się chciał z wami skontaktować, dowiedzieć czegoś więcej, czy na temat samej choroby, czy też, tak jak przed chwilą mówiliśmy, na temat wolontariatu, gdzie może was szukać?
0: Siedziba naszego stowarzyszenia znajduje się na ulicy Wierzbowej 2/2. To jest taka mała uliczka koło gazowni, gdzie jest ulica Grobla, tak żeby jakby umiejscowić, bo nie każdy wie pewno, gdzie to jest. Niestety z braku zasobów kadrowych nie urzędujemy na miejscu, ale właśnie można na naszej stronie, tam jest numer telefonu, można zadzwonić i po prostu się umawiamy na rozmowę, dostosowujemy się do czasu opiekuna, no bo on już ma osobę chorą i pracuje najczęściej, ale zdarza się też, że zgłaszają się do nas studenci, którzy piszą prace na ten temat, licencjackie, magisterskie, a nawet już była osoba, która się doktoryzowała i korzystała też z pomocy stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie kontakty, na wszelkie spotkania. Można nas też spotkać na targach Viva Seniorzy, gdzie zawsze co roku mamy swoje stoisko. I też można przyjść i skorzystać na przykład z warsztatów. Bierzemy udział w akcji senioralni i organizujemy również bezpłatne badania pamięci dla osób, które właśnie nie są pewne, czy są to kłopoty z pamięcią i należy się niepokoić i najlepiej wtedy się zgłosić i sprawdzić. Bardzo często się okazuje, że to po prostu zwykłe zapominanie związane z wiekiem, ale czasami kierujemy dalej do specjalisty i wtedy jest szybsze działanie. Zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie, jak zawsze, do kontaktu też z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Podpowiemy gdzie, jak, co i dlaczego. I myślę, że ta nasza rozmowa to taki dla mnie wniosek, taka świadomość. Świadomość różnych zagrożenia, które istnieje. Dobra dieta, profilaktyka.
1: I apel, dbajmy o siebie.
2: I ruch, sport, jedzenie, dbajmy o siebie, sen, spędzanie wolnego czasu i też budowanie relacji z innymi. Okazuje się, że to, do czego my zawsze zachęcamy na antenie tego programu, aktywizacja jest czymś niezwykle ważnym i bycie z drugim człowiekiem. Zachęcamy.
0: Zgadza się. Jest takie powiedzenie, że w domu ludzie umierają. I to jest prawda. Trzeba wychodzić, być aktywnym. Każde spotkanie towarzyskie to też jest profilaktyka dla mózgu.
3: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami, by chyba już wreszcie dopchać ten 31 psalm,
1: tak, bo
2: do samego końca.
1: Rzeczywiście chyba cały czerwiec, albo prawie cały czerwiec omawialiśmy, a już mamy początek lipca.
2: Coraz gorzej ze mną.
1: Ci, którzy słyszą nas w tym wydaniu takim pierwotnym podczas premiery, no to słyszą nas rzeczywiście na początku lipca. No
2: tak.
1: Sporo czasu z tym psalmem 31, ale cóż, doczytamy do końca, czyli od 20
2: doczytamy,
1: do 20.
2: Myślę, że tak, bo temat jest jeden, to znaczy jest wychwalanie Pana Boga, takie podziękowanie, więc to będzie miało taki właśnie jeden wspólny temat zwrotku właśnie ku Niemu. Nie? To możemy zacząć.
1: Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, a w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swojej łaski w mieście warownym. Ja zaś powiedziałem przerażony, odcięty jestem od Twoich oczu, lecz Tyś wysłuchał głos mojego błagania, gdy do Ciebie wołałem. Miłujcie Pana wszyscy, co Go czcicie. Pan zachowuje wiernych, odpłaca z nawiązką tym, którzy wyniośle postępują. Bądźcie mężni i mężnego serca, wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu.
2: Tak, zauważyliście Państwo chyba już ten wspólny temat. Autor jest z pewnością wysłuchany i w tym momencie zaczyna wielbić Pana Boga, właściwie dziękując. To jest takie uwielbienie, ale w formie dziękczynnej za Jego interwencję. Jak już Państwo pamiętacie, w ubiegłym tygodniu to o tym wspominaliśmy, że chodzi o jakieś tam trudne wydarzenie i czy najprawdopodobniej, jak kontekst wskazuje, o atak jakichś złośliwych wrogów. I Pan, który zdecydował się działać, Pan, który swojego wiernego wyznawcę ma w opiece i mamy to tutaj jego doświadczenie osobiste tejże pomocy, dlatego on to wyraźnie, widzicie Państwo, rozszerza, bo mówi, jak wielka jest, o Panie, Twoja dobroć, to jest zupełnie zrozumiałe z powodu sytuacji, w której mnie uratowałeś i ja skalę tej dobroci porównuję do skali tego kłopotu, tego problemu, który mnie spotkał. A więc ta dobroć jest pokazywana tutaj w tej szczególnej relacji do sytuacji, którą przeżywał psalmista, ale też można powiedzieć od razu w stopniu znacznie szerszym, ponieważ Pan jest dobry nie tylko wtedy, kiedy jest wzywany, nie tylko wtedy, kiedy może pozytywnie odpowiedzieć, ale dobry jest właśnie dlatego, powiem odwrotnie, pozytywnie odpowiada, bo dobry jest generalnie, ponieważ jest Bogiem, który zobowiązał się na mocy przymierza pomagać zawsze swojemu ludowi, zwłaszcza wtedy, kiedy ten lud jest mu wierny, czy nawet poszczególny jego członek, jego wyznawca jest mu wierny, to Bóg zawsze działa, ponieważ jest dobry z natury, związał się przymierzem ze swoim ludem i tylko teraz niejako okazja uwidoczniła tę jego dobroć, którą on zachowuje dla swojego ludu, czy dla każdego poszczególnego swojego wyznawcy, zachowuje stale. Potem właśnie dla tych, którzy się boją Ciebie, to też jest bardzo wartościowe, bo ta druga linia z kolei definiuje postawę tegoż psalmisty, który, jak możemy wnosić, który boi się Pana, czyli ma do Niego głęboki szacunek, zważa na Jego przykazania, pozostaje Mu wierny, nie tylko z powodu tej sytuacji, która nastała, ale jest wierny, powiedzmy, generalnie. Bo tu, proszę Państwa, czyha na nas taka duża pułapka, według przysłowia, jak trwoga to do Boga, nie? To znaczy wtedy, kiedy dopiero człowiek...
1: Oj, lubimy to przysłowie.
2: O, zdecydowanie, bo ono jest prawdziwe, jak najbardziej prawdziwe. mnóstwo ludzi przypomina sobie o Panu Bogu właśnie wtedy, kiedy dotyka ich jakaś trudna sytuacja, kiedy Bóg na coś pozwala, no to wtedy właśnie tak, kiedy gdzieś tam wszystko idzie dobrze, no to tak, Panie Boże, tam stój sobie gdzieś tam za płotem, no i ewentualnie może przypatruj się, jak my żyjemy. Natomiast Pan Bóg powie, o nie, jeżeli ja mam prawo do Twojego życia w każdej chwili, to właśnie poprzez takie sytuacje ja Ci przypominam, że Ty stale zależysz ode mnie. I dlatego to stwierdzenie, że zachowujesz dla tych, którzy się boją Ciebie, to znaczy taka postawa o wiele bardziej Panu Bogu i miła, i taka odpowiadająca Jego zamierzeniom, to jest postawa stała, a nie tylko, jak my mówimy, taka postawa ad occasionem, czyli że zdarzyło mi się coś, no to wtedy sobie muszę o Panu Bogu przypomnieć, nie? Dlatego też bardzo warto na to zwrócić uwagę, byśmy tej relacji do Pana Boga naszej nie uzależniali od naszych sytuacji, bo na takie coś Pan Bóg jednak nie pójdzie, bo to jest pewien handel, to jest usiłowanie wręcz przekupienia Pana Boga, że jeżeli Ty mi w tym i w tym i w tym pomożesz, no to ja zrobię na przykład, nie wiem, pojadę na jakąś pielgrzymkę dziękczynną, albo będę przez tam, nie wiem, tydzień czy miesiąc odmawiał różaniec i tak dalej. Pan Bóg takich sytuacji nie chce. To nie są czyny partyjne, które się działy w niedzielę tylko po to, żeby coś tam pokopać sobie, a potem reszty nic nie robić, bo mnie to nie obchodzi. Nie. Pan Bóg też sprawdza w ten sposób, albo nie On sprawdza, to my sprawdzamy naszą wierność Panu Bogu w różnych sytuacjach. I doskonale wiemy, że kiedy są sytuacje trudne, no to człowiek gdzieś tam, kiedy doświadcza właśnie swojej takiej niemocy, słabości, nieumiejętności radzenia w sobie w takiej sytuacji, to siłą rzeczy otwiera się na Pana Boga. Ale Pan Bóg wtedy od razu mi powie, no owszem, no mogę się cieszyć, że mnie w ogóle zauważyłeś w tej sytuacji. Tym niemniej oczekuję, że Twoja wierność będzie jednak nieco dłuższa, nieco szersza, nieco głębsza, niżli ta sytuacja, która wymusza to, że Ty się do mnie teraz zwracasz. I dlatego też to stwierdzenie właśnie, którzy się boją Ciebie i tym, którzy w Tobie szukają ucieczki, to jest, myślę, bardzo wartościowe właśnie w tej relacji stałości do okazji, bo tych, co się Ciebie boją, to się boją stale, to znaczy mają szacunek do Ciebie, szanują Ciebie, Twoje przykazania przestrzegają, natomiast w danej sytuacji szukają w Tobie ucieczki właśnie wtedy, kiedy ta sytuacja się zdarzy, no to wtedy dzięki tej wierności, którą dokazują na co dzień, która jest stała, to w tej konkretnej z kolei sytuacji mają też większe poczucie pewności, że Bóg ich wysłucha. I ta końcowa, to końcowe małe zdanie, to dopowiedzenie na oczach synów ludzkich jest też bardzo wartościowe, bo chodzi znów o świadków. Mhm. Moja sytuacja, w której wzywam Pana Boga i czynię to bez oglądania się na to, czy ktoś to widzi, czy nie, po prostu ona ma bardzo pozytywny skutek u tych, którzy mają okazję to zauważyć, bo ja wtedy głoszę to publicznie, że Bóg mnie uratował i to jest pewne świadectwo nie tylko siły mojej wiary, ale przede wszystkim tej pomocy Boga. To innych z kolei też będzie zachęcało do postawy podobnej.
1: I kolejny werset.
2: I potem mamy tak, 21. Ukrywasz ich pod osłonią Twej obecności od spisku mężów, w swoim namiocie ich kryjesz. Ty już mówi oczywiście w liczbie mnogiej, ale z pewnością zalicza się do tej grupy ludzi, ponieważ on tego doświadczył. W tym ataku złośliwych takich nieprzyjaciół, wrogów, ludzi mu nieżyczliwych, on zdecydowanie był tym, który się do Boga uciekł i no Bóg to czyni, ponieważ tutaj mamy wyraźnie użyty bardzo dobry czas teraźniejszy. To znaczy Bóg stale tak robi. Bóg patrzy na to, jakim jest jego wyznawca i w tym, że właśnie jeżeli ucieka się do niego z ufnością, to zdecydowanie Bóg go wspomaga. I tutaj, proszę Państwa, no moglibyśmy mieć pewną małą, tak mi się teraz troszkę, być może, nie wiem, niechcący wam mogłem coś zasugerować, że oto Pan Bóg też uzależnia swoją pomoc od jakości naszej relacji z Nim. Ja powiem, że nie jest na pewno tak do końca. Bóg nie ogranicza swojej pomocy tylko do tych, którzy są dobrzy. Dlaczego? Dlatego, że to Bóg jest dobry. A więc On, jeżeli pomaga, to pomaga nam z miłości do nas.
1: Ale wyczuwam, że jakieś ale jest tutaj.
2: Jest, oczywiście. Ponieważ, znaczy, po ludzku byśmy chcieli uważać tak, no bo po ludzku, no może pan zobaczyć, panie Hubercie, komu chętni pomagamy? Czy tym, którzy są nam życzliwi, czy tym, którzy są nam chociażby obcy albo nieżyczliwi?
1: No oczywiście,
2: nie?
1: Że tym, którzy są nam życzliwi.
2: Właśnie. Albo życzliwi, albo powiedzmy, no człowiek gdzieś tam wie, że człowiek, że inny znajduje się w potrzebie. A Bóg nie, Bóg po prostu działa dlatego, że kocha. Bóg dlatego działa, że jest dobry sam ze swojej natury. I jeżeli nie działa, to tylko dlatego, że człowiek mu sam przeszkody sprawia. I więc jeżeli ktokolwiek się do niego zwraca o pomoc, to zdecydowanie tę pomoc może otrzymać, chociaż, proszę państwa, Bóg nigdy nie działa w sposób niemądry, to znaczy bez jakiegoś zwrócenia uwagi właśnie na to, że zobacz, ja tobie pomagam, ale z twojej strony odpowiedzi życiowej nie mam. Ja bym chciał, żebyś ty przez tę konkretną pomoc na mnie się otworzył, właśnie po to, żebyś zobaczywszy moją dobroć, zaczął się powoli stosować jednak także do moich wymagań. A to wymaganie jest właściwie proste, ostatecznie proste, co nie znaczy, że łatwe, ale proste, żebyś ty był posłuszny temu, co ja tobie przekazuję, bo to ewidentnie służy twojemu dobru. Ponieważ doświadczasz mojej dobroci w tej czy w tej konkretnej sytuacji, to znaczy, że również droga, którą ja tobie wskazuję jako drogę życia, że ona również służy twojej dobroci, bo ja taki jestem. I to jest bardzo ładne. Właśnie typ działania, o ile się nie mylę, indukcyjnego, czyli od szczegółu do ogółu. W tej konkretnej sytuacji Bóg mi pomógł, a więc ja nabieram przekonania, że Bóg stale jest taki, bo właśnie z tytułu tego, że jest dobry. I potem macie to bardzo ładne 22 werset. Błogosławiony niech będzie Pan, który okazał cuda swoje i łaski w grodzie warownym, to znaczy właśnie w tym konkretnym miejscu, gdzie Bóg mieszka, albo też, znaczy Bóg, no w tym grodzie warownym to może być Miasto Święte, to może być którekolwiek miejsce zamieszkania, ale tam, gdzie ten człowiek spotkał się z Bogiem, a najczęściej to było właśnie spotkanie świątyni. Albo doświadczył tego w jakimś tam konkretnym miejscu. Natomiast ten gród warowny też może być bardzo ładnie pojęty właśnie jako stan życia, czy stan serca ludzkiego, które jest obronione, czy broni się właśnie pewnością tej dobroci Bożej. I ono jest tak mocne jak gród warowny, czyli przeciwnicy go nie są w stanie złamać. Nie?
1: I kolejny, tak?
2: I potem ten ostatni, czy no nie, jeszcze nie, tak, przedostatni, tak. A więc autor powraca na chwilę właśnie do tego stanu rzeczy, do tej sytuacji, w której się znajdował, co ma też bardzo wartościowe znaczenie. Jeżeli wspomni o tym, jaka to była trudna sytuacja, jak był niemocny, jak był bezbronny wobec tego, tym większa się wzbudzi od razu wtedy wdzięczność wobec Boga, który z tej sytuacji go uratował. I zobaczcie państwo, że autor zwraca uwagę na to, co tak de facto jest istotą słabości człowieka. To znaczy niemożność poszukania właśnie tej pomocnej ręki Boga. Bo to jest wtedy takie wyraźne odczucie z mojej samotności wobec niemocy, którą zdecydowanie gdzieś tam ta sytuacja we mnie rodzi. I jeżeli nie mam się na kim oprzeć, no to w tym momencie czuję się przerażony, tak jak on to tutaj napisał. Bo to chyba państwo od razu zauważacie to, a nawet w taki prosty sposób, że nawet gdy mamy przy sobie naszych bliskich, to no w końcu jednak ludzkie możliwości są też ułomne, zawodne, słabe. I też nawet mimo życzliwości nieraz nie są w stanie pomóc. I wtedy człowiek odnosi się do Pana Boga właśnie wierząc, że Bóg, ponieważ jest silniejszy, nieskończenie mocniejszy, potężniejszy od człowieka, jest w stanie zaradzić sytuacji, w której człowiek już nie jest w stanie działać. Ale to też tylko w tym przypadku, kiedy mamy przy sobie życzliwych naszych, nie wiem, bliskich, przyjaciół, czy tam znajomych, ale też doświadczamy, że nie są w stanie pomóc, bo sytuacja po prostu stała się taka, jaka się stała. Natomiast Bóg jest stanie zawsze. I dlatego to tutaj stwierdzenie właśnie odcięty jestem od twoich oczu, to może być sytuacja bezwzględnie zła, kiedy nie ma przy mnie już nikogo, kto by mógł mi pomóc, albo też są, ale nie są w stanie mi pomóc właśnie dlatego, że sytuacja też ich przerasta. I wtedy właśnie to stwierdzenie odcięty jestem od twoich oczu, bo nie mam, gdzieś tam nie mogę znaleźć tej twojej pomocy. Ale jest to piękne stwierdzenie, tyś wysłuchał mojego błagania, gdy do ciebie wołałem, bo właśnie właśnie dlatego, że kochasz. To też, proszę Państwa, ciągle lubię sobie przypominać i Państwu też przypominam, że jeżeli Bóg działa, to nie działa dlatego nawet, że my Go wołamy. To tak nie. Bóg działa zawsze dlatego, że nas kocha, że Mu na nas zależy i to On widzi tę, że sytuację, w której się znajdujemy, znacznie lepiej niż my ją nawet dostrzegamy. To, że my się znajdziemy w danej sytuacji, to uruchamia jedynie nasz krzyk ku Panu Bogu, nasze wołanie, naszą prośbę, nasze błaganie. Natomiast Bóg tę sytuację już dawno widział i to tam jest zupełnie zrozumiałe, że On, jeżeli decyduje się działać, to dlatego, że jest poruszony swoją miłością. Natomiast ten nasz krzyk to dopiero otwiera tylko nam serce na to, żeby Bóg tej miłości mógł nam udzielić, to znaczy tej siły, tego wspomożenia, bo tak mówię, gdy Bóg pomaga, to znaczy właśnie dlatego, że kocha i jest zawsze gotów pomagać. Natomiast musi mieć to wołanie naszego serca z tą prośbą o pomoc, bo my się wtedy otwieramy na to. Jeżeli człowiek nie woła do Pana Boga, no to mu daje znak, że Boga nie potrzebuje. I Pan Bóg gotów pomagać wtedy, oczywiście się też z tą pomocą wstrzymuje, bo Bóg niczego nie czyni wbrew naszej woli.
1: Nie chce się narzucać po prostu.
2: Oczywiście tak, to jest ładne stwierdzenie. Bóg nie chce się narzucać, jest na tyle delikatny, jest na tyle w cudzysłowie.
1: Na tym polega ta wolność, którą dostaliśmy.
2: To jest tak i my ją też możemy źle użyć, a Bóg jest właśnie i delikatny, i uprzejmy, i szanuje tęże naszą wolność i dlatego mówi, chcę ci pomóc, ale potrzebuję twojego wołania, bo twoje wołanie to jest zgoda na to, żebym ja tobie pomagał. Nie?
1: Dlatego bodajże Tischner mówił o nieszczęsnym darze wolności.
2: Ale tak, prawda? Tak, tak, chyba jest tytuł jego jednej takiej książeczki.
1: Ja proponuję zrobić teraz krótką przerwę, żebyśmy ten kolejny werset omówili sobie spokojem po przerwie.
2: Dobrze, proszę bardzo.

0: Ksiąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy, do tych dwóch ostatnich wersetów psalmu 31. Tak, dwa ostatnie. Jeden ten bardzo krótki, a drugi ten...
2: A drugi jest jeszcze krótszy. To znaczy ten 24, bo to jest taka piękna odpowiedź, jak widzicie Państwo. Miłujcie Pana, wszyscy, którzy Go czcicie. To znaczy odpowiedzcie Bogu tym, czego On od Was pragnie najbardziej. W takich sytuacjach, w których Was ratuje, w których Wam pomaga, w których Was umacnia, w których daje wam to odczucie, że nie jesteście sami i czego od was pragnie, to jedynie właśnie tego gestu miłości, jaki będzie odpowiedzią, tą właściwą odpowiedzią na to, co Bóg wam uczynił, bo on wam daje pewną konkretną pomoc, ale przecież Bóg od was naprawdę niczego nie potrzebuje. Wy mu w niczym nie musicie pomagać. Jedyne, czego pragnie, to właśnie ta odpowiedź miłości, a więc takiego przylgnięcia do Pana Boga i tej gotowości przyjęcia na siebie właśnie tego, co Bóg chce mi przekazać, czego mnie naucza, w czym mnie wspomaga, w czym mnie prowadzi. Czyli inaczej mówiąc, moje posłuszeństwo. Ta miłość tak de facto objawia się w posłuszeństwie Jego woli. Oczywiście, że to posłuszeństwo samo jest dopiero początkiem, ale miłości tutaj nawet do Pana Boga, proszę Państwa, nie mylmy z samymi uczuciami. Uczucia tutaj nie mają właściwie wielkiej roli. To jest mój akt woli pójścia za Panem Bogiem i coraz bardziej ta wierność będzie się we mnie umacniała, także ja już nie będę się na przykład decydował być wierny Panu Bogu najniżej z jakiejś kalkulacji, potem ze strachu, czy też nawet z podziękowania, czy z wdzięczności za Jego dobro, ale dlatego, że On jest taki, jaki jest. To jest właśnie to, co nazywamy już takim klasycznym uwielbieniem Pana Boga i umiłowaniem właśnie dlatego, że On jest taki, jaki jest. Nie tylko dlatego, że mi konkretnie pomaga, albo nie tylko dlatego, że mi daje te czy inne dobra, natomiast chcę Go uczcić i kochać właśnie za to, że jest po prostu dla mnie tak nieskończenie dobry, z tym, że nie tylko dla mnie, On jest w ogóle jako taki dobry. Dobry jest dla każdego. Tak. I to jest właśnie to, miłujcie Pana, wszyscy, którzy Go czcicie, co jest też bardzo ładne stwierdzenie, ponieważ to uczczenie Pana odbywa się najczęściej na sposób liturgiczny, a więc w sposób wspólnotowy. I owszem, ja też mogę Go czcić w sposób indywidualny, tutaj autor nam tego nie rozróżnia, ale chodzi o co, że jeżeli Bóg widzi ten akt czci, to przede wszystkim patrzy na wartość tego aktu czci, a skalą wartości tego aktu czci jest Jego, to jest właśnie umiłowanie Jego, żeby to czasami nie był akt pusty, akt z przyzwyczajenia, akt, który czynię, bo ja muszę, bo taki jest, nie wiem, obowiązek, bo tak, bo na mnie wszyscy patrzą, bo ja się chcę pokazać i tak dalej. Mamy bardzo różne intencje oddawania Panu Bogu czci i naprawdę trzeba powiedzieć, że ta, która bierze się z tej faktycznej, autentycznej miłości, jest bardzo rzadka, bo to już jest naprawdę rzadka umiejętność w nas samych, by oddawać Panu Bogu cześć z miłością. Bo to jest taka wartość w oczach Bożych tego każdego aktu czci, który urządzamy. Więc tutaj, proszę Państwa, warto siebie zapytać właśnie, w jaki sposób ja Panu Bogu tę cześć oddaję. I nie chodzi tylko o to, bym wypełniał pewne rubryki kościelne albo wypełniał pewne przepisy, które mówią o tym, że teraz czci w taki sposób, tutaj wstań, tutaj usiądź, tutaj uklęknij i tak dalej, tylko z jakim ty to sercem czynisz. Czyli czy czynisz to właśnie dlatego, że Bóg zasługuje na tę cześć najwyższą, powodowaną miłością. To jest niesamowicie ważne. Chodzi o szczerość tego aktu czci. Potem jest: Pan zachowuje wiernych, a odpłaca z nawiązką wyniośle postępującemu. Tu już nie mamy nic do dodania. Według drugiej prawdy Bóg

0: jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, bo to jest prawda. To jest prawda. Tak więc, proszę Państwa, mamy to, co jest takim de facto wyrazem tej drugiej prawdy wiary, bardzo dla nas ważnej i ewidentnie obowiązującej, bo należy do sześciu prawd wiary, czyli do tych, które obecne są w każdym właściwie modlitewniku dziecięcym i one stanowią taki fundament tego, w co Kościół wierzy. A więc, że Bóg jest rzeczywiście sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze. Ta sprawiedliwość wyraża się tu, widzicie Państwo, w psalmie dwojako, bo zachowuje swoich wiernych, a odpłaca z nawiązką tym, którzy się pysznie zachowują. Czyli w zależności od tego, jaka jest postawa człowieka, taką Bóg sprawiedliwie postawę przyjmuje. I tę prawdę wiary bardzo Państwa proszę, uznawajcie za absolutnie niezmienną i jak najbardziej poprawną, jak najbardziej prawdziwą, bo ona jest nam w tradycji Kościoła dana. Ja też jej się uczyłem i pamiętam, że wiele mogę zapomnieć z tego, co mnie Kościół uczył, ale akurat sześć prawd wiary jak najbardziej zachowuje.
1: No i na końcu mamy ten piękny ostatni werset.
0: Tak, bądźcie mocny i mężnego serca. To jest takie, proszę Państwa, co? To nie jest puste wołanie. To mówi, czy to oto woła psalmista, który doświadczył właśnie trudnej sytuacji. I mówi, wytrwajcie w męstwie wobec tego, co was spotkało, a Bóg wam z pewnością przyjdzie z pomocą. Nie panikujcie, bo panika wobec sytuacji, w której się znajduje, jest dowodem, że nie ufacie w ogóle waszemu Bogu, że nie wierzycie w Jego pomoc, nie wierzycie w Jego miłość i tego bardzo boli. To mi się bardzo przypomina liczne wersety rozmów Pana Jezusa z naszą siostrą Faustyną, kiedy mówi, najbardziej rani go brak zaufania właśnie do Jego miłosierdzia. I to jest właśnie coś, kiedy człowiek gdzieś tam panikuje wobec sytuacji, to znaczy, że gdzieś tam nie tylko poczuł się nagle bezbronny, słaby, że poczuł się gwałtownie zaatakowany, ale nie potrafi właśnie powiedzieć, Boże, przecież mam jeszcze Ciebie, dlatego zachowam ten pokój serca i chociaż tu i tu się boję, bo ludzie są tacy, jacy są, to jednak wiem, że ja mam również Ciebie. Pewnie, że mi się to łatwo mówi, zwłaszcza teraz, kiedy gdzieś tam, powiedzmy, życie to tak spokojnie idę, ale to Państwo wiecie, bo ja tego nie kryję. Też przeżywałem różne trudne momenty, zwłaszcza jeżeli chodzi o choroby, czy też może rzadziej, bo tak jakoś nie doświadczam ludzkiej nieżyczliwości i też Bogu za to dziękuję, ale są takie sytuacje naprawdę trudne i człowiek mówi, Boże, w Twoje ręce powierzam ducha mojego, nie? Tak jak to mówił pięknie starzec Symeon, właśnie teraz, o Panie, pozwól już odejść swojemu słudze w pokoju, czyli dożyłem tego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, właśnie dlatego, że Ty jesteś tym, który wspomaga za każdym razem tych, co pokładają w Tobie nadzieję. I właśnie to jest to. Wszyscy, którzy pokładacie ufność w Panu, a więc wytrwajcie wtedy, oczekując Jego pomocy, wtedy, kiedy On was doświadcza chwilowym swoim milczeniem, swoim brakiem działania, bo wy siebie macie sprawdzić, na ile wy ufacie i na ile ten pokój serca wy potraficie utrzymać rzeczywiście, zanim Pan Bóg przyjdzie wam z pomocą. Myślę, że to już będzie
1: 32,
0: chyba...
1: tak?
0: Proszę bardzo, jeszcze jeżeli zdążymy.
1: Szczęście płynące z odpuszczenia win, to jest tytuł tego psalmu 32, dany przez redaktorów Biblii Tysiąclecia. Dawidowy, pieśń pouczająca tym razem będzie.
0: Świetnie, bo to jest psalm mądrościowy, rzeczywiście. I myślę, że chyba dwie pierwsze zwroteczki, dwa wersety chyba możemy przeczytać, bo one są takim wstępem generalnym, potem do wersetu już od trzeciego, kiedy autor zacznie wyznawać swoją osobistą, tak jak już tutaj szybciutko czytam, swoją osobistą sytuację. Nie?
1: Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.
0: Tak, proszę Państwa, będziemy mieli niesamowicie wartościową sytuację w tym psalmie, bo zobaczcie, od razu autor kieruje nas ku grzeszności człowieka. Owszem, autor teraz mówi o... właściwie wydaje tezę generalną, ale niewątpliwie on się pod to podpisuje również swoim życiem. Uważa siebie za grzesznika. Dlaczego? Dlatego, że to szczęśliwy jest ten, któremu Bóg odpuszcza winy. Dlaczego? Dlatego, że może być pewny, że może się dalej cieszyć Bożą pomocą. Tu Państwo chyba też pamiętacie, bo może też już ileś razy o tym mówiliśmy, ale o ile się nie mylę, dosyć dawno. Na czym polegała sprawa? W tej starożytnej wierze Izraela Pan Bóg pomaga tym, którzy niejako powiemy zasługują na to, ale zasługują czym? Czymś, co jest najbardziej oczywiście naturalne, a więc zasługują wiernością swojego postępowania. I to powiedzieliśmy już w przypadku Psalmu 31, że Bóg nie ogranicza tak de facto swojej pomocy, czy źle bym powiedział, nie uzależnia tej pomocy od faktycznego stanu życia człowieka, bo chce pomóc wszystkim, ponieważ kocha wszystkich. Ja już to Państwu wspominałem. Bóg kieruje się miłością. Nie tyle naszą sytuacją, tylko kieruje się swoją miłością do nas. Ale to jest miłość mądra. I teraz, jeżeli mamy powiedzieć tak, czy Bóg będzie pomagał komuś, kto jest grzesznikiem? Powiemy tak i nie. Nie, może tak,
1: nie
0: może
1: będzie
0: tego,
1: pomagał w grzechu, ale ogólnie w życiu będzie.
0: To znaczy,
1: pomagał.
0: Ja powiem tak, że on może w grzechu pomóc, ale o tyle, o ile wie, a Pan Bóg to doskonale wie, czy ten grzesznik dzięki tej pomocy będzie w stanie się nawrócić, znaczy czy będzie chciał się nawrócić. Ponieważ równie, powiedzmy, prawdziwym jest stwierdzenie, że gdyby Bóg pomagał zupełnie bezwarunkowo, no to znaczy, że grzesznika będzie utwierdzał w jego grzechach. No bo czy ja żyję tak, czy ja żyję inaczej, skoro doświadczam Bożej pomocy, to znaczy, że Bóg akceptuje mój stan. A to jest nieprawda. I dlatego też, jeżeli Pan Bóg wie, a wie jak człowiek będzie postępował, no bo Bóg zna doskonale przyszłość. Jeżeli wie, że taka pomoc w danej sprawie będzie wykorzystana źle przez człowieka i człowiek będzie się dalej zatwardzał w swojej własnej postawie, bo doznaje pomocy, bo na przykład, bo mu się szczęści, bo mu wszystko idzie i tak dalej i nie zamierza poprawić życia, to Pan Bóg do takiego czegoś ręki nie przyłoży, ponieważ wie, że ta pomoc zostanie źle spożytkowana. Jako błędne uzasadnienie akceptacji danego stanu życia. Jeżeli to jest, mówię, kwestia, jeżeli to jest grzesznik, rzeczywiście, jeżeli jest to grzesznik, to Bóg mu pomagać, no może, oczywiście, bo kto Panu Bogu zabroni pomagania, ale zasada jest, proszę Państwa, taka jednoznaczna. Jeżeli Bóg ma do czynienia z grzesznikiem, to 5 razy, tak w cudzysłowie trochę powiem, 5 razy się zastanowi, zanim mu pomoże. Bo wszystko zależy od tego, jak człowiek tę pomoc spożytkuje. Jeżeli spożytkuje ją dla nawrócenia się, to Bóg z radością takiej pomocy udzieli. Natomiast jeżeli taką pomoc spożytkuje jako utwardzenie czy zatwardzenie się właśnie w tym postanowieniu, czy postanowieniu w tym przekonaniu, że ponieważ mi Pan Bóg pomaga, a ja żyję tak jak żyję, to znaczy, że Bóg albo Pana Boga to nie obchodzi, albo On to wręcz akceptuje, to takiego czegoś nie ma. I w tym momencie Bóg będzie zdecydowanie uzależniał swoją pomoc od stanu życia moralnego danego człowieka. I z pewnością, z radością, z chęcią będzie pomagał tym, którzy są mu wierni, ponieważ oni zawsze wykorzystają tę pomoc do umocnienia swojej wierności Panu Bogu, a więc do wdzięczności, do miłości, do głoszenia tejże pomocy. I tu są same plusy, dlatego Bóg nie ma żadnej potrzeby, żeby wstrzymywać tęże pomoc. Owszem, powiemy, że może też ją wstrzymać, ale wtedy kieruje się innymi pobudkami, na przykład doświadczeniem wierności człowieka. Ciągle Państwo wspominajcie Hioba, o którym wspominaliśmy my też. Kiedy przypomnicie sobie, był to człowiek prawy, był to człowiek, który ze wszech miar zasługiwał na wszelką pomoc, a jednak Bóg go gwałtownie dotknął. W jakim celu? Żeby właśnie po pierwsze on wypróbował, na ile jest wierny, bo do tej pory wszystko mu dobrze szło, a więc nie było to może zbyt trudne trwanie w takiej wierności Panu Bogu, ponieważ on od razu wiedział, że wszystko jest dziełem Bożym i żyje wdzięcznością, dziękuję Panu Bogu, ofiary swoje spełnia. Natomiast Bóg chciał, żeby on się przekonał, jak ta wierność wygląda w sytuacji trudnej. I w tym momencie Bóg celowo nie tyle wprowadził, ile dopuścił do takiej sytuacji, czy do takich sytuacji, takiego związku sytuacji, bo ich było tam kilka, że Hiob został zupełnie wysadzony z siodła i w tym momencie właśnie dokazanie wierności Panu Bogu było rzeczą dla niego zarówno nową, jak i rzeczą bardzo, a bardzo trudną. I to są pewne takie doświadczenia, które Bóg zawsze ma, proszę Państwa, do każdego z nas indywidualne podejście. Zawsze. To nie jest tak, że Bóg działa sztampowo, Bóg nie jest komunistą, nie traktuje nas jak masy, nie zalicza nas do tego kręgu, czy do tej kategorii ludzi i tak dalej, tylko każdego traktuje naprawdę indywidualnie, bo taka jest relacja Boga do każdego człowieka. I więc jeżeli pomaga, bo to mówię w zależności od tego, kto jaką postawę ma, może pomóc również grzesznikowi, jeżeli uzna, że ta pomoc właśnie będzie dla niego takim przyczynkiem powrotu do wierności Panu Bogu, jak najbardziej będzie pomagał. Natomiast jeżeli Bóg stwierdzi, że taki człowiek się zatwardzi jeszcze w swojej postawie, to ja sądzę, że logiczne by to było, żeby tej pomocy mu nie udzielać. I wtedy powiedzieć, no chłopie, ale wpierw postaraj się tutaj zreflektować swoje własne postępowanie. Natomiast jak to będzie chyba dalej wyglądało...
1: Tego dowiemy się za tydzień, bo to już jest końcówka tej audycji. Proszę Państwa, usłyszymy się zatem za tydzień. Psalm 32, kolejne wersety. Dziękuję Państwu.
0: Szczęść Boże, ksiądz Janusz Newrot.
1: I Hubert Piechocki. Do usłyszenia. Dobranoc. Krąg Biblijny.

0: to z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, witajcie o tej listozmocowej, standardowej porze.
2: Dobry wieczór.
1: Przed wami wasz radiowy anioł Ewa Judasz-Jakubiak i moja Dariusz druga Jakubiak. Lepsza połówka, dokładnie, Dariusz Jakubiak. Dzisiaj będzie małżeństwo, będą małżeńskie rozmówki. Nie będziemy się spierać, będziemy się uzupełniać, jak to w życiu codziennym zwykle u nas bywa. No i ja przyznam się szczerze, że tydzień temu nie słuchałam. Kajam się, biję się, więc dla mnie będą nowości dzisiaj na liście.
2: Będzie sporo nowości, będzie sporo zaskoczeń, będzie dużo awansów, trochę spadków, ale o tym za chwilę. Na razie zacznijmy od propozycji nowej,
1: nowa,
2: świeżej.
1: Najnowsza, należąca do mniejszego grania, utwór pod tytułem Nadzieja. Jeśli chcecie wesprzeć ten utwór, chcielibyście, żeby już w przyszłym tygodniu znalazło się w notowaniu listy z mocą, to ślijcie SMS o treści rdn.lista.185 pod 7148.

0: Gra?
1: Granie. Nie.
0: I jaki utwór?
1: Nadzieja. Ja osobiście chciałem powiedzieć, że mniejsze granie jeszcze dzisiaj usłyszymy.
0: Ale nie spoileruj.
1: No nie, no to wiesz, ludzie słuchali tydzień temu.
0: Ale na mnie krzyczą, że ja spoileruję zawsze, to nie ma co. Będzie mi wypominał. No już, już, no. Już. Jeszcze nie zaczęliśmy listy, już zaczyna się.
1: Tak, to tak tylko powiem, że mniejsze granie jeszcze usłyszymy dzisiaj, ale to od was zależy, który numer zostanie w liście. Czy zostanie w domu ojca, czy jednak Nadzieja pojawi się jako nowy utwór, a to będzie też oznaczać, że w domu ojca pożegnamy. Więc czy chcecie głosować na Nadzieję, ślicie smsy o treści rdn.lista.185, a w domu ojca będziemy mówić numerek, gdy dojdziemy do utworu w domu ojca, a teraz rozpocznijmy już główne
0: notowanie. 707 już. Listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Obiecałem garść statystyk, więc...
2: No właśnie, miałam ci powiedzieć, że ty jesteś mistrzem statystyk i Excela w naszym domu, więc śmiało, proszę bardzo.
1: Dobrze, mamy 13 awansów dzisiaj, 6 spadków i jedną nowość.
2: Pięknie, pięknie.
1: A jeżeli mamy jedną nowość, to też z kimś się będziemy żegnać. Z kim? Powiemy teraz, czy powiemy na koniec?
2: Nie, no powiemy na koniec, na jak koniec. Zawsze.
1: No dobrze. No to w takim razie zostawiamy taką niepewność, a teraz już bez grzania zbędnego tematu wchodzimy na miejsce 20. Marcin Styczeń.
2: Hut, zima.
1: Z utworem Noc Pojedynku, spadek o 6 oczek z 14. rdn.lista.170 punktów 10.

0: Oj, taki styczeń się przydał. Nie wiem jak u was, ale u nas na naszym biegunie ciepła tarnowskim temperatury były iście egipskie, iście tropikalne. Do niedawna mieliśmy 40 stopni w cieniu i fajnie, że to ochłodzenie jest, bo nagrywając dzisiaj listę z mocą jest zdecydowanie chłodniej, 20 kilka stopni.
1: Tak.
0: Jako przykładny mąż zgadza się ze swoją żoną, prawda?
1: Masz rację, kochani.
0: U nas czasami w naszym małżeństwie jest tak humorystycznie, że to Dariusz puka, a ja mówię tak jak jest. Ty pukasz, a ja będę mówić. To u nas tak jest. No ale rozgadany też jest. Możecie go usłyszeć na stałe już liście z mocą, także jak słychać, umie coś, nie coś powiedzieć.
1: Więc powiem, kto jest na 19 pozycji. Jak ci wejdzie słowo, na 20 chciałaś powiedzieć, że Marcin Styczeń, a na 19 awans z 20 Maria Bober z utworem Moc Słowa. rn.lista.146 punktów 11.

0: Maria Bober, a na fortepianie, nie wiem czy wiecie, towarzyszy jej fantastyczny tarnowski muzyk Piotr Niedojadło, którego tutaj również możemy usłyszeć w tym utworze. Żeby wesprzeć Marię z utworem Moc Słowa, ślijcie smsa z treści rdn.lista.146 pod 7148.
1: A jeżeli mówiłaś, Ewa, że nie słuchałaś tydzień temu...
0: Nie słuchałam, przyznaję się, bez bicia.
1: No to będziesz miała teraz niespodziankę, bo na miejscu 18 nowość. Julia w ogrodach. I posłuchaj, jak Julia w ogrodach śpiewa
0: na utwór... Na pewno kwieciście.
1: Wielbić Pana chce. rdn.lista.184.12. Śpiewać wie.

0: pięknego damskiego aksamitnego głosu, a usłyszałam męski. Miała być Julia, a jest Julian. No cóż, to ale cóż, niespodzianka, dokładnie. Julia w ogrodach, wielbić pana chce, rdn.isa.184, punktów 12.
1: A teraz zapowiadane wcześniej mniejsze granie z utworem W domu ojca, spadek z 16 na 17. rdn.lista.179 na numer 7148, w tym tygodniu punktów 13.

0: Głosować możecie także na stronie listazmocą.rn.pl.
1: Tak. Tak. Potwierdzam.
0: Działa strona, bo zgłaszaliście, że były problemy, ale zostały naprawione i można odwiedzać stronę. Zachęcamy do głosowania i na stronie, i SMS-ami. Każdy SMS to punktów 10.
1: I złote 23, niezmiennie od początku listy z mocą.
0: A punkt internetowy, głos internetowy to pół punktu.
1: Dokładnie.
0: Więc szybka matematyka mówi, że bardziej się opłaca wysłać SMS-a i jest tych punktów więcej. A teraz, jeżeli chodzi o niespodzianki, to...
1: O, ja cię sumuję. Chyba co... największy spadek dzisiaj. Nie mówię, że historii z mocą.
0: Dzisiaj na pewno największy. Największe zaskoczenie. No, nie spodziewałem się. Magdalena Sikora. Z pierwszego na 16. 15 oczek w dół. Tylko 14 punktów w tym tygodniu zdobyła. I powiem wam szczerze, to jest najniższa pozycja w historii tego numeru.
1: Ojojojoj, tak. To się stanęło. Wszyscy na wakacje pojechali, polecieli fani Magdaleny i zapomnieli, żeby głosować.
0: My przypominaliśmy, że my nie mamy wakacji i listę z mocą będziemy prowadzić cały czas. 31 lipca

dziesiątki i to do połowy tej drugiej dziesiątki, jeżeli chcecie, żeby wrócił do pierwszej dziesiątki, do pierwszej trójki, na podium, na pierwsze miejsce, głosujcie rdn.lista.159.

0: sikorki odlatują do ciepłych krajów?
1: Nie tak wiem, jak bociany? Ale to chyba jeszcze...
0: Ale bo sikorka jest... A nie, one do zimnych odlatują, bo przecież sikorka jest w zimie u nas.
1: No właśnie, to może dlatego, bo było tak 40 stopni, to...
0: No to dlatego, tak się zastanawiam właśnie, co tu się stanęło. No ale cóż, głosujcie. erden.lista.159.7148. A teraz na pozycji 15 przytulamy się mimo tego upału i to przytulanie się wam spodobało. Anne-Marie z utworem Przytul mnie awans z pozycji 19 na pozycję 15. erden.lista.183.16.

0: Przypomnę mnie, Anne-Marie Erden.Kojstarz.pl 183 punktów 16.
1: A na miejscu 14 mamy kolejny awans. Święty drugiego planu z utworem Zawracaj nas. Erden.lista.182 punktów 18.

0: Brzmi znajomo. Tak to ujmę, najlepiej mówiąc. Przynajmniej kwestii wokalnej.
1: Tak, to wprawne ucho naszych słuchaczy na pewno wychwyciło, kto śpiewa tutaj główną linię, ale to zostawmy. Może jeszcze później, jak usłyszymy go, to może ktoś się zorientuje. Dajmy taką niespodziankę.
0: Święty drugiego planu. Zawracaj nas erden.kajsa.182 punktów 18, a jeden punkcik więcej zebrała
1: Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie. Porwała was o 5 oczek w górę z 18 na 13. 19 punktów zdobywając. rdn.lista.113. Wysyłajcie SMS-y, jeżeli chcecie, żeby dalej was porywała. A my jesteśmy na Facebooku, jeżeli tego nie mówiliśmy.
0: Tak, jesteśmy i to nawet przed czasem, co zauważył jeden nasz stały słuchacz.
1: Tak, więc zachęcamy tutaj do komentowania i pewnie tam w pierwszej dziesiątce pojawimy się, zobaczymy, co też ciekawego u was.

0: Ania Jaskierska, która od wielu, wielu, wielu tygodni was porywa w naszej liście z mocą, tym razem porwała was na 13 miejsce. Erden.lista.113 punktów 19.
1: Zobaczymy, czy będzie dla niej szczęśliwe, czy odbije się do góry. A na 12 miejsce spadli Aaron i Crux.
0: Mój ulubiony duet, chciałam powiedzieć.
1: Z utworem Anioły. Erden.lista.142 punktów 22.

0: Ronnie Crook, mój ulubiony duet. Tak jak my razem, mam nadzieję, że jesteśmy również waszym ulubionym listozmocowym duetem. A czy duet listozmocowy, ten dobrze wam znany, nazwany przez nas już wielokrotnie, będzie razem? To się okaże już niebawem. Tymczasem na pozycji 12 Ronnie Crook, Anioły Erden. .142.22.
1: A drugą dziesiątkę zamyka Marcin Wargocki z utworem Nadzieja. A jest to spadek z 9 na 11. rdn.lista.181.24.
2: Nie osądzam, nie potępiam, lecz chcę, byś skierował swój bieg tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna się.

0: Marcin Wargot i z utworem Nadzieja Erden.Kośca.181 24 punkty. Marcin Wargocki miał chyba w swoim repertuarze, pamiętam, taki wakacyjny utwór z takim vibe'em, taką fajną gitarką, nie pamiętam jak on się nazywał. Paweł by wiedział. W ogóle serdecznie pozdrawiamy Pawełka. Pawełka dzisiaj w studiu z nami nie ma, dlatego pojawiłam się ja. No i dlatego jeszcze, że babcia Ula postanowiła zająć się Ignasiem. Więc tak, słuchajcie, się to wszystko ułożyło, że możemy być z wami. No to cóż, pędzimy teraz do pierwszych 10 najlepszych utworów 707 notowania listy z mocą.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: A pierwszą dziesiątkę otwiera ksiądz Jakub Bartczak, który śpiewa nam już od bardzo dawna, że lubi być księdzem i awansuje dzięki temu z 15 na 10 miejsce rdn.lista.902 punktów 25.

0: Puk-puk.
1: Gut-gut-gut.
0: Buk-buk-buk. A to ksiądz Jakub Barczak z utworem Lubię być księdzem. Erdyn.st.902 punktów 25. No i jak myślicie, czy na pozycji 9 będzie jego druga połówka z naszej listy zmotowej pary? No nie. Będą
1: otóż
0: dwie
1: nie.
0: osoby. Będzie duet. Duet piękny. Tak, tak jak
1: Agnieszka
0: myślicie.
1: Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna.
0: Erdyn.st.156 punktów 27 i jest to awans z pozycji 13 na 9. Zanurzyć mnie.

0: Tylko ocean, plaża pośród drzew. No właśnie miałam mówić, że tak wakacyjnie ocean, oj, popływałby w takim basenie dużym, bez granic, bezkresnym. Jeśli chcecie, żeby nasz duet dalej płynął i wypłynął być może na podium, to ślijcie SMS o treści rden.kaśta.156 pod 7148 na Ocean bez dna w wykonaniu Agnieszki Miłek i Mariusza Śniegulskiego.
1: A miejsce ósme to spadek z siódmego na ósme. Kapela N z utworem Anioł Pański, rdn.lista.180, w tym tygodniu punktów 31.

0: Kapela N z utworem Anioł Pański. Spadek niestety jednoczków w dół, ale mam nadzieję, że ten utwór będzie się piął i do góry i wróci w okolice podium, a kto wie, może nawet na najwyższy jego stopień. erdyn.lista.180.31.
1: A na miejscu siódmym mamy wywołaną wcześniej siostrę Julitę Zawadzką.
0: Zostawiła księdza
1: w tyle, ale też tak jak ksiądz Bartczak, pięć oczek do góry poszybowała z 12 na 7. Jednak ta pierwsza dziesiątka bardziej im służy, lepiej jakoś brzmią.
0: Tak.
1: rdn.lista.026.35.

0: siostra Julita Zawadzka z utworem Czuwajmy. rdn.hasta.026 punktów 35.
1: A na miejscu szóstym mamy Grzegorza Kloca z utworem Płaszcz. rdn.lista.166 punktów 36.

0: Teraz to chyba płaszcz bardziej przeciwdeszczowy w tym sezonie letnim niż jakiś wełniany, ciepły prochowiec. Muzyczny płaszcz odolający nas przepięknie od Grzegorza Kloca. Erden.ista.166.36.
1: A teraz Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. Tak jak udało się zyskać im wasze głosy. I tak jak my mówiliśmy ostatnio, że to od was zależy, tak właśnie z 10 na 5 ta tendencja spadkowa została odwrócona. Wracają już na te wysokie lokaty. Rdn.lista.124.41.

0: Bliżej, mocniej i więcej. Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Erden.Lista.124 punktów 41.
1: Bliżej jesteśmy też końca listy, więc zobaczmy, co ciekawego się dzieje na Facebooku.
0: Pierwszy zameldował się Mariusz i pochwalił, że jesteśmy przed czasem i pochwalił, że super. Też się cieszymy z tego tytułu, że jesteśmy razem. Kolejny pojawił się Jacek, który serdecznie pozdrawia całą rodzinę RDN. Jest z nami też Marta. Mówi, że wspaniale nas widzieć i słyszeć razem. Życzę wspaniałego wakacyjnego czasu w cieniu Bożych rąk. Marto, również cieszymy się, że jesteś z nami. Pozdrawiamy cię serdecznie. Jest z nami także Gabriela, która cieplutko nas pozdrawia. A w lajkach pojawili się jeszcze oprócz tego Renia, Lucyna oraz Andrzej.
1: To w takim razie zachęcamy dalej do tej kontaktu z nami.
0: Tak, możecie nas zobaczyć, jak wyglądamy teraz.
1: Dokładnie. A my przechodzimy do czwartego miejsca, czyli to miejsce, które nie jest za bardzo uwielbiane, bo to zawsze za obok podium, ale i tak jest to bardzo dobre miejsce dla dzikich serc.
0: Oj,
1: dwa tygodnie temu byli na miejscu 20, teraz na miejscu 4.
0: Pięknie. Czyli za tydzień będą na pierwszym.
1: Jest taka szansa, wszystko zależy od was. rdn.lista.162. W tym tygodniu 94 punkty. Jak będzie za tydzień, wszystko zależy od was. Głosujcie.

Jest wśród nas, dokładnie, są wśród nas Dzikie Serce na pozycji czwartej. Utwór Stać się kimś, Erden.st.162.94.

0: Miejsce trzecie.
1: Udało się Januszowi Jędrusikowi wskoczyć na podium.
2: Oj tak.
1: I cóż mogę ci dać? rdn.lista.116. Ha! Punktów?
2: 116. Przychodzi.

0: Listos motywy Carlos Santana, czyli Janusz Jędrusik. I cóż mogę ci dać? Erden.ista.116 punktów 116.
1: Miejsce drugie.
0: A tam uplasował się projekt Tylko Jezus. No i serdeczne pozdrowienia ślemy w stronę Szkocji. Nie wiemy, czy dzisiaj słonecznie, czy deszczowo, czy ciepło, czy zimno. Tego nie wiemy. Ale wiemy na pewno, że właśnie państwo Śmiałkowie i Magdalena Bober uplasowali się na pozycji drugiej. Tylko Jezus Jagłania. Erden.ista.940 punktów aż 452.

0: ostatnio zdziwiłeś się, że tu skrzypce tak pięknie brzmią w tym utworze.
1: To prawda.
0: Ja nie wiem, czy wiecie, ale mój mąż też pięknie gra na skrzypcach. Potrafi, to umie i czyni skutecznie. I gra. I to... na skrzypce mnie wyrwał.
1: Tak,
0: też.
1: Kochanie, potwierdzam.
0: Też mnie wyrwał. Także jesteśmy takim muzycznym małżeństwem. On gra na skrzypcach, ja śpiewam. A zazwyczaj to i tak ostatni akord należy do niego. Ho, ho, ho.
1: A do kogo będzie należeć ostatni akord w naszej liście? Przekonamy się już za chwilę.
2: Miejsce pierwsze.
0: Mówi się też, że ostatni będą pierwszymi. Czy tak będzie i tym razem, to się okaże. GG Duo 6G czy Arete? Jak myślicie?
1: No już słyszymy, że żegnamy się z GG Duo, z utworem
0: Lip.
1: Narodzenie.
0: Czemu?
1: No ponieważ
0: to był świetny utwór.
1: Zwyciężyłaś Arete, utwór. Zwyciężyłaś.
0: Ale nie zawsze zwyciężyłaś było na zwyciężyłaś
1: no
0: pierwszej pozycji. To nie
1: prawda.
0: Zawsze było proroctwo.
1: To prawda, na przykład tydzień temu byli na drugim miejscu
0: no
1: i awansowali. No ale no, ktoś musi opuścić nas, aby ktoś mógł być nowością, tak jak
0: ale
1: Julia w Ogrodach.
0: Ale zgłaszajcie, dokładnie kochani, chcą zgłaszać nowości do naszej listy z mocą, możecie to czynić i wysyłając plik w formacie MP3 albo WAVE na adres lista.z.mocą@rdn.pl. Bez polskich znaków takie pliki wysyłacie i my z przyjemnością i z miłą chęcią wam zaprezentujemy je w kolejnym notowaniu listy z mocą i być może te propozycje wejdą na sam szczyt listo z mocowej listy.
1: Tak, ja jeszcze powiem, że Arete uzyskało w tym tygodniu.
3: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ponownie zabrał głos w obronie życia. Prosi, by w tej sprawie modlić się przez cały lipiec i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Stolica Apostolska określiła kanoniczne konsekwencje sakry biskupiej w bractwie świętego Piłusa X. Proszę was, Polaków, módlcie się za Ukrainę i bądźcie z nami solidarni, powiedział Radiu Watykańskiemu pomocniczy biskup Kijowa po nocnym ataku Rosji na ukraińską stolicę. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież prosi, by przez cały lipiec modlić się w obronie życia. Przypomina, że każdy człowiek jest świętym darem od pierwszych chwil istnienia aż do śmierci. Dlatego bezwarunkowo powinniśmy przyjmować każde życie i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Leon XIV mówi o tym filmie, który propaguje papieską intencję na lipiec.
2: Dziś prosimy Cię o łaskę uznania i strzeżenia wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdego człowieka. Naucz nas przyjmować życie bez warunków i odważnie bronić tych, którzy nie mają głosu. Wybacz nam, Panie, gdy popadamy w obojętność lub kulturę odrzucenia, gdy przestajemy widzieć w drugim istotę godną miłości. Daj nam nowe serce, zdolne zawsze wybierać życie, i hojne ręce, które będą je chronić konkretnymi czynami.
1: Papież przypomina również, że Kościół ma być świadkiem Ewangelii życia. Spraw, byśmy kochali życie tak, jak Ty je kochasz, dodał Ojciec Święty. Dykasteria Nauki Wiary wydała dekret, którym określa konsekwencje sakry biskupiej udzielonej wczoraj bez mandatu papieskiego 4 kapłanom z bractwa kapłańskiego świętego Piłusa X.
3: Dykasteria potwierdza, że był to akt schizmatyczny, poprzez który zarówno konsekratorzy, jak i nowi biskupi zaciągnęli karę ekskomuniki zarezerwowaną dla Stolicy Apostolskiej. Za schizmatyków uznaje się również duchownych należących do bractwa, dlatego również i oni podlegają ekskomunice. Natomiast w przypadku wiernych świeckich ekskomunikowani są jedynie ci, którzy należą do bractwa. Dykasteria ostrzega, że duchowni trwający w schizmie sprawują sakramenty w sposób niegodziwy, a sakrament pokuty i małżeństwa są nieważne.
1: Ubiegłej nocy Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Jak mówi pomocniczy biskup tego miasta Aleksander Jazłowiecki, była to jedna z najstraszniejszych nocy od początku wojny. Wystrzelono 74 rakiety balistyczne i 500 dronów.
4: Zaatakowali zwykłe budynki mieszkalne. Po prostu próbują sprowokować taki terror, żeby wymusić na naszym prezydencie, żeby po prostu się poddał, czy podpisał wszystkie warunki, jakie oni proponują. Za tym wszystkim jednak stoi diabeł. Nie? On to prowokuje, on nakręca jakby. Oczywiście nie on strzela i nie Putin strzela, ale strzelają zwykli ludzie, Rosjanie. Także modlimy się o ten pokój, sprawiedliwy pokój, tak? Modlimy się też za tych, którzy wyrządzają nam to zło, jakby zabijają tutaj ludzi, terroryzują nasze rodziny, naszych dzieci.
1: Szczególną prośbę biskup Jazłowiecki kieruje za pośrednictwem Radia Watykańskiego do Polaków, aby modlili się za Ukrainę i pozostali z nią solidarni.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Ewangelii według świętego Jana. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
1: Tomasz potrzebował dotyku, by uwierzyć. Jezus nie odrzucił jego wątpliwości, ale wyszedł im naprzeciw, pozwalając dotknąć swoich ran. Wiara bywa zmaganiem, a brak spektakularnych znaków sprawia, że wydaje się krucha. Jednak to właśnie w ranach, własnych i cudzych, Bóg staje się najbardziej bliski i namacalny. Nie trzeba być wolnym od pytań, by spotkać zmartwychwstałego. On przychodzi mimo zamkniętych drzwi lęku, przynosząc spokój, którego nie da się wypracować samemu. Pomyśl, w jakiej trudnej sprawie najbardziej oczekuję teraz od Boga jasnego znaku?
2: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobrá noc z Rádiem Emaus. Lektura v Rádiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 21, w którym dzielny szyper Bansby o mały włos nie zaprzepaścił swej 200-funtowej nagrody. Była to bądź co bądź szalona impreza, puścić się w 800-milową podróż na 20-tonowym statku i to jeszcze o tej porze roku. Morza chińskie są na ogół burzliwe, bo wystawione na groźne podmuchy wiatrów, zwłaszcza w czasie zrównania dnia z nocą, a zaczynał się dopiero listopad. Podróż do Yokohamy przedstawiała niewątpliwie korzyść dla pilota, który opłacony był od dnia. Jednak podjęcie podobnej przeprawy byłoby zbyt ryzykowne. Dobrze, że John Bansby zgodził się popłynąć do Szanghaju, co już było dowodem znacznej odwagi, jeżeli nie zuchwałości. Stary wilk morski wierzył w zalety swej tankadery, która niczym mewa ślizgała się po fali i miał może słuszność. U schyłku dnia tankadera żeglowała po kapryśnych wodach przybrzeżnych Hongkongu i w każdej pozycji, czy to żeglując Bay de Windem, czy też Fort de Windem, zachowywała się w sposób godny podziwu. Gdy statek wychodził na pełne morze, pan Phyllis zwrócił się do szypra. Chyba nie ma potrzeby wam przypominać, pilocie, że chodzi o jak największy pośpiech. Niech już pana nie polega, odparł John Bansby. Kazałem rozwinąć wszystkie żagle, które przy tym wietrze można postawić. Dodatkowe żagle przytłoczyłyby tylko statek i płynęlibyśmy wolniej. To już wasza sprawa, odrzekł pan Fogg. Liczę na to, że znacie swój fach i mam do was zaufanie. Stojąc na szeroko rozstawionych nogach, wyprostowany i spokojny niczym stary marynarz, Phyllis Fogg bez drgnienia powieki przypatrywał się rozwścieczonemu morzu. Siedząca z tyłu młoda hinduska nie bez wzruszenia wpatrywała się w pociemniały, w zapadającym zmierzchu ocean, który miała przebyć w tym wątłym stateczku. Nad jej głową łopotały płachty żagli, które niby wielkie białe skrzydła niosły ją w dal. Tankadera, gnana wiatrem, zdawała się unosić w powietrzu. Zapadła noc. Sierp księżyca gasł powoli na widnokręgu, pogrążonym w mroku. Ze wschodu ławą nadciągały obłoki i stopniowo zalegały niebo. Szyper kazał zapalić światła pozycyjne, rzecz konieczna na wodach przybrzeżnych, gęsto odwiedzanych przez statki. Zderzenie było więcej niż możliwe, a przy szybkości, jaką szkuner rozwijał, byle zderzenie równałoby się rozbiciu. Fix dumał, stojąc na dziobie. Starał się trzymać na uboczu, przeczuwając w panu Fogu towarzysza niezbyt rozmownego. Poza tym wzdragał się mówić z tym człowiekiem, który mu wyświadczył tyle grzeczności. Myślał, co będzie dalej. Wydawało się rzeczą pewną, że pan Fogg nie zatrzyma się w Yokohamie, ale weźmie pierwszy statek do San Francisco i dotrze do Ameryki, gdzie rozległe przestrzenie zapewnią mu bezkarność i bezpieczeństwo. Plan był aż nadto prosty. Zamiast udać się wprost do Ameryki, jakby uczynił pospolity łotrzyk, Fogg wolał zatoczyć olbrzymie koło, przemierzyć 3/4 globu,

nie ma przy boku pana Foga, a po zwierzeniach pana Fixa było rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby pan i jego służący nie oglądali się już wzajemnie nigdy. Phileas Fogg również myślał nieraz o swoim lokaju, który zniknął w tak zagadkowy sposób. Doszedł wreszcie do wniosku, że biedny chłopiec musiał widocznie na skutek jakiegoś nieporozumienia w ostatniej chwili wsiąść na Carnatic. Podzielała to mniemanie pani Auda, z żalem wspominając szlachetnego sługę, któremu tyle zawdzięczała. Niewykluczone tedy, że spotkają się w Yokohamie, a jeżeli Francuz rzeczywiście płynął na Carnaticu, o jego przybyciu nie trudno będzie się dowiedzieć. Około 10:00 wiatr zadał gwałtownie. Zapewne byłoby rozsądniej zrefować żagle, jednak szyper, pilnie przypatrzywszy się niebu, pozostawił je w dotychczasowym stanie. Zresztą Tankadera, mając duże zanurzenie, wytrzymywała tę masę płótna doskonale. W wypadku szkwału wszystko było gotowe do natychmiastowego zwinięcia żagli. O północy Phileas Fogg i pani Auda zeszli do kabin. Fix znalazł się w swojej jeszcze wcześniej i wyciągnął się na posłaniu. Pilot i jego ludzie przez całą noc czuwali na pokładzie. Nazajutrz, 8 listopada, o wschodzie słońca, szkuner miał już za sobą przeszło 100 mil. Jak wykazywał rzucany raz po raz log, robiono średnio od 8 do 9 mil na godzinę. Tankadera płynęła pod wszystkimi żaglami i dzięki temu mogła utrzymać maksymalną szybkość. Gdyby wiatr wytrzymał, statek miał wszystkie szanse przyjścia na czas do Szanghaju. W ciągu całego dnia Tankadera nie oddalała się zbytnio od brzegów, gdzie prądy były sprzyjające. Niekiedy, gdy horyzont się przejaśniał, widać było po lewej burcie nierówno wykrojone brzegi. Wiatr wiał od lądu, dzięki czemu morze złagodniało, okoliczność szczęśliwa dla szkunera, bo największym wrogiem małych statków jest wysoka fala, która hamuje ich szybkość i, jak mówią marynarze, zabija je. Około południa bryza zelżała i powiał wiatr południowo-wschodni. Pilot kazał postawić topsle, jednak już po 2 godzinach trzeba je było zwinąć, bo wiatr wzmógł się na nowo. Szczęściem pan Fogg i jego młoda towarzyszka byli odporni na morską chorobę. Zajadali z apetytem konserwy i suchary znajdujące się na statku. Zaprosili Fixa, by podzielił z nimi posiłek. Inspektor zaproszenie przyjął, rozumiejąc, że żołądki tak samo jak statki potrzebują balastu. Ale był wściekły. Podróżować na koszt tego człowieka, jeszcze żywić się jego zapasami, uważał za rzecz niezbyt uczciwą. Niemniej jednak dziobnął coś niecoś, ale gdy posiłek się skończył, uważał za wskazane wziąć pana Foga na stronę. Proszę pana, zaczął. Owo proszę pana paliło mu wargi. Musiał panować nad sobą, żeby nie schwycić tego pana za kołnierz. Był pan niezwykle uprzejmy, ofiarując mi przejazd na tym statku. Jednak, choć nie stać mnie na wiele, chciałbym zapłacić swoją część. Nie mówmy o tym, odpowiedział pan Fogg. Ależ tak, zależy mi na tym, żeby... Nie, proszę pana, powtórzył pan Fogg tonem wykluczającym sprzeciw. To jest wliczone w koszty ogólne. Fix skłonił głowę, czując, że robi mu się duszno. Poszedł wyciągnąć się na przednim pokładzie i tego dnia nie wyrzekł już ani słowa. Statek płynął chyżo. John Bunsby był pełen otuchy. Kilkakroć zapewniał pana Foga, że dotrą do Szanghaju na czas. Pan Fogg odparł z prostotą, że tego właśnie się spodziewa. Zresztą zapał ogarnął całą załogę małego dwumasztowca. Poczciwców nęciła obiecana nagroda. W rezultacie liny drżały od napięcia, zdymały się wszystkie żagle, każdy zwrot był wykonywany z nienaganną zręcznością. Większego mistrzostwa w manewrowaniu nie wykazałaby załoga nawet w czasie regat Królewskiego Jacht Klubu. Wieczorem log wskazywał, że przebyli od Hongkongu 220 mil. Phileas Fogg mógł mieć nadzieję, że w Yokohamie nie odnotuje w swoim rozkładzie najmniejszego opóźnienia. W ten sposób przeciwności, których doznał od czasu opuszczenia Londynu, nie zaważyłyby w ogólnym wyniku na przebiegu podróży. W nocy Tankadera weszła do cieśniny Fokien, która oddziela rozległą wyspę Formozę od brzegów chińskich. Nad ranem przecięła zwrotnik raka. Morze w cieśninie burzyło się, pełne wirów na skutek działania przeciwprądów. Statek ciężko pracował. Krótka fala tamowała bieg, ustać na pokładzie było coraz trudniej. Z nastaniem dnia wiatr stał się jeszcze ostrzejszy. Na niebie pojawiły się znaki zapowiadające wichurę. I barometr nie wróżył nic dobrego. W ciągu dnia wielokrotnie podnosił się i opadał. Rtęć skakała kapryśnie. Na południowym

0: Na samym wschodzie podnosiły się długie wały wodne, niechybne zwiastuny burzy. Poprzedniego dnia słońce zaszło krwawo wśród fosforycznych pobłysków oceanu. Shipper z natężeniem wpatrywał się w złowróżbne sygnały nieba i żuł w zębach niezrozumiałe słowa. W pewnej chwili, widząc opodal swego pasażera, zwrócił się do niego przytłumionym głosem. Można panu wyjawić całą prawdę? Nawet trzeba, odparł pan Phyllis. Co tu ukrywać? Sztorm idzie. Z północy czy z południa? Zapytał krótko pan Phyllis. Z południa, niech pan patrzy. To tajfun. Dobry i tajfun, jeśli pogna nas we właściwym kierunku. Ba, jeżeli pan to tak bierze, nie mam już nic do powiedzenia, rzekł pilot. Przeczucia go nie omyliły. We wczesnej porze roku tajfun przetoczyłby się, wedle wyrażenia słynnego meteorologa, niby błyszcząca kaskada płomieni elektrycznych. W okresie jesiennego zrównania dnia z nocą należało się obawiać potężnego rozpętania żywiołów. Shipper przedsięwziął wszelkie środki ostrożności. Kazał zwinąć wszystkie żagle i spuścić reje. Zdjęto nawet topstęgi. Luki troskliwie przykryto tak, aby ani jedna kropla wody nie przedostała się do wewnątrz. Postawiono jedynie sztormowy sztafok z mocnego płótna celem chwytania wiatru od tyłu. I tak czekano. John Bunsby nakłaniał swych pasażerów do zejścia pod pokład, ale nie uśmiechało im się wcale tkwić w ciasnym i dusznym pomieszczeniu i tłuc się o ściany statku wstrząsanego burzą. Ani pan Fogg, ani hinduska, ani inspektor nie zgodzili się na opuszczenie pokładu. Około 8:00 spadł siekący deszcz i na statek zwalił się sztorm. Dmuchnął wnikły skrawek żagla i porwał tankaderę jak piórko. Trudno sobie wyobrazić siłę wiatru podczas tajfunu. Jego szybkość porównać by można do 4-krotnie spotęgowanej szybkości parowozu idącego pełną parą, a i to jeszcze nie odpowiadałoby rzeczywistości. Przez cały dzień statek ślizgał się po olbrzymiej fali, dorównując jej na szczęście w szybkości. Mknął na północ. Setki razy o włos tylko uniknął zgniecenia przez góry wodne atakujące rufę. Zręczny ruch sterów, dłoni Shippera za każdym razem oddalał katastrofę. Na pasażerów spadały co chwila fontanny drobnych kropelek wody, co zresztą przyjmowali ze stoicyzmem. Fix miał ochotę kląć, natomiast pani Auda okazała się nieustraszoną i najzupełniej godną towarzyszką Phyllisa Fogga. Nie odrywała od niego oczu, pełna podziwu dla jego zimnej krwi. Rzeczywiście, patrząc nań, można było mniemać, że tajfun był przewidziany w planie jego podróży. Jak dotąd tankadera kierowała się wciąż na północ. Ale pod wieczór, czego zresztą należało się od samego początku obawiać, wiatr obrócił się o 270 stopni i uderzył od północnego zachodu. Fale natarły na tankaderę z boku. Statek zaczął się potężnie chwiać. Morze biło z furią, która mogła przerazić najodważniejszego, zwłaszcza jeśli się nie wiedziało, jak solidnie spojone są części statku. Z nadejściem nocy huragan wzmógł się jeszcze bardziej. John Bunsby poczuł żywy niepokój, widząc zapadające ciemności, a wraz z nimi wzrastającą nawałnicę. Zastanawiał się, czy by nie zaniechać wszystkiego, nawet radził się załogi. Potem podszedł do pana Fogga. Myślę, panie, że byłoby najroztropniej zawinąć do któregoś z portów. Ja też tak myślę, odparł zagadnięty. Tak, rzekł Shipper. Ale do którego? Znam tylko jeden, rzekł spokojnie pan Fogg. To znaczy? Szanghaj. W pierwszej chwili marynarz nie pojął znaczenia tej odpowiedzi. Nie pojął, ile siły i zawziętości w niej się mieści. Potem krzyknął. Tam do licha, wielmożny pan ma rację, a więc do Szanghaju. Odtąd tankadera trzymała niezmiennie kurs na północ. Noc była w istocie straszliwa. Prawdziwy cud, że szkuner nie wywrócił się do góry dnem. Chwilami niewiele do tego brakowało i gdyby nie moc stalowych wiązań, wszystko zostałoby zmiecione z powierzchni pokładu. Pani Auda czuła się zupełnie rozbita, jednak ani jedna skarga nie wyrwała jej się z ust. Wielokrotnie pan Fogg musiał śpieszyć jej na pomoc i osłaniać przed wściekłością fal. Zaczęło świtać. Burza szalała bez przerwy, ale wiatr zmienił się na południowo-wschodni. Zmiana była korzystna i tankadera znowu puściła się chyżo przez wzburzone morze, na którym dotychczasowym falom przeciwstawiały się nowe, spowodowane zmianą kierunku wiatru. Starcie tych mas wodnych byłoby zgniotło każdy inny, mniej solidnie zbudowany statek. Niekiedy, gdy mgły rzedły, spostrzegano linię brzegu, ale w polu widzenia nie było żadnego statku. Tylko Tankadera odważyła się tego dnia wyjść w morze. Koło południa tajfun zaczął cichnąć. Zaznaczyło się to jeszcze wyraźniej, gdy słońce pochyliło się ku widnokręgowi. Ta krótkotrwałość burzy była właśnie wynikiem jej wyjątkowej zaciekłości. Wreszcie znużeni pasażerowie mogli wziąć coś do ust i nieco odpocząć. Noc była względnie spokojna. Szyper dał rozkaz postawienia wszystkich żagli. Statek popłynął z wielką szybkością. Nazajutrz o świcie 11 John Bunsby rozpoznał brzeg i oświadczył, że znajdują się w odległości 100 mil od Szanghaju. 100 mil! A należało je przebić w ciągu jednego dnia. Jeszcze tego samego wieczoru pan Fogg musiał stanąć w Szanghaju, jeżeli miał zdążyć na parostatek odpływający do Yokohamy. Gdyby nie burza, która zabrała mu wiele bezcennych godzin, znajdowałby się teraz o niecałe 30 mil od portu. Bryza słabła, a jednocześnie wygładzało się morze. Szkuner znów pokrył się żaglami. Zabielały topsle, grot i fok, woda pieniła się ponad stewą. W południe już tylko 45 mil dzieliło statek od Szanghaju. Za 6 godzin odpływał stamtąd parowiec do Yokohamy. Na pokładzie wzrósł niepokój i podniecenie. Załoga za wszelką cenę chciała zdążyć na czas. Wszystkim prócz pana Phileasa Fogga, rzecz prosta, serca biły żywiej z niecierpliwości. Statek musiałby utrzymać średnią szybkość 9 mil na godzinę, a tymczasem wiatr ustawał coraz wyraźniej. Bryza wiała nierówno, od brzegu niosły się kapryśne podmuchy. Mijały szybko i woda natychmiast wygładzała swoje zmarszczki. Ale statek był lekki jak piórko. Maszty miał wysokie, żagle z cienkiego płótna, zagarniające skwapliwie najmniejszy powiew. W rezultacie, wspomagana prądami, Tankadera znalazła się o godzinie 6 zaledwie o 10 mil od rzeki, nad którą leży Szanghaj, o 12 mil powyżej ujścia. O 7 jeszcze 3 mile dzieliły podróżnych od celu. Wtem siarczyste przekleństwo wyrwało się z ust Johna Bunsby'ego. Jeszcze trochę, a 200-funtowa nagroda wymknie się z jego rąk bezpowrotnie. Obrócił oczy na pana Fogga. Ten stał nieporuszony, choć w tej chwili cały jego majątek wchodził w grę. Podłużny, czarny kształt, zdobny pióropuszem dymu, wychynął w dali na tafle wody. Był to parowiec amerykański, który wychodził z portu o zwykłej godzinie. Przekleństwo! Krzyknął John Bunsby, odpychając z rozpaczą rudel. Sygnały, prędzej! Rzucił krótko pan Fogg. Na przodzie stateczku było małe spiżowe działko. Służyło ono do dawania sygnałów w czasie mgły. W mgnieniu oka działko zostało nabite, aż po sam wylot lufy, ale w chwili, gdy szyper miał przyłożyć ląd do zapału, rozległ się znowu głos pana Fogga. Bandera! Bandera zniżyła się. Był to sygnał rozpaczliwego położenia i można się było spodziewać, że dostrzegłszy go, parowiec amerykański zboczy z kursu i zbliży się do statku. Ognia! Zakomenderował pan Fogg. Huk spiżowego działka rozdarł powietrze.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.